nowy masz oczu blask. I tak nam było dobrze, kochany, wśród złych.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Wierni po raz kolejny przybędą do Czarnego Potoku, aby modlić się i wypraszać łaski u stóp obrazu Matki Bożej Bolesnej. W niedzielę w sanktuarium rozpocznie się odpust parafialny. Jego hasłem są słowa świętego Jana Pawła II. Przy krzyżu Chrystusa stoi Matka, która nie przestała wierzyć. Mówi proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, ksiądz Krzysztof Klimczak.
2: Główne przesłanie to, że w różnych okolicznościach życia człowiek przeżywający różnego rodzaju jakieś lęki, niepokoje, zawsze może przyjść do Matki Bożej, do tej, która nawet w trudnych sytuacjach, będąc przy krzyżu i pod krzyżem Chrystusa, nie przestała wierzyć, zaufała do końca. Więc dla nas to też jest takie odniesienie, by właśnie w trudnościach, przeciwnościach nigdy się nie poddawać, ale zawsze zwracać się do tej, która jest wierna do końca.
1: Odpust zakończy się w niedzielę 20 września. Uroczysta suma odpustowa z dziękczynieniem za żniwa odprawiona zostanie o godzinie 11. Plan odpustu znajdziecie na rdn.pl, a nasze radio patronuje czarnopotockim uroczystościom. Patronuje polskim samorządowcom i jej kult się rozwija. W ramach Krajowego Duszpasterstwa Samorządowców relikwie świętej Kingi i jej wizerunek trafiły już do 10 polskich diecezji. Takim miejscem jest także Toruń, gdzie uroczyście relikwie zostaną wprowadzone podczas Dnia Skupienia dla samorządowców.
3: Relikwie są ważnym elementem. W teologii Kościoła są namacalnym dowodem na to, że Ewangelia to konkretny program życia, który da się realizować w trudnych warunkach społecznych i politycznych. I od tego czasu Bazylika Toruńska staje się takim oficjalnym centrum modlitwy za polskich samorządowców z regionu kujawsko-pomorskiego, którym patronuje święta Kinga.
1: Mówił krajowy duszpasterz samorządowców, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. W najbliższą niedzielę ksiądz Bartoszek wygłosi kazania w katedrze toruńskiej, które będą poświęcone osobie świętej Kingi. Jej relikwie zostały przekazane Bazylice Katedralnej w Toruniu.
3: Ma to szczególny związek z patronatem świętej Kingi nad polskimi samorządowcami. Proboszcz katedry toruńskiej jest diecezjalnym duszpasterzem samorządowców, stąd poprosił biskupa tarnowskiego o relikwie patronki samorządowców świętej Kingi.
1: Gościem Dnia Skupienia będzie ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, który wygłosi konferencję Święta Kinga, geneza i aktualność patronatu nad samorządowcami. W programie znajdzie się również wystąpienie burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka, zatytułowane Gospodarność i służba Święta Kinga jako wizjonerka rozwoju małych ojczyzn. Gra terenowa Dmuchańce, występy artystyczne, rękodzieło Koła Gospodyń Miejskich. Między innymi tak zapowiada się festyn parafialny na Placu Katedralnym w Tarnowie. W sobotę od 15 do 19 zaplanowano wydarzenie pełne atrakcji.
4: Gra terenowa, stoiska z pierogami, z kiełbaską, wata cukrowa, występy zespołu z hola, katedralna dziecięca, katedralne nutki, chór Legato ze Szkoły Postojowej nr 3. Swoje przedstawienie krótkie będzie miało również grupa teatralna przy katedrze X pod kierunkiem księdza Daniela Świątka. No i oczywiście też będą stoiska i koła gospodyń miejskich ze swoimi wyrobami. W czasie całego festynu będzie można nabywać kupony, które będą później brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
1: Mówił proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita. Dodam, że w ramach Tygodnia Maryjnego w niedzielę o 19 odbędzie się koncert maryjny w wykonaniu katedralnego organisty Sławomira Barszcza. W sobotę w Limanowskiej Bazylice odbędzie się koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej. Zagra orkiestra Dęta Echo Podhale, a towarzyszyć jej będą soliści, zapowiada ksiądz dr Wiesław Piotrowski, kustosz Limanowskiej Bazyliki.
5: Będą wykonywane oczywiście pieśni maryjne znanych kompozytorów, ale także pieśni napisane specjalnie dla naszego sanktuarium. Będzie to nie tylko muzyka orkiestry Dęte, ale także śpiew solistów. I każdy będzie mógł też włączyć się właśnie w ten śpiew, gdyż niektóre pieśni są nam bardzo znane, są śpiewane niemalże na co dzień w naszym sanktuarium.
1: Koncert odbędzie się po mszy świętej wieczornej o godzinie 19. Zainteresowanie premierą było bardzo duże. Teraz jest druga okazja, by zobaczyć spektakl o życiu siostry Kolumby Czarnoty ze zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. Sztukę pod tytułem Dwie siostry w reżyserii Tomasza Antoniego Żaka, dyrektora teatru Nie Teraz, będzie można można zobaczyć w najbliższą środę o 13 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Reżyser podkreśla, że nie jest to przedstawienie biograficzne.
6: My chcemy wejść do środka tego wszystkiego, co się nazywa wyborem duchowym człowieka. Odwołując się do pewnych elementów życiorysu siostry Kolumby, jednak opowiemy historię postaci, którą w jakimś sensie wymyśliliśmy.
1: Mówił Tomasz Antoni Żak. Osoby, które chcą zobaczyć spektakl, powinny skontaktować się z Wyższym Seminarium Duchownym pod numerem telefonu 14 621 35 04 lub 14 621 35 05.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Matko Boga, w ten sobotni poranek chcę na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś matką moją. Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś matką pięknej miłości, żeś Panną niepokalaną, żeś Matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
1: Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie chcesz mnie prowadzić do Twojego Syna, za którym dziś chcę iść wiernie i z synowskim oddaniem.
0: Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego Zbawiciela.
1: Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie imienia Maryi. O imieniu Matki Bożej dowiadujemy się z Ewangelii świętego Łukasza, w jego relacji o zwiastowaniu. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Święty Łukasz to imię wymienia jeszcze kilka razy w swojej Ewangelii. Również imię Matki Bożej podaje święty Mateusz w Ewangelii przez siebie napisanej. Etymologia imienia Maryi nie jest do końca rozpoznana. Powszechnie tłumaczy się znaczenie imienia Maryja jako Pani. Po raz pierwszy w liturgii zaczęto czcić imię Maryi w Hiszpanii. Największą jednak popularność miało to święto w Polsce, Austrii i Niemczech. Teksty liturgiczne pomagają nam uczcić, ale też i zrozumieć znaczenie imienia Matki Bożej. W kolekcie mszalnej wspominamy, że pod krzyżem Chrystus dał nam za matkę Najświętszą Marię Pannę, swoją matkę. Prośmy, abyśmy ubiegając się pod jej obronę i wzywając jej imienia, nabrali otuchy.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Sobota, 12 dzień września, 23 tygodnia zwykłego. O poranku wspominamy zmarłego kapłana i polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1983 roku do domu ojca odszedł ksiądz Jan Sobota. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Radio Rden Małopolska i Rden Nowy Sącz. Zbliża się godzina na 6:30. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku, skąd transmitować będziemy mszę świętą, a dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz Piotr Dymiński.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Obecna msza święta ofiarowana jest za świętej pamięci Kazimierza Ramze. Jest to msza święta od wnuka Filipa. Siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, patronką dnia dzisiejszego jest Najświętsza Maryja Panna. Można powiedzieć, że dzisiaj obchodzimy jej imieniny, bo przeżywamy wspomnienie Najświętszego imienia Maryi. Każde święto maryjne owszem podkreśla jej znaczenie we wspólnocie Kościoła oraz w życiorysach wielu osób, w tym szczególnie świętych. Specjalne obchody ku czci imienia Maryi swoją genezą sięgają już XVI wieku, a były związane z Hiszpanią. Potem papież Innocenty XI wprowadził obchody tego święta w całym Kościele, a ustanowił je na pamiątkę zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego z Turkami pod Wiedniem w 1683 roku. Więc tym bardziej sławmy imię Maryi, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Uznajmy przed miłosiernym Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, spraw, aby Najświętsza Dziewica Maryja wszystkim oddającym cześć jej chwalebnemu imieniu wyjednała dary Twego miłosierdzia.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy Jego ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz cóż to znaczy? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam Bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarujemy, poganie demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów.

będziemy pobudzali Pana do zazdrości, czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów, nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.

Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, stosunkowo niedawno, bo w styczniu 2025 roku media informowały o katastrofie budowlanej w centrum Lublina. Przy ulicy Bernardyńskiej zaczęła pękać jedna ze ścian kamienic i mieszkańcy zauważyli, że do piwnic dostaje się woda. Wezwano służby, ewakuowano ludzi, a kilka godzin później część ściany runęła, zawaliła się. Ostatecznie budynek trzeba było rozebrać. Później nadzór budowlany stwierdził, ustalając przyczynę, że to awaria wodociągu sprawiła, że duża ilość wody dostała się pod budynek. Grunt pod fundamentami był podmyty i przestał być takim właściwym podparciem dla konstrukcji. To wydarzenie może być dla nas niezwykle wymownym obrazem. Patrząc z zewnątrz na budynek, widać ściany, okna, dach, drzwi, elewacje. Można nawet pomalować fasadę i powiedzieć, no piękny dom, ładny dom, ale najważniejszej części domu zazwyczaj nie widać. Nie widać fundamentu. A kiedy przychodzi kryzys, to właśnie fundament okazuje się najważniejszy. I dokładnie o tym mówi dzisiaj Pan Jezus. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Zwróćmy uwagę na jedno określenie. Wkopał się głęboko. To bardzo ważne, bo wiara powierzchowna jest łatwa. Trudniej jest kopać głęboko. Łatwo powiedzieć Panie, Panie, jednak wiele trudniej jest żyć według tego, co Pan od nas oczekuje. Łatwo powiedzieć, jestem wierzący, ale trudniej zachować się tak jak człowiek wierzący wtedy, kiedy nikt nas nie widzi. Dlatego Pan Jezus wypowiada dzisiaj bardzo mocne słowa. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Moi drodzy, Chrystus mówi nam w ten sposób, nie wystarczy mnie słuchać. Trzeba jeszcze według mojego słowa, mojej nauki żyć, postępować. Można bowiem znać Ewangelię i wcale nią nie żyć. Można mieć w domu Pismo Święte i nigdy go nie otwierać. Można nosić na szyi krzyżyk, medalik, a jednocześnie nieść w sercu nienawiść. Pewien starszy człowiek po śmierci swojej żony powiedział do księdza: proszę księdza, przez pierwsze dni myślałem, że nie dam rady. Wchodzę do domu i widzę wszystkie jej rzeczy, kubek, fotel, ubrania. Wszystko przypomina mi, że jej już nie ma. Po chwili dodał, ale codziennie rano klękam przed krzyżem i mówię tylko jedno. Panie, ja tego nie rozumiem, ale Ty mnie dzisiaj przeprowadź przez ten dzień. Problem nie zniknął. Ból tego człowieka pewnie nie zniknął. Tęsknota nie zniknęła, ale dom jego serca nie runął, bo pod nim był fundament. Pod nim był fundament, którym był sam Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, jest jeszcze jeden szczegół dzisiejszej Ewangelii, który warto zauważyć. Pan Jezus mówi, że człowiek budujący dobrze wkopał się głęboko. Tak, fundament wymaga wysiłku. Kiedy buduje się dom, najbardziej efektowny moment przychodzi później. Widać ściany, dach, okna, no ale nikt nie podziwia fundamentu, a przecież właśnie od niego wszystko zależy. I tak samo jest z życiem duchowym. Nikt nie widzi twojego życia duchowego. No właśnie nikt. Pan Bóg widzi. Dzisiejsza Ewangelia stawia przed nami dwa bardzo konkretne pytania.
Pierwsze pytanie. Jakie owoce wydaje moje życie? Nie co mówię ja o sobie, nie za kogo mnie inni uważają, nie ile modlitw znam, ale jakim jestem człowiekiem dla tych, którzy żyją najbliżej mnie. Bo czasem łatwiej jest być dobrym dla obcego człowieka niż dla własnej żony, własnego męża, rodziców, dzieci, współpracowników. Najprawdziwsze owoce naszego chrześcijaństwa często dojrzewają nie w kościele, ale w domu, przy stole, w pracy, idę do lekarza, w rozmowie telefonicznej. Tam widać, czym naprawdę żyje nasze serce. I drugie pytanie. Na czym buduje swój dom? Czy naprawdę na Chrystusie? Bo wszystko inne może zostać podmyte. Pieniądze można stracić, może się skończyć zdrowie, ludzie mogą odejść, stanowisko można utracić, młodość przemija, ale Chrystus pozostaje. On, który jest naszym najlepszym i najpewniejszym fundamentem. Amen. Przyzywając Najświętszego imienia Maryi, wznieśmy do Boga nasze pokorne prośby.

0: módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby Pan Bóg udzielił pełni radości wszystkim, którzy Mu służą. Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby pokornej posługi we wspólnocie Kościoła uczyli się od Maryi, służebnicy Pańskiej. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za wszystkie parafie, aby zawierzając Matce Bożej swoją codzienność, stały się wspólnotami wiary i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskie rodziny, aby nigdy nie zabrakło w nich wspólnej modlitwy różańcowej. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych wraz z polecanym w tej świętej Kazimierzem, aby Maryja poprowadziła ich na spotkanie ze swoim Synem w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy Bogu okazywali wdzięczność za to, że na naszej drodze wiary postawił Maryję. Ciebie prosimy.
2: Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszej pokornej modlitwy, którą wznosimy do Ciebie, wspominając Najświętsze imię Maryi. I spraw, aby niepokalana dziewica wyjednała nam dary Twojego miłosierdzia przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą swojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, zmarłego Kazimierza oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie usprawiona dusza moja.

Modleme się oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie Matce Bożej, zostaliśmy pokrzepieni zbawieniem.

0: Reklama.
1: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
5: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
6: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią m.in. Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela ROI.
7: Hej Góraleczko! Piękna niczym kwiat.
6: Wieczorem o 19:00 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj? Do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
4: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią m.in. Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela ROI.
5: Hej, góraleczko! Piękna niczym kwiat.
4: Wieczorem o 19.00 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Przed ostatnim weekendem lata, no to sprawdźmy pogodę. No i powiem, że ta pogoda to małoletnia pogoda jesienna. Chłodno, pochmurno, deszczowo i tak zapowiada nam się poranek. Przed południem lekki deszcz, po południu chmury już bez opadów. Maksymalnie w ciągu dnia to tylko 16 stopni, czyli jest chłodno. A do tego jeszcze wiatr w porywach do 15 km na godzinę.
1: I pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Dziesięć, 11 stopni, tyle mogą wskazywać teraz termometry. Jutro cieplej, dużo cieplej, bo 21 stopni, częściowe zachmurzenie, na szczęście niedziela bez deszczu. W nocy 6 stopni, sytuacja biometeorologiczna o poranku jest niekorzystna. 28 minut nam zostało do godziny 8, sobotni poranek na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, a w kalendarzu to już 12 dzień września.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama. Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
4: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
1: Po reklamie.

0: Grupa Depeche Mode, Enjoy the Silence i wyjątkowy klip do tego utworu. Klip kręcony na wieżach WTC w Nowym Jorku. Kwadrans mamy do godziny 8:00. O tej porze na antenie Radia Arden Małopolska, Arden Nowy Sącz. Czas na wiadomości sportowe, czyli sprawdzamy, co w tym sporcie się dzieje. I czas na te wyniki sportowe.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Reprezentanci Polski w siatkówce uczestniczący w Bułgarii w Mistrzostwach Europy nie zapominają o potrzebujących. Wrzesień jest Światowym Miesiącem Świadomości Nowotworów u dzieci. W tym czasie propaguje się wiedzę na ich temat pod hasłem hashtag Gold September z symbolem złotej wstążki. Kolor złoty przedstawia bowiem to, co w życiu bardzo cenne, czyli zdrowie dzieci. I właśnie z kokardami w złotym kolorze wystąpili nasi gracze podczas piątkowego treningu w Sofii. A o akcji mówi kapitan drużyny Aleksander Śliwka.
3: Chcemy zwrócić uwagę kibiców siatkówki, nie tylko, po prostu wszystkich ludzi, którzy oglądają nasze zmagania czy filmy z naszych treningów, meczów. Tymi złotymi kokardkami chcemy przypomnieć, że wrzesień jest miesiącem świadomości o chorobach nowotworowych u dzieci. Tym samym gestem chcemy zachęcić wszystkich ludzi do wspierania fundacji, które zbierają pieniądze właśnie na walkę z chorobami nowotworowymi u dzieci. Między innymi Fundację Herosi, która jest z nami, z reprezentacją Polski od wielu lat, którą wspieramy. Chcemy zwrócić na to uwagę i pokazać, że jesteśmy z tymi dzieciakami i trzymamy mocno za nich kciuki.
2: Dodajmy, że kolejny mecz grupowy Mistrzostw Europy Polacy rozegrają już dziś z Izraelem. Początek spotkania o 15:00. Wcześniej biało-czerwoni pokonali 3-0 Portugalię. Niespodzianka na Pucharze Świata w slalomie kajakowym w Hiszpanii. Sądeczanka Klaudia Zwolińska odpadła w półfinale rywalizacji w konkurencji K1 przy 2 punktach karnych. Wśród panów 10 w finale był inny sądeczanin, Michał Pasiut, który miał 4 karne punkty. Był to najlepszy wynik polskiego zawodnika w tej konkurencji. Wcześniej Zwolińska była 4. w próbie czasowej kajak crossa z minimalną stratą 0,1 sekundy do 3. miejsca. Dziś odbędzie się rywalizacja w Kanadyjkach, a w niedzielę w kajak crossie. Zaraz po weekendzie drużyna BrookBet Termaliki Nieciecza uda się na mecz wyjazdowy. W poniedziałek o 19:00 Słonie zagrają w Mielcu z tamtejszą Stalą. Będzie to w ramach 8 kolejki pierwszej ligi. Stal Mielec aktualnie jest 11. w tabeli. Ma na koncie 2 zwycięstwa, 3 remisy i 2 porażki. BrookBet Termalika do tej pory zwyciężyła 3-krotnie, raz remisowała i 3 razy przegrała, co daje jej 7. pozycję w tabeli z dorobkiem 10 punktów. Sandecja Nowy Sącz zajmuje 7. miejsce w drugiej lidze przed najbliższym meczem ze Śląskiem 2 Wrocław. To spotkanie w niedzielę o 19:30 przy Kilińskiego 47. Podopieczni Rafała Smalca będą chcieli zmazać plamę po porażce 1-2 z Podhalem Nowy Targ w poprzedniej serii spotkań. Wracają rozgrywki pierwszoligowe w piłce ręcznej. W grupie D grać będzie MS Handball Pałac Tarnów. W pierwszej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Handball Team Sosnowiec. To spotkanie rozpocznie się dziś o 18:00. W ubiegłym sezonie te drużyny grały ze sobą 2-krotnie. W Sosnowcu wygrali gospodarze, natomiast w meczu rewanżowym górą byli Tarnowianie. Tutejsi kibice mogą się też szykować na pierwszy mecz domowy. 19 września o 17:00 do Tarnowa przyjedzie KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

Tak, nogę z gazu spalisz mniej, ale nie chodzi tylko o to spalanie, ale też o to bezpieczeństwo. Tym bardziej, że te ulice nasze mokre. Trochę wolniej i zespół Ira, a dziś jest sobota. To świetny dzień właśnie na zwolnienie tempa. No i też zrobieniem czegoś miłego dla siebie, bo przecież sobota, weekend, niedziela, czas odpoczynku po całym tygodniu pracy. A odpoczynek? To proszę bardzo, można pospać dłużej, spokojnie wypić sobie o poranku kawę albo herbatę, nie spieszymy się, nie spoglądamy na ten zegarek, że czas do pracy, a takie przy okazji tego odpoczynku, no to mimo wszystko zachęcam na to, żeby wyjść na spacer, albo przejechać się rowerem. Ja wiem, że ta pogoda może nie jest sprzyjająca, ale mimo wszystko przyda nam się troszeczkę relaksu, a propos tego relaksu, no to też możemy sobie obejrzeć dobry film, albo przeczytać książkę, zagrać w jakąś grę. Ale nie komputerową. Ja proponuję planszówki, bo już wystarczy nam tego monitora komputerowego czy telefonu przez cały tydzień, dlatego ten weekend może troszeczkę mniej. Nie korzystajmy tak często właśnie z tych urządzeń elektronicznych. 7 minut nam zostało do godziny 8. Teraz zespół Bon Jovi, a punktualnie o godzinie 8 wiadomości po wiadomościach, czyli kwadrans po godzinie 8. Sprawdzimy, co w kulturze. No właśnie, a propos tej rozrywki, obejrzeć dobry film. Pytanie gdzie? No to będziemy wam podpowiadać, jak ten weekend spędzić. Ale to dopiero po godzinie 8. Do tego czasu Bon Jovi teraz Because Weekend.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali od Finowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
6: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią m.in. Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela ROJ.
7: Hej Góraleczko, piękna niczym kwiat.
6: Wieczorem o 19 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
0: Po reklamie.
8: Będą kolejne rozmowy rządu z kolejarzami i zaostrzenie kar, o szczegółach już za chwilę. Nocny pożar w Sukmaniu z ogniem walczyło kilkudziesięciu strażaków. Szczucinka coraz bliżej, na razie wycinają drzewa, sprawdzają tory i planują nowe przystanki. Strażacy apelują o sprawdzenie przed sezonem grzewczym domowych instalacji.
9: Nieszczelny komin, zatkany komin powoduje to, że te niebezpieczne substancje wydostają się do nas, do domostw.
8: A na koniec instrument, który łączy pokolenia, heligonka rozsławia Zakliczyn. To są wiadomości, Aneta Mleczko zapraszam. Po ogólnopolskim proteście maszynistów rząd i kolejowi związkowcy zapowiadają kolejne rozmowy oraz pilne zmiany w prawie. Chodzi przede wszystkim o powstrzymanie kierowców wjeżdżających na tory przy czerwonym świetle. O szczegółach Piotr Durys.
10: Kolejarska akcja przyniosła pierwsze deklaracje. Resort infrastruktury powołuje zespół do spraw bezpieczeństwa, a kolejne spotkanie zaplanowano na początek października, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
11: Minister Dariusz Klimczak spotkał się z nami, zagwarantował, że dla niego nie ma ważniejszych rzeczy, jak w tej chwili uruchomienie wszelkich sił i środków, które zidentyfikują te obszary zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wspólnie popracujemy nad tym, ażeby to zneutralizować.
10: Rząd zapowiada bezwzględne kary. Kierowcy wjeżdżający na przejazd przy czerwonym świetle mają obligatoryjnie tracić prawo jazdy. To bezpośrednia reakcja na środową katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie kierowca ciężarówki zignorował sygnalizację i wjechał wprost pod pociąg Intercity.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Ponad 4 godziny trwała akcja gaśnicza w Sukmaniu. W nocy około godziny pierwszej strażacy zostali wezwani do pożaru drewnianego budynku mieszkalnego. Ogień szybko objął cały obiekt, a działania dodatkowo utrudniał trudno dostępny teren. W akcji uczestniczyło 37 strażaków. Ze względu na warunki wykorzystano m.in. kład. Jedna osoba doznała niewielkich obrażeń. Na miejscu pozostał około 20-letni mężczyzna. Po Pociągów jeszcze nie ma, ale coraz więcej dzieje się wokół powrotu kolei na trasę Tarnów-Szczucin. Kolejarze sprawdzają stan torów i infrastruktury, wycinają drzewa i krzewy, a z samorządami rozmawiają o tym, gdzie w przyszłości powinny być przystanki i jak zabezpieczyć przejazdy kolejowe. Jeszcze kilka lat temu Szczucinka była przede wszystkim wspomnieniem. Dziś coraz więcej wskazuje na to, że pociągi wrócą na trasę Tarnów-Szczucin. Przygotowania wchodzą właśnie w kolejny etap. Polskie Linie Kolejowe kontynuują przeglądy infrastruktury linii numer 115. Zakończono już część wycinki drzew i krzewów, a są zgody na usunięcie kolejnych ponad 370 drzew. Ponad 300 z nich ma zostać wyciętych do 25 września. To ważny moment, bo jednym z kolejnych kroków ma być właśnie ustalenie, gdzie pociągi będą się zatrzymywać i jak zabezpieczone zostaną przejazdy kolejowe. PLK rozmawiają w tej sprawie z samorządami.
12: Obecnie analizowana jest lokalizacja nowych przystanków oraz przejazdów kolejowo-drogowych i sposobu ich zabezpieczania. Te kwestie są przedmiotem naszych rozmów i spotkań z przedstawicielami lokalnych samorządów. Chcemy poznać ich opinię oraz potrzeby okolicznych mieszkańców. Sprawa nowych punktów zatrzymywania się pociągów będzie dalej procedowana na kolejnych spotkaniach. Po uzyskaniu deklaracji samorządów, a także organizatora przewozów, ogłosimy przetarg na realizację prac.
8: Mówiła Dorota Szelacha z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych. Pierwszy etap inwestycji obejmuje odcinek Tarnów-Żebno, a cała trasa do Szczucina ma zostać odbudowana do końca 2029 roku. I właśnie Żebno może być jednym z symboli powrotu kolei. Po wycięciu części zarośli znacznie lepiej widać tamtejszy mocno zniszczony budynek dworca. Obiekt pochodzi z 1906 roku i od 2022 roku znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Od lat jest pustostanem i wymaga kompleksowego remontu. Sądeccy strażacy apelują o sprawdzenie przed sezonem grzewczym domowych instalacji. Ich jesienny przegląd jest tak samo ważny jak ten wiosenny. Zbliżające się chłody powinny zmobilizować wszystkich tych, którzy opalają swoje domy przede wszystkim węglem i sezonowym drewnem. Wizyta kominiarza powinna odbywać się minimum dwa razy w roku, przypomina Sławomir Wojta, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
9: Oprócz tego, że sprawdzamy, czyścimy kominy, to sprawdzamy ich szczelność, bo po pierwsze może ta wysoka temperatura, ten gaz spalinowy wydostać się na zewnątrz i w przypadku jakiegoś tam sąsiedztwa materiału palnego go zapalić. A druga rzecz to te gazy spalinowe zawierają substancje niebezpieczne, toksyczne, w tym tlenek węgla i to może też się wydostać na zewnątrz. Nieszczelny komin, zatkany komin powoduje to, że te niebezpieczne substancje wydostają się do nas, do domostw.
8: To powoduje, że obok sprawdzenia instalacji drugą obowiązkową rzeczą jest zaopatrzenie naszych domów w czujki czadu, czyli tlenku węgla. Choć ten instrument można pomylić z akordeonem, nauka gry na heligonce wcale nie jest łatwa. Zakliczyński Klub Małopolskich Heligonistów i Harmonistów Polskich zyskuje na popularności. Tym nietypowym instrumentem interesują się nie tylko dorośli mieszkańcy regionu. Najmłodszy heligonista ma 5 lat, najstarszy 75. Mistrz heligonki i harmonii polskiej Tadeusz Malik na antenie RDN Małopolska odsłonił kulisy gry na tym instrumencie.
13: Jest to troszeczkę trudniejsze niż akordeon na samym początku. Instrument diatoniczny. Nacisnij jeden guzik, tak, w jedną stronę, ten sam w drugą stronę. Jest inny dźwięk. Coś podobnego na harmonice ustnej. Coś podobnego. Basy to samo. W jedną stronę, ten sam guzik, w drugą stronę. Mamy inny dźwięk i o tym trzeba myśleć podczas grania. Czy więcej rzędów? No ja mam pięciorzędowo, to już największa heligonka, nie ma więcej rzędów. To mamy 5 tonacji i heligonka ma pewne ograniczenia w porównaniu do akordonu. Na akordonie można grać w 6 deńkowe we wszystkich tonacjach, natomiast na heligonce jednak nie.
8: Warsztaty są prowadzone przez cały rok, a więcej o tym instrumencie można dowiedzieć się z rozmowy Pawła Mleczko z Tadeuszem Malikiem. Tej rozmowy będzie można odsłuchać na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Już, żeby tak heligonka mogła te chmury nam rozwiać, to już byłoby idealnie. Pochmurno, deszczowo, szczególnie w tych godzinach porannych. Spodziewamy się jeszcze opadów deszczu, a przede wszystkim sobota zimna. Chłodna, 16 stopni. Odczuwalna temperatura będzie dużo niższa, bo jeszcze wiatr w porywach do 15 km na godzinę. A żeby było jeszcze ciekawiej, no to sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Zobaczmy jeszcze sobie na jutrzejszy dzień. Niedziela, weekend trwa. No i wyglądamy na to, że jutro przejaśnienia, na szczęście bez deszczu. Temperatura będzie wynosiła 21 stopni, a w przyszłym tygodniu te temperatury maksymalnie do 20 stopni w ciągu dnia. W nocy temperatury 9-10 stopni, czyli już jesień praktycznie, nie w kalendarzu, ale w pogodzie mamy już jesień, bo takie temperatury będą nam się utrzymywały do końca lata, a przypominam, lato z nami jeszcze pozostanie 11 dni. Jesień, astronomiczna jesień zaczyna się 23 września. A dzisiejszy dzień to sobota, 255 dzień roku. Dzień trwa 12 godzin, 51 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin, 9 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 3 godziny i 56 minut. 9 po 8, no to teraz dla nas Alex Warren, a dla naszych radiosłuchaczy, a za chwilę sprawdzimy, co jeszcze ciekawego u nas tutaj w regionie, w kulturze się dzieje, czyli jak spędzić ten weekend. Za chwilę będziemy na ten temat mówić.

0: Reklama.
1: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej ciebie.
3: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.

0: Szymon Chodniecki sam na sam, no nie, nie sam na sam, tylko my z kimś wspólnie my wybieramy się, no pytanie tylko na gdzie, na to czas. I a propos właśnie my tych naszych porannych spacerów i wyborów, no to jeszcze bierzemy ze sobą parasol, proszę o tym nie zapominać. Teraz tylko pytanie, gdzie się my wybierzemy wspólnie, no to my słuchamy, no i korzystamy z tych wszystkich atrakcji weekendowych.
1: Wiadomości kulturalne.
2: Jolanta Mościerz, zapraszam. W ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu wystąpił dziś zespół Perfect i Łukasz Drapała. Ten koncert odbędzie się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego o godzinie 19. W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu jeszcze dziś będzie również spektakl. Tym razem przed publicznością wystąpi teatr Potem o tem z przedstawieniem Połączność. Spektakl wystawiony zostanie dwukrotnie o 16 i 19.30. Natomiast jutro w Parku Strzeleckim o godzinie 19 z koncertem pojawił się Mateusz Ziółko i Liber. A w Sądeckim MOKU jutro teatr Gudejko wystawi sztukę Do zobaczenia za rok. Spektakle o 16 i 19. Muzycy zagrają dla Maryi. Dziś w Limanowskiej Bazylice odbędzie się koncert z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej. Zagra orkiestra Dęta Echo Podhala, a towarzyszyć będą jej soliści, zapowiada ksiądz dr Wiesław Piotrowski, kustosz Limanowskiej Bazyliki.
3: O godzinie 18 w Bazylice będzie sprawowana msza święta dziękczynna. Będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Mirosław Gucwa, pochodzący z dekanatu limanowskiego, dokładnie z Pisarzowej, który jest w tej chwili w Polsce, a na co dzień posługuje w Republice Centralnej Afryki. Jest przyjacielem naszego sanktuarium, gdyż jak sam stwierdził, przy piecie limanowskiej wzrastało jego powołanie.
2: Koncert odbędzie się po mszy świętej wieczornej o godzinie 19. Będzie to jeden z trzech koncertów w hołdzie pani Limanowskiej w roku rocznicy koronacji Piety. Kolejne odbędą się w dniu centralnej uroczystości odpustowej, czyli w niedzielę 20 września i w sobotę 10 października. Takiego wydarzenia w Jastrzębiu w gminie Ciężkowice jeszcze nie było. Dziś po raz pierwszy odbędzie się tu Jastrzębska Biesiada, początek o 14:00, plac przed kościołem pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Jastrzębiu wypełni się muzyką. Od godziny 14:30 na scenie zaprezentują się dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 w Jastrzębiu, po których wystąpi zespół Cappuccino. W programie jest też występ zespołu Sokolanie, kapela po swojemu, zespół folklorystyczny z Gwoźdźca. O 17:00 uwagę widowni przyciągnie kapela Pogórzanie, a po nich kapela Śpiewni i zespół Jastry. Gwiazdą wieczoru o 20:00 będzie zespół Aptekarze. Na finał zabawa taneczna z zespołem Zawrotni. Organizatorzy przewidzieli też strefę atrakcji dla dzieci. Będą także stoiska rzemieślnicze i regionalne smaki. Wstęp jest wolny. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. W niedzielę po raz szósty rusza festiwal Tarnowianie. Jest poświęcony ludziom stąd, którzy osiągnęli jakiś sukces. Będą wybitni reżyserzy, aktorzy, muzycy i artyści. W tym roku na festiwalu pojawił się m.in. pochodzący z Tarnowa aktor i reżyser Marcin Kwaśny czy aktor Andrzej Zieliński. Szósty festiwal Tarnowianie rozpocznie się w niedzielę 13 września na start spektakl Tango Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, który będzie można obejrzeć o godzinie 17 na sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce. Pełny program festiwalu publikujemy na rdn.pl. Będzie parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych i wystawa strachów na wróble. W ten weekend gmina Łącko zaprasza na święto owocobrania. Główne atrakcje będą czekać w niedzielę, ale już dziś odbędzie się piłkarski turniej sołectw gminy Łącko, zapowiada wójt Jan Dziedzina.
4: Będzie i bogato, i smacznie, i myślę, że bardzo kolorowo. W sobotę to taka część związana bardziej z zarówno takim ruchem na świeżym powietrzu, integracją, bo już na trwałe przyjął nam się ten mechanizm, gdzie w sobotę przed owocobraniem mamy turniej sołectw piłki nożnej. To na obiektach klubu Zenra Mącko. Będą też atrakcje dla dzieci. Na sama niedziela już bardzo, bardzo mocno owocobranie. Poczynając znowu tradycyjnie w Nieboże od mszy świętej, później przejazd nie bryczkami, a ciągnikami i platformami, tak aby koło południa rozpocząć świętowanie na górze naszej Jeżowej w amfiteatrze i bardzo bogate jak zawsze stoiska naszych sołectw.
2: Msza święta rozpocznie się o 10:30 w kościele parafialnym w Łącku. W czasie świętowania na scenie wystąpią orkiestra imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łąccy. O 17:30 kapela Roy. Będą też konkurencje, m.in. rzucanie beretem sołtysa, rzut ziemniakiem i drużynowy zajęczy skok. Nie zabraknie degustacji regionalnych potraw, stoisk z owocami i warzywami oraz rękodzieła artystycznego. Wieczorem o godzinie 19:00 będzie zabawa pod gwiazdami. Imprezie patronuje Radio RDN Nowy Sącz. A teraz zaproszenie do miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu na święto kawy i czekolady. Odbędzie się ono już w najbliższą niedzielę. W programie jest gala piosenki familijnej, prelekcje od ziarenka do filiżanki, wypalanie kawy i jak powstaje czekolada. Będą też tematyczne stoiska ze słodkimi deserami oraz warsztaty. Polskie i zagraniczne przeboje wykonają natomiast Monika Biel i Izabela Mytnik. Impreza potrwa od 14 do 19. Integracja lokalnej społeczności oraz przybliżenie bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu. Gmina Żabno zaprasza na piknik historyczny w Siedliszowicach. Odbędzie się dziś o godzinie 15. W programie jest m.in. koncert orkiestry Dentley ze Szczucina, pokaz grupy rekonstrukcyjnej Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot, oddział powstańczy 1863. Rekonstruktorzy przybliżą realia epoki oraz realia walk powstańczych. Będzie też występ zespołów Mali Bobrowianie oraz Mali Otwinowianie. Organizatorzy zaplanowali także historyczne animacje oraz zajęcia w ramach Akademii Małego Kuriera 1863. Będzie strefa gastronomiczna i dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci o godzinie 19:00, biesiada taneczna. Radio RDN Małopolska patronuje piknikowi historycznemu w Siedliszowicach. Gmina Dębica podziękuje za plony. Dożynki odbędą się w niedzielę o godzinie 11:00. Zostanie odprawiona msza święta w kościele w Zawadzie, gdzie kończy się Wielki Odpust. Dalsze uroczystości będą już w Paszczynie. O 15:00 rozpocznie się ceremoniał dożynkowy, po którym będzie przegląd wieńców. Od 16:30 rozpoczną się koncerty. Gwiazdą wieczoru o 19:00 będzie zespół Perfekt. Na finał dożynek od 20:30 będzie zabawa taneczna z DJ-em. Na miejscu będą stoiska gastronomiczne. Organizatorzy przewidzieli też atrakcje dla najmłodszych, m.in. darmowe dmuchańce.
1: To były wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie między innymi uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią między innymi Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela Roy.
4: Hej Góraleczko, piękna niczym kwiat.
3: Wieczorem o 19 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Pochmurno i deszczowo w całej Małopolsce, region Tarnowskim, na Sądecczyźnie, w górach, wszędzie chmury i deszcz. I ten deszcz w godzinach porannych będzie nam towarzyszył, lokalnie co jakiś czas będzie nam padało. Dziś chłodno, 16 stopni maksymalnie, teraz no maksymalnie 11 stopni. Jutro troszeczkę cieplej, mówię troszeczkę cieplej, bo odczuwalna temperatura będzie też niższa niż termometry mogą wskazywać. Jutro 21.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja.

0: rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Jutro 21 stopni, my w nocy 6 stopni, sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, no i te temperatury będą nam się utrzymywać, takie podobne temperatury również i w przyszłym tygodniu. 29 minut nam zostało do godziny 9. Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi nam pluchy. To takie przysłowie na dziś, ale to na jedno wychodzi. No jeżeli we wrześniu będzie pochmurno i deszczowo, a w październiku słonecznie, no to na jedno wyjdzie. To czy będzie na przykład wrzesień słoneczny, a październik mokry. Tak więc w sumie najlepiej, gdyby był październik i wrzesień, ładny, słoneczny. No, złota polska jesień, jednym słowem. Tym bardziej, że ta jesień już coraz bliżej. No chcielibyśmy przynajmniej weekend, żeby był słoneczny i ciepły, żebyśmy mogli sobie jakoś ten czas, wolny czas spędzić wspólnie gdzieś, na jakimś takim wypadzie. No na przykład w góry. Dlaczego nie? Chociaż przy takiej pogodzie też można wybrać się, ale pamiętajcie, tylko w dolinki. 29 do 9, za chwilę zaglądniemy do kalendarza.

chyba nam dużo, na pewno ładniejsza pogoda niż u nas. Tam 23 minuty nam zostało do godziny 9. Zaglądamy do kalendarza, kalendarz świąt nietypowych. My dzisiaj mamy Dzień Wojsk Lądowych, czyli największy rodzaj sił zbrojnych w naszym kraju, a zapewnienie, głównym zadaniem to zapewnienie jest obrony przed atakami lądowo-powietrznymi, właśnie wojska lądowe mają. A data obchodzona jest od 1996 roku, obchodzony jest właśnie ten dzień, to data 12 września, upamiętnia odsiecz wiedeńską Jana III Sobieskiego z 1683 roku. No, tak więc tutaj przypominam Dzień Wojsk Lądowych, no i wyjątkowa data właśnie, 12 dzień września. Odsiecz wiedeńska. Dzisiaj w kalendarzu my też, i to jest też bardzo ważne, że mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, obchodzony w drugą sobotę września, ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. A cel tego dnia to uświadomienie, jak ważna jest właśnie umiejętność udzielania pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. My tutaj my szczególnie my apelujemy o to, że ta pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofy, ale również w zwykłym codziennym życiu. Co roku okazuje się, tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tak zwanego nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. No i tutaj część z nas nie umie udzielić tej pierwszej pomocy, a szybkie udzielenie pomocy w ciągu 2-3 minut w takim przypadku znacznie zwiększa szanse przeżycia nawet do 60%. No tak więc proszę o tym pamiętać, bo to pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia w przypadku na przykład złamań, urazów czy drobnych poparzeń. A 45% Polaków przyznaje, że nie umiałoby udzielić pierwszej pomocy, będąc na przykład świadkiem wypadku drogowego. Dlatego tutaj apelujemy. No i przypominamy, że trzeba poznać te podstawy udzielenia pierwszej pomocy, a dzisiaj Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. 20 minut nam zostało do godziny 9. To tyle na razie z kalendarza świąt nietypowych, chociaż do tego kalendarza jeszcze za chwilę my wrócimy. Sprawdzimy, kto dziś czeka na życzenia. Przeglądniemy tych naszych dzisiejszych solenizantów z kalendarza, ale wcześniej byliśmy w Hawanie, no to teraz jedziemy, a dokładnie lecimy do Londynu.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz m.in. Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 12 dzień września, sobota, Maja, Marian, Gwidon, Piotr, Marlena, Franciszek, Amadeusz, Sylwina oraz Cyrus. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Zakopower, święty stan, czyli weekendowo dla was o poranku z najlepszymi życzeniami. Nie zapominamy też o tych, którzy się urodzili 12 września. Dla nich też gramy. 12 minut przed 9:00.

Piosenka dla naszych solenizantów i jeszcze my zapraszamy naszych solenizantów na coś dobrego, coś smacznego. No tak więc już z samego rana przygotowujemy i robimy dla nich pyszności. Na co dziś dobrego będziemy robić? Przypominam, Radio od Kuchni, jak zwykle w sobotę 20 minut przed godziną 10. Dzisiaj przepis będzie podawała pani Kazimiera. Zrobi dla nas grzanie, zaprzyda nam się grzanie, bo chłodne dni przed nami, a sobota chłodna, szczególnie teraz poranek, no to ten grzaniec będzie nam dzisiaj towarzyszył, będą pieczarki w cieście i golonka duszona. Jak to wszystko zrobić i w czym ta golonka duszona będzie? No to słuchajcie nas uważnie, 20 minut przed godziną 10, jak zwykle my w soboty, Radio od Kuchni.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise to sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali od Finowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
0: Po reklamie.
8: Kierowcy o niebezpiecznych zachowaniach na przejazdach kolejowych.
9: Jestem świadkiem, jak wielu kierowców widzi, że światło miga i wjeżdża jednak na te torowiska.
8: Ponad 600 tysięcy złotych na kulturę w regionie. Pieniądze trafią do kół gospodyń, orkiestr i chórów. Za chwilę także Małopolska Parada Konna w Tarnowie, czyli wyjątkowy weekend dla miłośników koni. Anna Mleczko, zapraszam na wiadomości. Kierowcy widzą potrzebę zabezpieczania przejazdów kolejowych. Po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych i proteście maszynistów minister infrastruktury zapowiedział m.in. montaż kolejnych urządzeń utrudniających wjazd na tory na czerwonym świetle. Pomysł popierają kierowcy, którzy zza kółka obserwują niebezpieczne zachowania innych uczestników ruchu.
9: Wjeżdżają, kiedy się zapalają światła, rogatki są otwarte. Wiem o tym, jestem świadkiem, jak wielu kierowców widzi, że światło miga i wjeżdża jednak na te torowiska. Tu myślę, że jest problem.
10: Trzeba zwrócić uwagę na uważanie właśnie na czerwone światło na przejeździe.
11: To, co się dzieje, to, co kierowcy robią, no to nie jest dobre.
12: No jak co drugi dzień jest wypadek na przejeździe, to chyba jesteś na rzeczy.
8: Dodatkowe urządzenia zabezpieczające przejazdy to rogatki lub systemy red light, które rejestrują pojazdy wjeżdżające na torowisko na czerwonym świetle. Ministerstwo Infrastruktury chce, żeby za takie zachowanie odbierano kierowcom prawo jazdy na 3 miesiące.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Lokalna kultura i tradycja w powiatach bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim i tarnowskim z finansowym wsparciem. Samorząd województwa małopolskiego przekazał 600 tysięcy złotych na inicjatywy związane z folklorem, działalnością orkiestr dętych i chórów oraz zwiększeniem dostępności kultury. Środki pozwolą organizacjom rozwijać ofertę kulturalną, organizować wydarzenia, warsztaty i koncerty, a także inwestować w niezbędny sprzęt i wyposażenie. Jednym z beneficjentów jest koło gospodyń wiejskich Cuda i Wianki Paweł Zowianki, które otrzyma pieniądze na projekt Folklor w obiektywie Tradycja zatrzymana w kadrze.
13: W tym roku będzie to wystawa, będzie to sesja zdjęciowa zorganizowana na terenie naszego powiatu, w których będziemy prezentować ciekawe historyczne dla naszego regionu miejsca. Będziemy się starali także zaprezentować prace, które były wykonywane dawniej w gospodarstwach domowych. Czekamy na uszycie strojów, czekamy na sesję. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani tym wydarzeniem będą bardzo pozytywnie oceniać to, co się wydarzy, dlatego że chcemy, żeby była możliwość przymierzenia takich strojów, chcemy troszeczkę o nim opowiedzieć i stworzyć taki klimat na tej wystawie, który będzie nawiązywał do tego, co się dawniej działo w naszych zagrodach.
8: Mówiła Jadwiga Przebięda z Koła Gospodyń Wiejskich Cuda i Wianki Paweł Zowianki. Na Starej Sandecji w Nowym Sączu powstanie tymczasowe targowisko na czas przebudowy rynku maślanego. Urząd Miasta ogłosił przetarg na przygotowanie terenu. Chodzi m.in. o jego utwardzenie, utworzenie miejsc parkingowych oraz zadaszonych wiat. Oferty w przetargu można składać do 18 września. Wykonawca będzie miał 60 dni na wykonanie robót od momentu podpisania umowy. Kupcy przeniosą się na Starą Sandecję na co najmniej 2 lata, do czasu, aż zostanie przebudowany rynek maślany, co ma się stać do 1 grudnia 2028 roku. Ulica Sikorskiego w Nowym Sączu zostanie zamknięta w poniedziałek. Kierowcy powinni spodziewać się utrudnień. Chodzi o fragment od ulicy Kołłątaja do Paderewskiego. Ten odcinek będzie nieprzejezdny od godziny 7 do 17.
14: Tutaj będą przekopy przyłączy kanalizacji w poprzek. Później przystąpimy do oczywiście remontu nawierzchni bitumicznej, bo Sikorskiego też jest w nie najlepszym stanie, ale przede wszystkim to jedna z ulic, która rzeczywiście ma utrudniony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
8: To prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Prace związane z przekopem przyłączy kanalizacji potrwają do piątku. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do remontu nawierzchni.
15: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Kiedyś miasto Tarnów stanowiło centrum hodowli koni. Dziś wciąż możemy podziwiać te zwierzęta, ale już w nieco innej odsłonie. Na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni przy ulicy Klikowskiej w Tarnowie. W ten weekend odbywa się 12. Małopolska Parada Konna. W pierwszym dniu, czyli dzisiaj, odbywa się wojewódzki czempionat hodowlany koni rasy śląskiej. Dr Zenon Podstawski, były prezes zarządu Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, adiunkt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, przypomina, że Tarnów przed laty mógł się poszczycić hodowlą koni, jakich wielu mogło pozazdrościć.
16: Miasto Tarnów i okolice Tarnowa, a przede wszystkim Gumniska, kiedyś stanowiły centrum hodowli koni w Polsce. Gumniska to posiadłość księcia Romana Sanguszki, rodu Sanguszków. Tam była prowadzona hodowla głównie koni czystej krwi arabskiej, a w majątku, który mieści się niedaleko Klikowej, mianowicie w Chyszowie, prowadzona była hodowla koni półkrwi, a Klikowa stanowiła wówczas miejsce, gdzie wychowywano młode konie półkrwi. W tym miejscu po wojnie zostało powołane stado ogierów w latach 50.
8: Stadnina obecnie jest miejscem, które prowadzi działalność hodowlaną, edukacyjną, dydaktyczną, rekreacyjną i kulturową. Od lat są tu prowadzone różne zawody, które przyciągają mieszkańców i gości. Jedną z nich jest właśnie Małopolska Parada Konna. Najbardziej widowiskowa część odbędzie się jutro po mszy świętej polowej, która zostanie odprawiona o godzinie 10. Od godziny 12 będą pokazy koni arabskich, ras rodzinnych, zimnokrwistych oraz pokaz wierzchowy i zaprzęgowy. W trakcie trwania wydarzenia będzie można zwiedzić powozownię, wziąć udział w pokazie kowalstwa na żywo, zobaczyć, jak wygląda wiejska zagroda czy hustaria z bitwy pod Wiedniem oraz skorzystać z przejażdżek konnych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Pogodzie bez zmiany, czyli cały czas pochmurno, a w tych godzinach przedpołudniowych jeszcze lokalnie mogą występować opady deszczu. Chmury, Zakopane, Krynica, Nowy Sącz, Tarnów, no i chłodno. Maksymalnie dziś na termometrach to tylko 16 stopni. Ta temperatura nam się cały czas utrzymuje, 10-11 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sprawdźmy sobie jeszcze niedzielę. No jutro taka delikatna poprawa pogody, częściowo tylko zachmurzenie i temperatura 21 stopni. 8 minut po 9.

0: Autopromocja.
1: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
2: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
3: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
4: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
3: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
4: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
1: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
0: To była autopromocja.

0: tej samej rzeki nie warto wchodzić. 18,5 minuty po godzinie 9, tak śpiewałam Goja, no ale warto przynajmniej choć raz odwiedzić pustynię Dasht-e-Lut w Iranie. Dlaczego? Otóż to jest najcieplejsze, okazuje się, miejsce na Ziemi. Tylko pytanie, czy dla nas to są odpowiednie temperatury, bo w ostatnich latach temperatura regularnie osiąga ponad 80 stopni Celsjusza, dokładnie 80,8. Czyli naprawdę bardzo, bardzo gorąco, no i dlatego to jest najcieplejsze miejsce na Ziemi, ale są tacy, którzy przy tym dzisiejszym chłodnym, pochmurnym dniu powiedzą, że mi to nie przeszkadza, chętnie bym tam pojechał i spędził parę chwil. No właśnie, parę chwil tylko chyba do wytrzymania, ale to przy zachodzie słońca mi się wydaje to najlepszy moment na odwiedzenie właśnie tej pustyni, bo w samo południe, oj, to by było naprawdę ciężko wytrzymać. 80 stopni, no chyba to dla prawdziwych twardzieli. No ale nawet nie wiem, czy oni by sobie poradzili przy takich wysokich temperaturach. 19 minut po godzinie 9, a propos temperatur, to takie umiarkowane temperatury. My za chwilę na antenie Radia Ardena Małopolska, Ardenowy Sącz, bo przejdziemy do naszej radiowej kuchni, a jak radiowa kuchnia, to nasze gotowanie, czyli zrobi nam się cieplutko, smacznie, bardzo smacznie, bo przypominam dzisiaj te przepisy. Będzie podawała pani Kazimiera, będzie grzaniec, to na rozgrzewkę, do tego będą pieczarki w cieście, no i golonka duszona. To wszystko i pieczarki, i golonka w pewnej zalewie. O jaką zalewę chodzi? Słuchajcie nas uważnie. 20 minut przed godziną 10, przypominam, radio od kuchni, czyli nasze poranne gotowanie na antenie Radia Arden Małopolska, Ardenowy Sącz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
2: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej!
3: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
4: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią m.in. Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela ROJ.
5: Hej, góraleczko! Piękna niczym kwiat.
4: Wieczorem o 19:00 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Pochmurno i jeszcze przelotne opady deszczu spodziewane są tutaj w Małopolsce w tych godzinach przedpołudniowych i najwięcej chmur na południu naszego kraju. Sobota chłodna, 16 stopni maksymalnie w ciągu dnia, 10-11 stopni cały czas, tyle mogą wskazywać termometry. Jutro częściowe zachmurzenie, delikatna poprawa pogody, bez opadów niedziela, temperatura 21 stopni.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: A my dokładnie za 10 minut przeniesiemy się do naszej radiowej kuchni i naszym sobotnim gotowanie 20 minut przed godziną 10.

0: Reklama.
1: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie między innymi koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
0: Po reklamie.

0: Słuchajmy głosu swego serca, mieć zespół Roxette. No właśnie, a propos serca, no to wiemy bardzo dobrze, że przez żołądek my do tego serca. Jak przez żołądek do tego serca, no to czas na nasze poranne gotowanie na antenie Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: No tak, a propos właśnie tego gotowania, no to tego gotowania by nie było bez naszych radiosłuchaczy, którzy dzwonią, podają przepisy. Przenosimy się do pani Kazimiery, która już jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie pani Kazimiero.
2: Witam pana, witam państwa.
0: Pani Kazimiero, no pogoda mało sprzyjająca, mało taka letnia pogoda, dlatego te przepisy, które pani będzie nam dzisiaj podawała, to idealnie komponują się w tą naszą pogodę. Za oknami pochmurną, zimno, no, deszcz nam towarzyszy i pani Kazimiera przygotowała dla nas tak, grzaniec, który nas rozgrzeje i przyda nam się, żeby ten grzaniec nas troszeczkę rozgrzał. Będą pieczarki w cieście piwnym i golonka duszona w piwie. Tak więc pani Kazimiero, czekamy, proszę podać przepis. Zacznijmy może od grzańca.
2: Grzaniec to jest propozycja, składniki. 4 szklanki jasnego piwa, 3-4 żółtka, 6-8 goździków, kawałek kory cynamonu i 1-2 łyżki cukru. 3 szklanki piwa wlać do wysokiego garka, zagotować z przyprawami pod przykryciem, po czym ocedzić. Żółtka wbić do miski ustawionej na naczyniu z wrzącą wodą, ubić z łyżką cukru na puszysty krem. Pod koniec ubijania stopniowo wlewać odcedzone piwo, ubijać tak długo, aż płyn zacznie gęstnieć. Wówczas pozostałe piwo wlać do tego, co się grzało, ewentualnie jeszcze trochę dosłodzić. Mocno zagrzać, nie dopuszczając do zagotowania. Od razu wlewać do ogrzanej kufli. Taki piwny napój jest wypróbowanym domowym środkiem na przeziębienie.
0: Proszę bardzo, to przeziębienie, ale proszę pamiętać, że w małych ilościach pijemy taki grzaniec. Proszę, czyli my co? No, często jest tak, że jak wybieramy się gdzieś w jakieś miejsce takie wypoczynkowe, turystyczne, tam te grzańce są i po co tam, jak możemy sobie w domu taki grzaniec przygotować? Pani Kazimiero...
2: No, trzeba ostrożnie, bo jak ktoś jeździ samochodem, żeby no się nie pozbył prawa jazdy.
0: To nie, to tutaj to w ogóle, bo to już to chyba wiemy i to chyba nie trzeba nikomu mówić i przypominać, że jak się piło, to się nie jedzie. Także to na taki wieczór, tak jak na przykład dziś, w sobotę, można sobie takiego grzańca zrobić, troszeczkę się rozgrzać. Pani Kazimiero, przypomnijmy jeszcze raz składniki na ten grzaniec.
2: Już. 4 szklanki jasnego piwa, 3-4 żółtka, 6-8 goździków, kawałek kory cynamonu, 1-2 łyżki cukru. 3 szklanki piwa wlać do wysokiego garka, zagotować przyprawami pod przykryciem, po czym odcedzić. Żółtka wbić do miski ustawionej na naczyniu z wrzącą wodą, ubić z łyżką cukru na puszysty krem. Pod koniec ubijania stopniowo wlewać pozostałe piwo, ubić tak długo, aż płyn zacznie gęstnieć. Wówczas dodać jeszcze cukier, ewentualnie dosłodzić i rozlać do, nie dopuścić do zagotowania i przelać do ciepłych kufli. Taki piwny napój jest dobry na przeziębienie.
0: No i pani Kazimiera, tak nam się tutaj rozpędziła, że ja tylko prosiłem podać składniki, a jeszcze raz poda ten przepis, no i dobrze. Pani Kazimiera, to teraz przejdźmy do tych pieczarek, bo te pieczarki też w cieście piwnym.
2: Tak.
0: Znaczy tutaj ten składnik dodatkowy, bo to grzanie jest to bez ciasta było oczywiście. No to jak te pieczarki zrobić?
2: Jest tak, 50 deko pieczarek średniej wielkości, 25 deko mąki, jajko, niepełna szklanka piwa, łyżka oleju, 2-3 łyżki tartego parmezanu, posiekana zielenina, olej do smażenia. Z mąki, piwa, jaja, łyżki oleju przyrządzić ciasto. To jest nieco gęściejsze niż na naleśniki. Pieczarki umyć, osączyć, nóżki oderwać, a kapelusze włożyć do ciasta. Na patelni mocno rozgrzać olej, łyżką wyjmować pieczarki z rondla i smażyć na niewielkim ogniu z obu stron, na złoty kolor. Tuż po wyjęciu z patelni posypać parmezanem i zieleniną, podawać z pieczywem i surówką.
0: Pani Kazimiero, jeszcze raz składniki, same składniki jakbyśmy podali.
2: Dobrze, 50 deko pieczarek średniej wielkości, 25 deko mąki, jajko, niepełna szklanka piwa, łyżka oleju, 2-3 łyżki tartego parmezanu, posiekana zielenina, olej do smażenia.
0: No i mamy. Pani Kazimiero, tak się zastanawiam, te pieczarki by w cieście, to one będą się komponowały z golonką, czy nie?
2: Raczej nie.
0: Raczej nie. Tu golonka to sama. Golonka duszona z musztardą obowiązkowo, czy bez musztardy?
2: Kto, golonka?
0: Tak.
2: Bez musztardy.
0: Bez musztardy? Dobrze, no to bez musztardy. Golonka duszona, my w piwie, my no to słuchamy.
2: To jest tak, 2 golonki, 2 cebule, 1,5 szklanki jasnego piwa, łyżeczka tymianku, 0,5 łyżeczki cukru, łyżeczka smalcu, pieprz, sól. Golonki obczyścić, natrzeć solą, pieprzem i tymiankiem, zrumienić ze wszystkich stron na mocno rozgrzanym smalcu. Przełożyć z patelni do rondla, a na pozostałym tłuszczu zrumienić pokrojoną plastr cebulę. Dodać cebulę do golonek, wlać piwo i 0,5 szklanki wody i dusić pod przykryciem na małym ogniu 1,5-2 godziny w zależności od wagi golonek. Wie pan, jest golonka, jest duszona, piwie jest w Niemczech obok szynki zwyczajnym daniem wielkanocnym.
0: Ale możemy sobie taką golonkę w ciągu całego roku przygotować spokojnie. Pani Kazimiero, tak się zastanawiam, co z tego będzie dzisiaj przygotowane, czy coś całkiem innego na przykład na obiad?
2: Coś innego.
0: A co dzisiaj dobrego u pani Kazimiery na obiad?
2: No wie pan co, ja mam rosół z gęsi z makaronem i filet drobiowy, ziemniak i bigos do tego.
0: No, proszę bardzo, to będzie kulinarne, że tak powiemy, szaleństwo. Pani Kazimiero, przy okazji rosołu, to zawsze się pytam naszych radiosłuchaczy, rosół robiony, domowy, ręcznie krojony, czy kupny?
2: Domowy.
0: Ręcznie krojony?
2: Tak.
0: Poważnie ręcznie krojony? Nie przez maszynkę?
2: Tak. Nie.
0: Oj, to pan Kazimiero, to stara szkoła, że tak powiem.
2: Wie pan co? Jestem na emeryturze i mam czas, to co mogę pozwolić.
0: No, to w sumie Dlaczego nie? Inaczej, powiem pani, że inaczej smakuje, nie wiem dlaczego, ręcznie krojony makaron inaczej smakuje niż przez maszynkę. Chociaż domowy makaron, nie wiem, czy dlaczego jest różnica. Przynajmniej ja tak odczułam ten smak. Pani Kazimiero, tak się zastanawiam, do tego rosołu z gęsiny dodaje pani lubczyk, czy nie?
2: Nie. Nie. Tylko marchewka, pietruszka i... raczej korzeń pietruszki i zielenina pietruszki. Także, wie pan, bez innych dodatków.
0: Dobrze. No to już mamy podane przepisy. Pani Kazimiero, dobrego dnia. Smacznego dnia przede wszystkim przy tych, a propos naszych przepisach życzę. A tak przy okazji naszym radiosłuchaczom to przypominam, jeżeli ktoś by się chciał czegoś dowiedzieć więcej na temat tego przepisu dzisiejszego, a dokładnie przepisów dzisiejszych, bo to był grzaniec, były pieczarki, była golonka, to wystarczy zadzwonić 14 6 200 500. Poza anteną podam numer do pani Kazimiery. Można zadzwonić i dowiedzieć się więcej na temat tego dzisiejszego przepisu albo na temat rosołu, o którym pani Kazimiera mówiła, który dzisiaj będzie u pani Kazimiery na stole gościu. Tutaj z gęsi rosół, z gęsiny. Tak więc, moi kochani, też przypominam, że za tydzień też gotujemy. No i właśnie, pytanie co? Tak więc czekam na propozycje kulinarne za tydzień w sobotę. Bardzo proszę zadzwonić 14 6 200 500, tak żebyśmy 19 września przed godziną 10 podali naszym radiosłuchaczom przepis. Tak więc czekam na telefony 14 6 200 500, jak i tutaj, jeżeli ktoś chce zadzwonić w sprawie dzisiejszego przepisu, też można zadzwonić 14 6 200 500 i dowiedzieć się więcej. To tyle na temat naszego porannego gotowania. Tak więc życzę wszystkim smacznego, chociaż teraz nie obiad, ale bardziej śniadanie. Tak więc proszę nie zapomnieć o tym śniadaniu. A już za chwilę na naszej antenie wiadomości. Telefon dzwoni. No to ja już podnoszę słuchawkę. No i mam nadzieję, że ktoś dzwoni w sprawie przepisu za tydzień. Co dobrego będziemy gotować.

telefonem dzwonią w sprawie dzisiejszego przepisu, żeby podać przepisy do pani Kazimiery. A ja przypominam, drodzy radiosłuchacze, że za tydzień też gotujemy. Tylko pytanie, co? Co za tydzień będziemy przygotowywać? Dlatego przypominam, że nie tylko dzwonimy w sprawie tego naszego dzisiejszego, ale nie wstydzimy się, żeby podać numer telefonu i zadzwonić za tydzień do nas. No właśnie. Albo może być to danie gorące, może być jakaś sałatka, surówka, ale może być też i placek, no bo przecież też lubimy słodkości. Dlatego przypominam, bo jak rozmawiam poza anteną, to każdy mówi, że nie jest taki przepis, który nadaje się na antenę. Nie, moi kochani, każdy przepis się nadaje na antenę, a szczególnie te nasze domowe przepisy, to ja lubię, bo to są domowe, sprawdzone, które przygotowujemy dla naszych najbliższych i każdemu smakują. Dlatego bardzo proszę, dzwońcie 14 6 205, tak żebyśmy za tydzień mogli coś podać dobrego.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoink. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai. W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie między innymi uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią między innymi Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela Roy.
8: Hej, Góraleczko! Piękna niczym kwiat.
7: Wieczorem o 19 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
0: Po reklamie.

0: zero w rocznicę zamachów w Nowym Jorku. Koniec szukania miejsca dla auta w piwnicznej jest pomysł na nowy parking. Dom studenta Akademii Tarnowskiej przygotowuje się na powrót studentów.
1: Wszystkie pokoje w domu studenta są wyposażone w samodzielne węzły sanitarne. Dysponujemy pokojami cichej nauki, świetlicą.
0: Błoto i śliskie szlaki, czyli weekend w górach. Wiadomości o 10:00, Anna Mleczko zapraszam. Słupy światła symbolizujące wieżę World Trade Center wystrzeliły w niebo nad Nowym Jorkiem w piątek wieczorem. To element obchodów upamiętniających ofiary zamachów sprzed 25 lat. Słupy światła sięgały 7 kilometrów wysokości, były widoczne z odległości 100 kilometrów. Po raz pierwszy pojawiły się 6 miesięcy po zamachach z 11 września 2001 roku. W Nowym Jorku jest Jan Pachlowski.
2: Światła stały się ikonicznym symbolem, który zarówno oddaje hołd ofiarom, jak i stanowi wyraz niezłomnego ducha Nowego Jorku. Z różnych części miasta w zadumie oglądają je setki tysięcy osób. Dokładnie wydarzeń z 11 września 2001 roku nie pamiętam. Byłam w mieście, dla którego to wszystko jest bardzo ważne. Odczuwamy tę energię, odczuwamy to, co miasto może dla nas zrobić i jak się jednoczy w czasie tragedii, dzięki czemu wiesz, że chcesz tu żyć. Kiedy widzę te strumienie światła, to cofam się do tamtego dnia. Nie czuję, że minęło tak dużo czasu. Wszystko teraz staje się jeszcze raz takie żywe. Mówią Nowojorczycy. Instalacja świetlna składa się z 88 ksenonowych reflektorów o mocy 7000 W każdy, rozmieszczonych w dwóch kwadratach, co nawiązuje do kształtu i układu wież World Trade Center.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Kierowcy odwiedzający piwniczną Zdrój mogą mieć wkrótce mniej powodów do krążenia po mieście w poszukiwaniu wolnego miejsca. Samorząd chce zbudować parking Park and Ride w rejonie stacji kolejowej. Ma tam powstać kilkadziesiąt miejsc dla samochodów osobowych. Z parkingu będą mogli korzystać przede wszystkim pasażerowie pociągów, ale także turyści i kuracjusze przyjeżdżający do uzdrowiska. Parking miałby powstać przy stacji Piwniczna Zdrój niedaleko centrum miasta, mówi burmistrz Tomasz Michałowski.
4: To jest dokładnie przy PKP, więc dosłownie 3 minuty od rynku. Bardzo blisko też, jak ktoś wysiądzie z pociągu. Tam teraz będziemy chcieli wkrótce utworzyć takie miejsca postojowe, ale już myślimy o tym, żeby tam powstał taki parking z prawdziwego zdarzenia Park and Ride, bo to jest bardzo potrzebne.
0: Inwestycje samorząd chce zrealizować wspólnie z PKP. Miasto liczy na to, że kolej sfinansuje około połowy kosztów budowy. W tej sprawie trwają rozmowy. Jeśli uda się dojść do porozumienia, nowy parking może nie tylko ułatwić przesiadkę z samochodu do pociągu, ale też odciążyć centrum Piwnicznej Zdroju. Choć przez 3 miesiące wolno od nauki, budynek przy ulicy Słowackiego w Tarnowie świeci pustkami, to od października wróci tu życie studenckie. Dom studenta Akademii Tarnowskiej przygotowuje się na powrót studentów. W budynku jest 188 mieszkań i wszystkie są już zarezerwowane.
1: Na liście rezerwowej oczekuje 30 osób. Oferujemy 22 pokoje dwuosobowe, 48 pokoi trzyosobowych. Wszystkie pokoje w domu studenta są wyposażone w samodzielne węzły sanitarne. Na każdym piętrze znajdują się ogólnodostępne kuchnie. Dysponujemy pokojami cichej nauki, świetlicą. Jest również udostępniona pralnia dla wszystkich studentów. Mamy również klub studencki, gdzie jest stół do ping-ponga. Studenci mogą sobie zrobić jakieś imprezę okolicznościową.
0: To kierownik domu studenta Akademii Tarnowskiej Monika Chmielowska. Zazwyczaj z listy rezerwowych w ciągu roku akademickiego miejsce w domu studenta dostaje kilkanaście osób, gdy inni rezygnują z akademika lub w ogóle ze studiów. W części uczelnianego akademika trwają jeszcze ostatnie prace remontowe, które mają poprawić warunki mieszkaniowe lokatorów. Od tego roku akademickiego w domu studenta mogą mieszkać także studenci z dzieckiem.
1: W tym roku nowością jest apartament rodzinny, dwupokojowy. Przeznaczony jest dla studentów Akademii Tarnowskiej samotnie wychowujących dziecko, bądź małżeństwa z dzieckiem, w których przynajmniej jeden z małżonków jest studentem Akademii Tarnowskiej. Warunkiem jest, by przynajmniej jedno dziecko pozostawało na utrzymaniu studenta.
0: Opłata za apartament rodzinny dwupokojowy wynosi 1100 zł za miesiąc. Za miejsce w pokoju trzyosobowym trzeba zapłacić 500 zł za miesiąc. W dwuosobowym pokoju jest to koszt 700 zł miesięcznie. W opłaty są wliczone media. Na terenie domu studenta jest też restauracja. Za zestaw dnia, czyli zupę i drugie danie, student płaci 25 zł.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Błoto, śliskie kamienie i zmienna pogoda, tak zapowiada się weekend na górskich szlakach. Choć z każdą godziną warunki pogodowe deszczowe mają się poprawiać. Na trasach Beskidu Sądeckiego i Pienin wciąż może być mokro i niebezpiecznie. Turyści powinni więc dobrze przygotować się do wyjścia. Oprócz solidnych, nieprzemakalnych butów przydadzą się kije trekkingowe, które ochronią nogawki i staptaty, które ochronią nogawki przed wilgocią i błotem. Jak podkreśla Rafał Szołtysik z grupy podhalańskiej GOPR, w najbliższych dniach warto przede wszystkim rozsądnie planować górskie

0: krótkie wycieczki.
1: Macie poprawić pogoda, ale jednak szlaki będą nadal błotniste. Trzeba uważać. Niedziela ma być już pogodna, raczej sucho, także zachęcająca pogoda w niedzielę. Ale no jednak te błoto pozostanie na szlakach, także trzeba będzie po prostu rozsądnie dobierać sobie wycieczki.
0: W plecaku nie powinno zabraknąć kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej, prowiantu i ciepłego napoju. Warto też pamiętać, że we wrześniu zmrok zapada coraz wcześniej, a po zachodzie słońca temperatura szybko spada. Przed wyjściem należy sprawdzić prognozę i dostosować trasę do swoich możliwości. W górach niezbędny jest także naładowany telefon z aplikacją Ratunek. W razie zagrożenia można wezwać pomoc, dzwoniąc pod numery 601 100 300 lub 985.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: A dziś pogoda nie na wysokie partie gór, tylko na spacery w dolinach. Pada, w przelotnopady deszczu do godzin południowych w górach, w dolinach, w regionie tarnowskim. Pochmurno, chłodno, 16 stopni maksymalnie w ciągu dnia. 12 teraz może wskazywać się termometr. Jutro troszeczkę cieplej. 21 stopni, ale wciąż częściowe zachmurzenie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
3: Reklama.
4: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią m.in. Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela ROI.
8: Hej, góraleczko! Piękna niczym kwiat.
7: Wieczorem o 19.00 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
3: Po reklamie.
9: RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
2: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
2: A oto, co się wydarzyło. Bezrobocie w Polsce nieco w górę, stopy procentowe bez zmian. Wysokie koszty utrzymania to główny powód konfliktów rodzinnych. Koniec z frankowym absurdem. TSUE za rozliczeniem stron w jednym postępowaniu. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile dnia nauki będą mieli uczniowie w tym czasie. Poprawna odpowiedź to 188, a najszybciej nadesłała ją pani Irmina Jagiełka. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Bezrobocie w sierpniu nieznacznie w górę. Z szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym miesiącu wyniosło 5,9%, podczas gdy w lipcu było o 0,1% niższe. Wiceszef tego resortu Sebastian Gajewski mówił ostatnio, że sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje dobra.
3: Mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, bezrobocie jest niskie, bardzo niskie na tle Unii Europejskiej i myślę, że mamy powody do zadowolenia. Natomiast trzeba podkreślić, bezrobocie, to które my raportujemy, to jest wskaźnik dla całej Polski, ale rynek pracy w Polsce jest w każdym miejscu naszego kraju inny.
2: Najniższe bezrobocie mamy w województwie wielkopolskim, a najwyższe w warmińsko-mazurskim. Trzeba też podkreślić, że według unijnej metodologii liczenia bezrobocia mamy je bardzo niskie. Niższe od nas bezrobocie mają tylko Czechy. Prawie 1 200 000 obcokrajowców pracowało w Polsce na koniec marca, o 8% więcej niż rok wcześniej. I chociaż w Polsce pracują obywatele ponad 150 państw, to zdecydowaną większość zagranicznych pracowników stanowią Ukraińcy. Na kolejnych miejscach są obywatele Białorusi, Indii, Gruzji oraz Kolumbii.
1: Wtorek.
2: Pomysł kolejnej podwyżki podatku CIT dla sektora bankowego to polityczny absurd, powiedział podczas forum ekonomicznego w Karpaczu prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi minister funduszy i polityki regionalnej, sugerującej dalszą podwyżkę tego podatku dla banków. Białek przypomina, że sektor bankowy jest najbardziej opodatkowanym sektorem i największym płatnikiem podatków w Polsce. Jak dodaje, co czwartą złotówkę CIT-u zapłaciły właśnie banki. To branża bankowa, jako jedyna po 1989 roku, została objęta podwyżką CIT do 30%. Po zsumowaniu podatku dochodowego, podatku bankowego i innych danin publicznych, efektywna stopa opodatkowania sektora bankowego sięga aż 45%. To poziom niespotykany w żadnym innym kraju Europy, dodaje. W biegu są już nowe monety kolekcjonerskie z wybitną polską lekkoatletką Haliną Konopacką. To zdobywczyni pierwszego złotego olimpijskiego medalu dla Polski w rzucie dyskiem, choć uprawiała też kilka innych dyscyplin. Halina Konopacka brała także udział w ewakuacji polskiego złota po wybuchu II wojny światowej. Moneta z jej wizerunkiem o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra i można ją nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Ciąg dalszy nastąpi. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
2: Wrześniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończyło się zgodnie z oczekiwaniami bez zmiany stóp procentowych. Ta podstawowa nadal wynosi 3,75%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz, na początku marca, o 25 punktów bazowych. O tym, co może się dziać ze stopami w najbliższym czasie, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
4: Jeszcze właściwie kilka miesięcy temu rozważano, że już we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych, a obecnie część analityków dopuszcza, że jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego rada może powrócić do obniżek, ale też mamy drugą stronę medalu, a mianowicie kontrakty terminowe zaczęły wyceniać podwyżki stóp procentowych.
2: To by oznaczało, że będziemy mieć dwie podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych każda, czyli w sumie o 0,5 punktu procentowego. Dla co trzeciego Polaka głównym powodem rodzinnych sporów o finanse są wysokie koszty utrzymania. Jeśli chodzi o wydatki na dzieci, to dopiero co 17 osoba wskazuje je jako powód do kłótni, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIK Infomonitora.
5: Z jednej strony rodzice bardzo rzadko oszczędzają na bieżących potrzebach dzieci i traktują te wydatki jako priorytet. Dlatego tylko 6% Polaków wskazuje koszty związane z dziećmi jako źródło sporów finansowych w rodzinie. Z drugiej strony ta gotowość do finansowania codziennych potrzeb nie przekłada się na długoterminowe oszczędzanie. Systematycznie odkłada pieniądze z myślą o przyszłości dzieci zaledwie 7% rodziców.
2: Z badania Infomonitora wynika również, że kwota niezapłaconych alimentów sięga niemal 17 miliardów złotych. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
2: Główny Urząd Statystyczny regularnie publikuje dane o wynagrodzeniach Polaków. Najnowsze dane pokazują ich wzrost. Właściwa interpretacja wymaga spojrzenia nie tylko na średnią, lecz także na medianę. Co wynika z porównania mediany i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, tłumaczy dr Tomasz Pawlonka ze Związku Banków Polskich.
6: Mediana mówi nam, ile zarabia osoba znajdująca się dokładnie w środku rozkładu wynagrodzeń. Czyli połowa pracujących zarabia mniej, połowa pracujących zarabia więcej. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu 2026 roku mediana wynagrodzeń wyniosła 7530 zł brutto, czyli około 5,5 tysiąca zł netto. Było to aż o 7,6% więcej niż rok wcześniej. W przeliczeniu na złote oznacza to wzrost o około 530 zł brutto w ciągu ostatniego roku. To świetna wiadomość. Warto jednak pamiętać, że przeciętne wynagrodzenie było w tym samym czasie wyższe i wynosiło około 9700 zł brutto, czyli około 7000 zł netto. A zatem mediana stanowiła niespełna 78% przeciętnego wynagrodzenia. Innymi słowy, wynagrodzenie przeciętnego Polaka w potocznym rozumieniu tego słowa jest wyraźnie niższe od średniej, którą najczęściej widzimy w statystykach.
2: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący rozliczania unieważnionych umów o kredyt we frankach szwajcarskich. Orzeczenie dopuszcza stosowanie tzw. teorii salda i zwiększa przewidywalność rozliczeń, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
2: TSUE potwierdził, że konsument w razie unieważnienia umowy może żądać wyłącznie nadwyżki ponad spłacony kapitał wraz z odsetkami, ale wyłącznie od tej kwoty nadwyżki. To oznacza możliwość rozliczenia stron w jednym postępowaniu, czyli tak zwaną teorię salda.
1: Wyrok pozwala na uczciwe i proporcjonalne rozliczenie wzajemnych zobowiązań. Oznacza dla klientów mniej kosztów i formalności, dla sądów uproszczenie postępowań, a dla sektora bankowego ograniczenie ryzyka związanego z przedawnieniem roszczeń o zwrot kapitału oraz zmniejszenie ryzyka odsetkowego, dodaje prezes Związku Banków Polskich. Resort finansów planuje zlikwidować ulgę na internet, ale zwiększyć ulgę dla krwiodawców. W ramach tej pierwszej od dochodu można odliczyć do 760 zł rocznie na osobę w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, pod warunkiem, że wcześniej nie korzystano z tej ulgi. Z kolei jeśli chodzi o ulgę dla krwiodawców, to dziś litr oddanej krwi państwo wycenia na 130 zł, a ma być dwa razy więcej, czyli 260 zł. Dawca, który odda maksymalną dopuszczalną ilość krwi w roku, odliczy od podstawy opodatkowania 702 zł zamiast 351.
0: Piątek.
1: Kraje basenu Morza Śródziemnego dominują wśród ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Polskiej Izby Turystyki. Najpopularniejsza ponownie była Turcja, mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk.
3: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Jest to bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi.
1: Na urlop za granicę większość Polaków leci samolotem. Preferowany czas wyjazdu to jeden tydzień. Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, ale rośnie także zainteresowanie Polaków tamtejszymi nieruchomościami. W pierwszym półroczu

polityki pieniężnej utrzymała je na dotychczasowym poziomie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile wynosi obecnie referencyjna stopa NBP. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria.
3: I praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0, Brzesko. Legenda wraca na pełnej!
5: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
2: Po reklamie.

0: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza.
1: Króluj nam Chryste.
2: Zawsze i wszędzie.
1: Serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy w kolejnej powakacyjnej audycji Służcie Bogu z radością. A wita się z wami ksiądz Kacper Kania i ceremoniarze.
3: Krzysiek,
4: Jasiek
5: i Paweł.
4: Szczęść Boże! Witam was bardzo serdecznie. To jest audycja dla ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, opiekunów, rodziców i wszystkich tych, którzy chcą być blisko ołtarza.
3: Audycja dla służby liturgicznej, lecz również dla ludzi młodych, którzy próbują żyć z Bogiem na co dzień.
5: A przede wszystkim dla tych, którzy czasami rano słyszą: wstawaj, dzisiaj służysz.
4: I pierwsza myśl brzmi: Panie Boże, a może jednak dzisiaj mnie nie potrzebujesz?
3: Dokładnie.
5: Ale spokojnie. Dzisiaj nie będziemy robić rachunku sumienia z tego, ile razy ktoś zaspał na zbiórkę.
4: Chociaż moglibyśmy zrobić o tym osobną audycję.
3: I byłaby bardzo krótka.
5: Dlaczego?
4: Bo wszyscy byliby niewinni.
3: To nie ja zaspałem. To budzik nie zadzwonił.
5: Dobra, zostawmy budziki. Dzisiaj zaczynamy od pytania, które wydaje się bardzo proste. Dlaczego właściwie jestem ministrantem, lektorem, ceremoniarzem?
4: Bo rodzice kazali?
3: Bo koledzy chodzili?
5: Bo ksiądz powiedział, może byś spróbował?
4: A może dlatego, że ministrant to ktoś więcej niż człowiek w komży, który wie, kiedy zadzwonić dzwonkiem.
3: Chociaż umiejętność zadzwonienia dzwonkiem w odpowiednim momencie też jest bardzo ważna.
5: Oczywiście, ale dzisiaj chcemy sięgnąć trochę głębiej.
1: Zanim, chłopaki, sięgniemy trochę głębiej do naszego głównego tematu, myślę, że to jest dobry czas na naszą nową, stałą część audycji. Pytanie z zakrystii, czyli wasze pytania, na które będziemy co tydzień odpowiadać. Dzisiejsze pytanie brzmi: czy jak jestem ministrantem, ale czasami nie chce mi się iść do kościoła, to jestem złym ministrantem?
4: Na pewno nie, ale warto zadać sobie pytanie, dlaczego mi się nie chce? Jeżeli jestem zmęczony, może potrzebuję odpoczynku. Jeżeli coś mnie zniechęciło, może trzeba o tym z kimś porozmawiać. Jeżeli po prostu wolę zostać w domu, warto przypomnieć sobie, po co właściwie zostałem ministrantem.
3: Bo ministrantura to nie tylko obowiązek. To odpowiedź na zaproszenie Pana Boga.
5: Wstaję, przezwyciężam swoje lenistwo, ponieważ chcę być blisko Jezusa.
4: I chyba właśnie od tego wszystko się zaczyna. Możesz być świetnym ministrantem, możesz znać wszystkie funkcje, możesz wiedzieć, kiedy zadzwonić dzwonkiem, możesz znać liturgię lepiej niż niejeden dorosły, ale jeśli zapomnisz, dla kogo to robisz, to zgubisz coś bardzo ważnego.
1: Chłopaki, bardzo trafne odpowiedzi. Jak czasem nie chce mi się iść do kościoła, to wcale nie znaczy, że jestem złym ministrantem, ale warto zapytać siebie, dlaczego mi się nie chce. Drodzy ministranci i lektorzy, jeśli szukacie odpowiedzi na pytania, które was nurtują, zachęcamy, aby przesyłać je na naszą pocztę albo na stronie facebookowej lub Instagramie, a my będziemy na nie odpowiadać co tydzień w kolejnych audycjach.
4: Dobrze, wróćmy do naszego tematu, dlaczego właściwie jestem ministrantem. Każdy ministrant kiedyś pierwszy raz wszedł do zakrystii, pierwszy raz założył komżę, pierwszy raz stanął przy ołtarzu i prawdopodobnie pierwszy raz pomylił lewą stronę z prawą.
3: To akurat zdarza się również po kilku latach, zwłaszcza kiedy jest procesja.
5: I wtedy wszyscy nagle patrzą na ciebie.
4: Początki ministrantury. Każdy je pamięta. Wyobraźcie sobie teraz tego pierwszego ministranta. Może trochę przestraszonego, może podekscytowanego, może kompletnie nie wiedział, co robić. I właśnie dlatego chcemy dzisiaj zapytać naszych słuchaczy: pamiętasz, kiedy po raz pierwszy służyłeś przy ołtarzu?
3: Pamiętasz pierwszą mszę? Zbiórkę? Pierwszy raz, jak niosłeś ampułki, czy biłeś w gong? Pierwsze uważaj, nie teraz?
5: I pierwsze pytanie: kiedy mogę już zostać lektorem? Albo kiedy będę mógł iść z kadzidłem?
3: Czyli klasyka.
4: A wy? Pamiętacie, dlaczego zostaliście ministrantami?
3: Ja myślę, że większość ministrantów ma bardzo podobną historię. Ktoś powiedział: chodź, będzie fajnie.
5: A potem okazało się, że trzeba przychodzić na zbiórki.
4: I tutaj pojawiło się zaskoczenie.
3: Ale właściwie o to chodzi. Czasami zaczynamy coś z bardzo prostego powodu, a potem odkrywamy, że ma to dużo większy sens. Zróbmy teraz taki mały eksperyment. Każdy, kto nas słucha i jest ministrantem, niech odpowie sobie na pytanie. Dlaczego jestem ministrantem? Nie odpowiadaj tak, żeby dobrze zabrzmiało. Odpowiedz sobie szczerze.
5: Ktoś może powiedzieć, bo lubię chodzić do kościoła.
4: Bo mam fajną komrzę i kapturek.
3: Bo dostaję punkty i wszyscy na mnie patrzą.
4: To wszystko może być częstą odpowiedzią. Ale czy to jest najważniejszy powód?
5: Bo przecież ministrant nie służy tylko dlatego, że ma dyżur. Nie służy dlatego, że ktoś go wpisał do grafiku, albo że ksiądz patrzy.
4: Ministrant służy przede wszystkim Panu Bogu. I to zmienia bardzo dużo. Bo wtedy nawet zwykłe podanie ampułek może stać się modlitwą. Nawet przygotowanie ołtarza, posługa przy kadzidle czy śpiew może być modlitwą.
3: Czyli wychodzi na to, że ministrant nie jest obsługą techniczną mszy świętej.
5: Zdecydowanie nie.
4: Ministrant jest człowiekiem, który pomaga całej wspólnocie dobrze przeżyć liturgię. I sam również uczestniczy w niej całym sercem.
3: Ale mam jedno pytanie, bardzo ważne.
4: Słuchamy.
3: Czy dobremu ministrantowi zawsze chce się służyć?
5: Myślę, że nie.
3: Tylko tyle, tak po prostu?
5: Tak, no bo ministrant też jest człowiekiem. Czasami jesteś zmęczony, masz gorszy dzień. Chciałbyś po prostu zostać w domu. Czasami bardziej interesuje cię mecz, komputer albo spotkanie z kolegami.
4: I to nie oznacza, że jesteś złym ministrantem. Wierność nie polega na tym, że zawsze mamy ochotę. Wierność polega na tym, że mimo wszystko przychodzimy.
3: Czyli nie chce mi się, ale przychodzę.
5: Dokładnie. I czasami właśnie taka służba ma największą wartość.
3: Teraz zadanie dla was. Dokończ zdanie. Jestem ministrantem, ponieważ...
4: Może, bo lubię być blisko ołtarza?
3: Poznałem tutaj najlepszych przyjaciół.
5: Może chcę służyć Jezusowi?
1: Drodzy ministranci i lektorzy, którzy słuchacie tej audycji, w tym momencie sami możecie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego właściwie jestem ministrantem. Dobrze, chłopaki, nie chcę przerywać tej waszej bardzo interesującej rozmowy, natomiast sądzę, że jest to dobry czas na drugą, nową część naszej audycji, którą zatytułowaliśmy Ewangelia w 60 sekund, czyli co jutrzejsza Ewangelia mówi do służby liturgicznej.
5: Jutro w czasie Ewangelii usłyszymy, jak Piotr pyta Jezusa: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Jezus odpowiada: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Czyli po prostu nie licz, ile razy przebaczyłeś. Przebacz zawsze. I to jest bardzo konkretna lekcja także dla ministranta. Bo przecież czasami kolega cię zdenerwuje. Ktoś nie przyjdzie na służenie i musisz za niego zostać. Ktoś zajmie twoje miejsce. Ktoś powie coś niemiłego albo zrobi coś, co naprawdę cię wkurzy. I wtedy pojawia się pokusa. Dobra, teraz ja mu pokażę. A Jezus mówi: przebacz. Nie dlatego, że to, co zrobił, było w porządku. Nie dlatego, że masz udawać, że nic się nie stało. Ale dlatego, że sam Bóg ciągle przebacza właśnie tobie. Ministrant to nie tylko ktoś, kto wie, kiedy zadzwonić dzwonkiem albo jak trzymać patenę. To także ktoś, kto potrafi wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Dlatego na ten tydzień pytanie dla każdego z nas brzmi: czy jest ktoś, komu powinienem wreszcie przebaczyć? Bo może właśnie od tego powinno zacząć się moje lepsze służenie Bogu.
4: Dzisiaj nie pytaliśmy tylko, czy jesteś ministrantem. Pytaliśmy, dlaczego nim jesteś.
3: I mamy nadzieję, że po tej audycji każdy z was chociaż przez chwilę się nad tym zastanowi.
5: Bo może kiedyś zostałeś ministrantem przez przypadek. Ale przy ołtarzu zostałeś nie przez przypadek.
1: Myślę, że to bardzo ważne słowa. Że może kiedyś zostałeś ministrantem przez przypadek, ale to, że zostałeś przy ołtarzu, to na pewno nie jest przypadek.
4: Jeśli dzisiaj służysz, rób to z sercem. Jeśli czasami ci się nie chce, nie rezygnuj. Jeśli masz wątpliwości, pytaj. Jeśli nie masz siły wstać rano, odpocznij, ale pamiętaj, Jezus naprawdę chce mieć cię blisko siebie.
3: I nawet jeśli czasem pomylisz stronę, zapomnisz dzwonka albo wejdziesz do zakrysji 2 minuty przed mszą,
5: to nie jest koniec świata.
4: Bo najważniejsze nie jest to, żeby być idealnym ministrantem.
3: Najważniejsze jest to, żeby wiernie służyć Jezusowi i starać się być coraz lepszym człowiekiem.
1: Bardzo wam, chłopaki, dziękuję za tą dzisiejszą audycję. To był drugi odcinek Służcie Bogu z radością. Mamy nadzieję, że wielu naszym słuchaczom również ta rozmowa się podobała. Tradycyjnie zapraszamy was na naszą stronę internetową, Facebooka, Instagram. Tam również można znaleźć wszelkie informacje na temat naszego duszpasterstwa oraz nadchodzących wydarzeń. Drodzy, do usłyszenia za tydzień i pamiętajcie,
2: służcie Bogu z radością.
0: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Będą kolejne rozmowy rządu z kolejarzami i zaostrzenie kar, o szczegółach już za chwilę. Nocny pożar w Sukmaniu z ogniem walczyło kilkudziesięciu strażaków. Szczucinka coraz bliżej, na razie wycinają drzewa, sprawdzają tory i planują nowe przystanki. Strażacy apelują o sprawdzenie przed sezonem grzewczym domowych instalacji.
8: Nieszczelny komin, zatkany komin powoduje to, że te niebezpieczne substancje wydostają się do nas, do domostw.
7: A na koniec instrument, który łączy pokolenia, heligonka rozsławia Zakliczyn. To są wiadomości. Aneta Mleczko, zapraszam. Po ogólnopolskim proteście maszynistów rząd i kolejowi związkowcy zapowiadają kolejne rozmowy oraz pilne zmiany w prawie. Chodzi przede wszystkim o powstrzymanie kierowców wjeżdżających na tory przy czerwonym świetle. O szczegółach Piotr Durys.
9: Kolejarska akcja przyniosła pierwsze deklaracje. Resort infrastruktury powołuje zespół do spraw bezpieczeństwa, a kolejne spotkanie zaplanowano na początek października, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
10: Minister Dariusz Klimczak spotkał się z nami, zagwarantował, że dla niego nie ma ważniejszych rzeczy, jak w tej chwili uruchomienie wszelkich sił i środków, które zidentyfikują te obszary zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wspólnie popracujemy nad tym, ażeby to zneutralizować.
9: Rząd zapowiada bezwzględne kary. Kierowcy wjeżdżający na przejazd przy czerwonym świetle mają obligatoryjnie tracić prawo jazdy. To bezpośrednia reakcja na środową katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie kierowca ciężarówki zignorował sygnalizację i wjechał wprost pod pociąg Intercity.
11: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Ponad 4 godziny trwała akcja gaśnicza w Sukmaniu. W nocy około godziny pierwszej strażacy zostali wezwani do pożaru drewnianego budynku mieszkalnego. Ogień szybko objął cały obiekt, a działania dodatkowo utrudniał trudno dostępny teren. W akcji uczestniczyło 37 strażaków. Ze względu na warunki wykorzystano m.in. kład. Jedna osoba doznała niewielkich obrażeń. Na miejscu pozostał około 20-letni mężczyzna. Pociągów jeszcze nie ma, ale coraz więcej dzieje się wokół powrotu kolei na trasę Tarnów-Szczucin. Kolejarze sprawdzają stan torów i infrastruktury, wycinają drzewa i krzewy, a z samorządami rozmawiają o tym, gdzie w przyszłości powinny być przystanki i jak zabezpieczyć przejazdy kolejowe. Jeszcze kilka lat temu Szczucinka była przede wszystkim wspomnieniem. Dziś coraz więcej wskazuje na to, że pociągi wrócą na trasę Tarnów-Szczucin. Przygotowania wchodzą właśnie w kolejny etap. Polskie Linie Kolejowe kontynuują przeglądy infrastruktury linii numer 115. Zakończono już część wycinki drzew i krzewów, a są zgody na usunięcie kolejnych ponad 370 drzew. Ponad 300 z nich ma zostać wyciętych do 25 września. To ważny moment, bo jednym z kolejnych kroków ma być właśnie ustalenie, gdzie pociągi będą się zatrzymywać i jak zabezpieczone zostaną przejazdy kolejowe. PLK rozmawiają w tej sprawie z samorządami.
12: Obecnie analizowana jest lokalizacja nowych przystanków oraz przejazdów kolejowo-drogowych i sposobu ich zabezpieczania. Te kwestie są przedmiotem naszych rozmów i spotkań z przedstawicielami lokalnych samorządów. Chcemy poznać ich opinię oraz potrzeby okolicznych mieszkańców. Sprawa nowych punktów zatrzymywania się pociągów będzie dalej procedowana na kolejnych spotkaniach po uzyskaniu deklaracji samorządów, a także organizatora przewozów. Ogłosimy przetarg na realizację prac.
7: Mówiła Dorota Szelacha z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych. Pierwszy etap inwestycji obejmuje odcinek Tarnów-Żebno, a cała trasa do Szczucina ma zostać odbudowana do końca 2029 roku. I właśnie Żebno może być jednym z symboli powrotu kolei. Po wycięciu części zarośli znacznie lepiej widać tamtejszy mocno zniszczony budynek dworca. Obiekt pochodzi z 1906 roku i od 2022 roku znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Od lat jest pustostanem i wymaga kompleksowego remontu. Sądeccy strażacy apelują o sprawdzenie przed sezonem grzewczym domowych instalacji. Ich jesienny przegląd jest tak samo ważny jak ten wiosenny. Zbliżające się chłody powinny zmobilizować wszystkich tych, którzy opalają swoje domy przede wszystkim węglem i sezonowym drewnem. Wizyta kominiarza powinna odbywać się minimum dwa razy w roku, przypomina Sławomir Wojta, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
8: Oprócz tego, że sprawdzamy, czyścimy kominy, to sprawdzamy ich szczelność, bo po pierwsze może ta wysoka temperatura, ten gaz spalinowy wydostać się na zewnątrz i w przypadku jakiegoś tam sąsiedztwa materiału palnego go zapalić. A druga rzecz to te gazy spalinowe zawierają substancje niebezpieczne, toksyczne, w tym tlenek węgla i to może też się wydostać na zewnątrz. Nieszczelny komin, zatkany komin powoduje to, że te niebezpieczne substancje wydostają się do nas, do domostw.
7: To powoduje, że obok sprawdzenia instalacji drugą obowiązkową rzeczą jest zaopatrzenie naszych domów w czujki czadu, czyli tlenku węgla. Choć ten instrument można pomylić z akordeonem, nauka gry na heligonce wcale nie jest łatwa. Zakliczyński Klub Małopolskich Heligonistów i Harmonistów Polskich zyskuje na popularności. Tym nietypowym instrumentem interesują się nie tylko dorośli mieszkańcy regionu. Najmłodszy heligonista ma 5 lat, najstarszy 75. Mistrz heligonki i harmonii polskiej Tadeusz Malik na antenie RDN Małopolska odsłonił kulisy gry na tym instrumencie.
5: Jest to troszeczkę trudniejszy niż akordeon na samym początku. A. Instrument diatoniczny. Nacisnę jeden guzik, tak, w jedną stronę, ten sam w drugą stronę. Jest inny dźwięk, coś podobnego na harmonice ustnej. Coś podobnego, basy to samo. W jedną stronę, ten sam guzik, w drugą stronę. Inny dźwięk i o tym trzeba myśleć podczas grania. Czy więcej rzędów, no ja mam pięciorzędowo, to już największa heligonka, nie ma więcej rzędów. To mamy 5 tonacji i heligonka ma pewne ograniczenia w porównaniu do akordeonu. Na akordeonie można grać w 6 dźwięków we wszystkich tonacjach, natomiast na heligonce jednak nie.
7: Warsztaty są prowadzone przez cały rok, a więcej o tym instrumencie można dowiedzieć się z rozmowy Pawła Mleczko z Tadeuszem Malikiem. Tej rozmowy będzie można odsłuchać na rdn.pl.
0: Reklama.
11: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
13: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią m.in. Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela ROI.
14: Hej Góraleczko, piękna niczym kwiat,
13: Wieczorem o 19:00 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
0: Po reklamie.

quelqu'un. C'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

0: Reklama.
1: Co zostaje po miłości? Co zostaje po stracie? I czy na nowe spotkanie z życiem kiedykolwiek jest za późno? Co po Grace? Poruszający pełen humoru i nadziei spektakl Teatru Polonia. Na scenie Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz i Andrzej Zieliński. 17 września, godzina 18, Centrum Sztuki Mościce. Spektakl w ramach 6. Festiwalu Tarnowianie. A po nim spotkanie z aktorami, które poprowadzi Łukasz Maciejewski. Co po Grace? Przyjdź i przekonaj się, co może wydarzyć się po.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
3: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
3: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0, Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
4: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie między innymi uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią między innymi Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela ROJ.
5: Hej Góraleczko, piękna niczym kwiat.
4: Wieczorem o 19 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: kierowcy o niebezpiecznych zachowaniach na przejazdach kolejowych.
1: Jestem świadkiem, jak wielu kierowców widzi, że światło miga i wjeżdża jednak na te torowiska.
0: Ponad 600 tysięcy złotych na kulturę w regionie. Pieniądze trafią do kół gospodyń, orkiestr i chórów. Za chwilę także Małopolska Parada Konna w Tarnowie, czyli wyjątkowy weekend dla miłośników koni. Anna Mleczko, zapraszam na wiadomości. Kierowcy widzą potrzebę zabezpieczania przejazdów kolejowych. Po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych i proteście maszynistów minister infrastruktury zapowiedział m.in. montaż kolejnych urządzeń utrudniających wjazd na tory na czerwonym świetle. Pomysł popierają kierowcy, którzy zza kółka obserwują niebezpieczne zachowania innych uczestników ruchu.
1: Wjeżdżają, kiedy się zapalają światła, rogatki są otwarte. Wiem o tym, jestem świadkiem, jak wielu kierowców widzi, że światło miga i wjeżdża jednak na te torowiska. Tu myślę, że jest problem.
2: Trzeba zwrócić uwagę na uważanie właśnie na czerwone światło na przejeździe.
3: To, co się dzieje, to, co kierowcy robią, no to nie jest dobre.
4: Jak co drugi dzień jest wypadek na przejeździe, to chyba jesteś na rzeczy.
0: Dodatkowe urządzenia zabezpieczające przejazdy to rogatki lub systemy red light, które rejestrują pojazdy wjeżdżające na torowisko na czerwonym świetle. Ministerstwo Infrastruktury chce, żeby za takie zachowanie odbierano kierowcom prawo jazdy na 3 miesiące.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Lokalna kultura i tradycja w powiatach bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim i tarnowskim z finansowym wsparciem. Samorząd województwa małopolskiego przekazał 600 tysięcy złotych na inicjatywy związane z folklorem, działalnością orkiestr dętych i chórów oraz zwiększeniem dostępności kultury. Środki pozwolą organizacjom rozwijać ofertę kulturalną, organizować wydarzenia, warsztaty i koncerty, a także inwestować w niezbędny sprzęt i wyposażenie. Jednym z beneficjentów jest koło gospodyń wiejskich Cuda i Wianki Paweł Zowianki, które otrzyma pieniądze na projekt Folklor w obiektywie Tradycja zatrzymana w kadrze.
6: W tym roku będzie to wystawa, będzie to sesja zdjęciowa zorganizowana na terenie naszego powiatu, w której będziemy prezentować ciekawe historyczne dla naszego regionu miejsca. Będziemy się starali także zaprezentować prace, które były wykonywane dawniej w gospodarstwach domowych. Czekamy na uszycie strojów, czekamy na sesję. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani tym wydarzeniem będą bardzo pozytywnie oceniać to, co się wydarzy, dlatego że chcemy, żeby była możliwość przymierzenia takich strojów, chcemy troszeczkę o nim opowiedzieć i stworzyć taki klimat na tej wystawie, który będzie nawiązywał do tego, co się dawniej działo w naszych zagrodach.
0: Mówiła Jadwiga Przebięda z Koła Gospodyń Wiejskich Cuda i Wianki Paweł Zowianki. Na Starej Sandecji w Nowym Sączu powstanie tymczasowe targowisko na czas przebudowy rynku maślanego. Urząd Miasta ogłosił przetarg na przygotowanie terenu. Chodzi m.in. o jego utwardzenie, utworzenie miejsc parkingowych oraz zadaszonych wiat. Oferty w przetargu można składać do 18 września. Wykonawca będzie miał 60 dni na wykonanie robót od momentu podpisania umowy. Kupcy przeniosą się na Starą Sandecję na co najmniej 2 lata, do czasu, aż zostanie przebudowany rynek maślany, co ma się stać do 1 grudnia 2020. 2028 roku. Ulica Sikorskiego w Nowym Sączu zostanie zamknięta w poniedziałek. Kierowcy powinni spodziewać się utrudnień. Chodzi o fragment od ulicy Kołłątaja do Paderewskiego. Ten odcinek będzie nieprzejezdny od godziny 7 do 17.
7: Tutaj będą przekopy przyłączy kanalizacji w poprzek. Później przystąpimy do oczywiście remontu nawierzchni bitumicznej, bo Sikorskiego też jest w nie najlepszym stanie, ale przede wszystkim to jedna z ulic, która rzeczywiście ma utrudniony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
0: To prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Prace związane z przekopem przyłączy kanalizacji potrwają do piątku. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do remontu nawierzchni.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Kiedyś miasto Tarnów stanowiło centrum hodowli koni. Dziś wciąż możemy podziwiać te zwierzęta, ale już w nieco innej odsłonie. Na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni przy ulicy Klikowskiej w Tarnowie w ten weekend odbywa się 12. Małopolska Parada Konna. W pierwszym dniu, czyli dzisiaj, odbywa się wojewódzki czempionat hodowlany koni rasy śląskiej. Dr Zenon Podstawski, były prezes zarządu Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, adiunkt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, przypomina, że Tarnów przed laty mógł się poszczycić hodowlą koni, jakich wielu mogło pozazdrościć.
8: Miasto Tarnów i okolice Tarnowa, a przede wszystkim Gumniska, kiedyś stanowiły centrum hodowli koni w Polsce. Gumniska to posiadłość księcia Romana Sanguszki, rodu Sanguszków. Tam była prowadzona hodowla głównie koni czystej krwi arabskiej, a w majątku, który mieści się niedaleko Klikowej, mianowicie w Chyszowie, prowadzona była hodowla koni półkrwi, a Klikowa stanowiła wówczas miejsce, gdzie wychowywano młode konie półkrwi. W tym miejscu po wojnie zostało powołane stado ogierów w latach 50.
0: Stadnina obecnie jest miejscem, które prowadzi działalność hodowlaną, edukacyjną, dydaktyczną, rekreacyjną i kulturową. Od lat są tu prowadzone różne zawody, które przyciągają mieszkańców i gości. Jedną z nich jest właśnie Małopolska Parada Konna. Najbardziej widowiskowa część odbędzie się jutro po mszy świętej polowej, która zostanie odprawiona o godzinie 10. Od godziny 12 będą pokazy koni arabskich, ras rodzinnych, zimnokrwistych oraz pokaz wierzchowy i zaprzęgowy. W trakcie trwania wydarzenia będzie można zwiedzić powozownię, wziąć udział w pokazie kowalstwa na żywo, zobaczyć, jak wygląda wiejska zagroda czy hustaria z bitwy pod Wiedniem oraz skorzystać z przejażdżek konnych.
9: Reklama.
10: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach koło Tarnowa Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej ciebie.
11: Już 13 września gmina Łącko zaprasza na Święto Owocobrania. To będzie dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczyste otwarcie Święta Owocobrania, parada traktorów, prezentacje zespołów regionalnych oraz emocjonujący turniej wsi. Na scenie wystąpią m.in. Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto, Jazowiaczek, Pieniny, Limanowianie i Górale Łączcy. A o godzinie 17.30 kapela Roy.
12: Hej, Góraleczko! Piękna niczym kwiat.
11: Wieczorem o 19.00 zabawa pod gwiazdami. Nie zabraknie również stoisk sołectw z przysmakami i twórców ludowych z rękodziełem. Święto Owocobrania w Łącku 13 września 2026 roku. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego świętowania.
9: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
15: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
16: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
17: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
16: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
17: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
14: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.00.
13: To była autopromocja.
18: Grand Lista. Oldschoolowy ranking nie tylko przebojów. Program muzyczny tworzony przez słuchaczy. Zagłosuj na twoją ulubioną piosenkę. Co tydzień nowe notowanie. Grand Lista. W soboty po 12.00. Na program zaprasza sponsor firma Lajer. Lider pustaków ściennych ceramicznych. Lajer. Budowanie w dobrym stylu.
19: Jest godzina 12.11. Dzień dobry, wita się z wami Krzysztof Borowiec i zapraszam na kolejne sobotnie muzyczne popołudnie, które dzisiaj w całości wypełni 477. wydanie Grand Listy. Przypomnę, że na głosujących czekają nagrody. W tym sezonie, podobnie jak w ubiegłych, naszym sponsorem jest firma Lajer. I tym razem na wysyłających SMS-y oczekuję smartwatch Blow X21, inteligentny towarzysz aktywności. Chciałem powiedzieć podróży, ale podróży też, ale przede wszystkim aktywności. Na głosujących online dzwonek bezprzewodowy, wodoodporny do drzwi lub furtki domu. Odbiornik i nadajnik może dzielić odległość nawet 100 metrów. na oddających głosy telefonicznie, radio kuchenne Retro RA17. Retro to w sensie wizerunku, w sensie obudowy, a natomiast wszystko pozostałe jest jak najbardziej nowoczesne. No i jeśli chodzi o autorów najciekawszych komentarzy, tutaj na zwycięzcę lub zwyciężczynie czeka młynek do soli i pieprzu z ceramicznym mechanizmem i podświetleniem LED. Wszystkie te nagrody, a właściwie wszystkich zdobywców nagród ogłosimy w pierwszą sobotę października. A więc bądźcie czujni, stosownie głosujcie. No i cierpliwie czekajcie na pierwszą sobotę. A dzisiaj druga sobota września i wobec tego kolejne wydanie, drugie, powakacyjne wydanie Grand Listy. Jeśli chodzi o zmiany, które zaistniały w zestawieniu z ubiegłą sobotą, to tak, pierwszą setkę opuścili, niestety, mimo głosów, Anna Jantar i Staruszek Świat, zespół America z utworem Horse With No Name, no i zespół Azel P ze swoim hitem Mała Megi. W ich miejsce pojawili się zespół Scorpions z piosenką Send Me An Angel, Urszula z kompozycją Anioł Wie i Meet Your z przebojem If I Was. No to tyle, jeśli chodzi o zaanonsowanie zmian, które nastąpiły i o przypomnienie o nagrodach, które czekają na Was. A teraz już przechodzimy do... A, jeszcze jedna rzecz. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego fanpage'a. Jeżeli na Facebooku wpiszecie frazę Grand Lista RDN, to zostaniecie przekierowani do stosownego miejsca, gdzie mam nadzieję, że jak co tydzień, także i dzisiaj będziemy sobie snuli jakieś krótkie rozmowy, a może też będę mógł spodziewać się jakichś dłuższych postów związanych z muzyką. Serdecznie zapraszam. No to już jesteśmy na liście, oto pozycja setna. Pierwsza z debiutujących do dzisiejszego programu piosenek nosi tytuł Anioł Wie. W sierpniu 1998 roku ta piosenka ukazała się na pierwszym singlu Urszuli, pierwszym promującym album Supernowa. Wydawnictwo Supernowa uzyskało status platynowej płyty. Piosenka Anioł Wie przez 9 tygodni plasowała się w top 10 listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia, a na początku października 1998 uplasowała się na szczycie. Oto co w swoim czasie powiedziała o tej piosence Urszula. Życie jest nieprzewidywalne i trzeba być otwartym na różnego rodzaju wyzwania, które z sobą niesie. Na dłuższą metę niczego nie możemy sobie zaplanować, bo może nas zaskoczyć. Generalnie bardzo kocham życie, więc nawet jakieś złe, ciężkie sytuacje nie powodują, że mówię, że jest okropne i że nie chce mi się żyć. Mówię, że warto żyć i warto kochać. Nie załamuję się. Cały czas dążę do tego, żeby jednak to życie opiewać. Muzyka Stanisław Zboski, słowa Urszula Kasprzak. Anioł Wie, a SMS-y wspierające w tym wypadku powinny mieć treść grand.1231. No i oczywiście należy je wysyłać niezmiennie pod numer 7148. Urszula.

była Urszula i Anioł Wie, pierwsza z debiutujących w dzisiejszym wydaniu Grand Listy piosenek. Sięgam teraz do naszego fanpage'a. Anetka, Paulinka się pojawiły. No i oczywiście panowie, Arek, a Jacek napisał tak: dzień dobry, u nas pada, a Jacek pisze, pozdrawia nas oczywiście bardzo serdecznie, jak zresztą każda z tych wcześniej wymienionych osób. A Jacek jak zwykle pisze z Walii. Napisał: u nas pada i jest szaroburo, ale słoneczko grandlisty już ślicznie świeci. Miłego popołudnia. No mam nadzieję, że trochę tych słonecznych promieni ta dzisiejsze wydanie grandlisty przyniesie i ja również Jacku życzę miłego popołudnia i już przechodzę do kolejnej kompozycji debiutującej w dzisiejszym wydaniu. To przebój, jakby nie było If I Was. To kompozycja Midge'a Jura. No, tak właściwie to Jamesa Jura, choć Amidge to takie, taka jego, to właściwie, zauważcie, to fonetyczna odwrotność imienia Jim. Midge i Jim. Trochę inaczej pisane niż my to piszemy, bo Midge przez M-I-D-G. Midge Jure odniósł szczególne sukcesy w latach 70. i 80. XX wieku. Grał, może krótko, ale jednak w takich zespołach jak Thin Lizzy, Rich Kid, wcześniej nieco dłużej w grupie Slick, a później w grupie Visage. Po odejściu Johna Foxa stał się liderem zespołu Ultravox, no poprowadził ten zespół, co trzeba mu przyznać, na wysokie pozycje na listach przebojów. Był także producentem i autorem kilku synthpopowych i jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli new wave'owych przebojów lat 80., w tym takich utworów jak Fade to Grey, a także przebojów z popularnych utworów zespołu Ultravox, takich jak Vienna Hymn czy Dancing with Tears in My Eyes. If I Was to kompozycja, która została wspólnie napisana przez Midge'a Jura i Deniego Mitchella zespołu Messengers, który otwierał w swoim czasie trasę koncertową grupy Ultravox. Wydany został jako pierwszy singiel z debiutanckiego solowego albumu Jura, z płyty The Gift, która ukazała się w roku 1985. Utwór ten przez tydzień, dokładnie, moi drodzy, 41 lat temu, a więc we wrześniu 1985 roku, utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów Wielkiej Brytanii. A dotarł również do pierwszego miejsca w Irlandii, znalazł się w pierwszej 20 w 8 innych krajach, a w końcu 1985 przez 2 tygodnie plasował się na czele listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Jeżeli uważacie, że piosenka Midge'a Jura, If I Was, zasługuje na wsparcie SMS-owe, to w tym wypadku te SMS-y wysyłane pod numer 7148 powinny mieć treść grand.1232. Oto If I Was.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
5: Już za chwilę trzeci z utworów debiutujących w dzisiejszym 477. wydaniu Grand Listy, ale ja teraz sięgam sobie na moment do fanpage'a. Krystyna kilka minut temu napisała, witając się z nami oczywiście bardzo serdecznie, i napisała tak: mimo że na dworze zimno, to muzyka, która będzie płynąć z radia, dobrze nastawionego, będzie nas rozgrzewać do czerwoności i będziemy czerwoni jak cegła. No, zobaczymy, usłyszymy. Ale tak a propos, rzeczywiście tak coś mi przyszło do głowy, że przecież kompozycja Czerwony jak cegła Dżemu, sztandarowy numer, jakby nie było, no ho ho ho, kiedyś się pojawiła i zniknęła. Dobrze, ale to tylko taka refleksja. Małgosia napisała nieco dłuższy komentarz. Jak miło znowu być z wami na Grand Listę numer 477. Czekałem z ogromną przyjemnością. Już jestem gotowa na kolejne wspólne muzyczne chwile. Serdecznie nas przywitała i proszę, posłuchajcie. Oto taki fragment. Fajnie pomyśleć, że choć każdy z nas słucha w innym miejscu, to przez te kilka godzin jesteśmy razem i łączy nas ta sama muzyka. Super, bardzo ładne. Oczywiście cały komentarz jest dostępny na naszym fanpage'u. Jeszcze raz przypomnę. Jeżeli jesteście przy Facebooku i tam wpiszecie frazę Grand Lista RDN, to właśnie zostaniecie przekierowani do tego miejsca, gdzie choćby wspomniane komentarze Krystyny i Małgorzaty pojawiły się kilka minut temu. A teraz już przechodzę do kolejnego utworu. To piosenka... Powyżej Midża Jura jest utwór Superstition Stevie'ego Wondera. On był emitowany w minioną sobotę, więc teraz przechodzę już rzeczywiście do trzeciej i ostatniej w dzisiejszej audycji nowości. Send Me an Angel to utwór nagrany na 11. studyjny album zespołu Scorpions, Crazy World, który ukazał się w listopadzie 1990 roku. Utwór skomponował Rudolf Schenker, tekst napisał Klaus Meine. Został wydany ten utwór jako czwarty i ostatni singiel z albumu we wrześniu 1991 roku. Wraz z Wind of Change stał się wizytówką albumu, osiągając wysokie pozycje na listach przeboju w wielu krajach Europy. 8. miejsce w Austrii i Francji, 6. w Niemczech, 4. w Szwecji, Belgii i Holandii. Od lipca do września 1991 przez 9 tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia i osiągnął tam pozycję trzecią. Jeżeli uważacie, że zespół Scorpion z piosenką Send Me an Angel to notabene propozycja Rafała zasługuje na to, aby pozostać z nami na dłużej, to SMS-y wysyłane pod numer 7148 w tym wypadku powinny mieć treść grand.1230. Scorpions.

Send Me an Angel. Sprzed 36 lat zespół Scorpions, trzecia i ostatnia w dzisiejszym programie. Kompozycja debiutująca w zestawieniu powyżej Scorpionsów. Zdzisława Sośnicka i piosenka Uwierz w siebie. A na miejscu 95. Wersja sprzed 26 lat. Koncertowa wielkiego przeboju Eltona Johna Crocodile Rock. SMS-y wspierające grant.1144.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
4: No i tak sobie spoglądam na fanpage'a. Mikołaj do nas dołączył 4 minuty temu. Ale jak dzisiaj jakoś tak sennie. Zarówno na naszym fanpage'u, jak i jeśli chodzi o telefony. Nie wiem, czy to pogoda, czy to po prostu jakieś takie powakacyjne zmęczenie was dopadło. No jak mnie dopadnie, no to co będzie? To jak to wszystko się będzie toczyło? Od czasu do czasu odezwijcie się do mnie, nie tylko na fanpage'u, ale również telefonicznie. Będę wdzięczny. Powracam do zestawienia na miejscu 94. Kompozycja, która zadebiutowała chyba 2 tygodnie przed wakacyjną przerwą, o ile mnie pamięć nie zawodzi. To kompozycja zespołu The Doors, When the Music's Over. No, wkrótce będzie miała na swoim koncie, mój Boże, chciałem powiedzieć pół wieku, ale to nieprawda, bo 60 lat. Jeżeli uważacie, że When the Music's Over, ta rozbudowana kompozycja zasługuje jednak na to, żeby pozostać z nami na dłużej, a jest tuż właściwie, tuż nad strefą spadkową, to należy ją wspierać SMS-ami wysyłanymi, rzecz jasna, pod numer 7148 o treści grant.1223. Oto zespół The Doors.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
4: A to już Ewa Bem, ale dla porządku, od miejsca 93, no, do pozycji 92 zaledwie. Four Non Blondes, What's Up, Wojtek Lichbardz, orkiestra i wiosenna poezja, a Ewa Bem z miłością, która jest wielkim skarbem, na miejscu 91. Grant. 1227 to są SMS-y, które wspierają konto tego utworu, jeżeli zostaną wysłane pod numer 7148. Ewa Bem.

Awabę i Miłość to jest wielki skarb, czyli Daj mi znak, na miejscu 91. Oczko wyżej Lenny Kravitz, Stillness of Heart, a następnie Therion, The Siren of the Woods, Snow White, Bird of Paradise i miejsce 87. Wiem, że w zeszłym tygodniu to emitowałem, ale trochę takiego zastrzyku energii o tej porze chyba się nam wszystkim przyda. Na miejscu 87 bowiem AC/DC Hullota Rozje. SMS-y wspierające bardzo proste. Grant.1.

To był zespół AC/DC. Sięgam, no, po pewnej przerwie do naszego fanpage'a. Po przerwie, ponieważ miałem kilka telefonów, no i trzeba było skrupulatnie odnotować głosy. Podoba mi się tekst a propos utworu zespołu The Doors, When the Music's Over. Jacek napisał, jak zwykle w grandlistową sobotę, When the Music's Over, znaczy się jest 15. No, kiedy muzyka się kończy, jest 15, później też jest muzyka, ale już nieco inna. A, i jeszcze jedna rzecz, no słusznie, Jacek, też odnośnie tej kompozycji Doorsów, ten bas z klawiszy Raya jest hipnotyczny. A no tak, bo to Ray Manzarek, cała sztuka polegała w zespole The Doors na tym, żeby jednak klawisze Roya Manzarka brzmiały z jednej strony klawiszowo, że tak powiem, ale z drugiej strony, co może nawet ważniejsze, basowo, bo w zespole The Doors basisty jako takiego nie było. Mikołaj jeszcze przed momentem wysłał Hulota Rosie z Bratysławy z lipca 2024 roku, fotografia. Dzięki serdeczne, chyba że to, ale zaraz sprawdzę. A nie, to jest odesłanie do, rzeczywiście chyba do kompozycji. Nie, na Facebooku. Okej, czyli jednak foto. No i moi drodzy, teraz powracam szybciutko, bo czas nagli. Pomyślałem sobie tak, że skoro była przed momentem Hulota Rosie, no to Chadu ciąg dalszy, ale po kolei, od miejsca 86. Lita Ford i Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever, Grzegorz Markowski, Leroy, Twoje Miasto, Abba, The Winner, Takes It All, Oddział Zamknięty to Tylko Pech, Free i Wishing zrobiło się Frisch. Dwa utwory Free. Uparty jestem. Dwa utwory Free. Niżej Wishing Well, a wyżej Woman. Natomiast na miejscu 80. Kompozycja, która trójsłownym tytułem różni się właściwie tylko w jednym miejscu. AC/DC Hulota Rosie, a Led Zeppelin Hulota Love. Grant. 860 to są SMS-y, które wspierają ten legendarny hard rockowy killer pod warunkiem, że zostaną wysłane pod numer 7148 Led Zeppelin.

0: Szybciutko sięgam teraz. Właśnie, szybciutko sięgam teraz, bo Marek Grechuta zabrzmi za kilka chwil. Natomiast tak, Mikołaj napisał a propos utworu, który wybrzmiał. Choć oczywiście we wszelkich sporach wyższości zawsze byłem po stronie Deep Purple, to jednak Whole Lotta Love to dla mnie pierwszy prawdziwie hard rockowy utwór. Niesamowity riff Page'a, mocarny bass Jonesa, bębny Bonama i głos Planta tworzą coś, czego nikt przed nimi nie grał. Niby to oczywiste, ale jakże ważne, Mikołaju.
1: Reklama.
2: Co zostaje po miłości? Co zostaje po stracie? I czy na nowe spotkanie z życiem kiedykolwiek jest za późno? Co po Grace? Poruszający pełen humoru i nadziei spektakl Teatru Polonia. Na scenie Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz i Andrzej Zieliński. 17 września, godzina 18, Centrum Sztuki Mościce. Spektakl w ramach 6. Festiwalu Tarnowianie. A po nim spotkanie z aktorami, które poprowadzi Łukasz Maciejewski. Co po Grace? Przyjdź i przekonaj się, co może wydarzyć się po.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
1: Po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: Powyżej zespołu Led Zeppelin i kompozycji Whole Lotta Love, Red Box i Train, Tadeusz Woźniak, Zegarmistrz Światła, Police, Roxanne, Tears for Fears, Woman in Chains, No Limits tamtego lata i docieramy do miejsca 64. Już kilka taktów przed momentem tej piosenki zabrzmiało. A ta piosenka to serce Marka Grechuty, a SMS-y nią wspierające to grand.141 i oczywiście należy je wysyłać pod numer 7148. Marek Grechuta.

że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie.

serce i Marek Grechuta prawie 60 lat, by znała. Ale tak sobie myślę, że kiedy minie kolejna dekada i takim piosenką jak Serce stuknie, w tym wypadku 70 lat, to nie zmienia faktu, że to są absolutnie ponadczasowe kompozycje. Grzegorz kilka minut temu napisał, powitał się: witamy z żonką ciebie i całą ekipę z Facebooka. Dziś Gosia da na słuchu, a ja z małymi przerwami. Ale jak będą lecieć takie riffy jak przed chwilą, to nic nie zrobię. No oczywiście chodziło o utwór Hullotalo w zespołu Led Zeppelin. No pewnie się jeszcze pojawią, Grzegorzu, ale teraz będzie no w nieco innych klimatach pozostaniemy. O, powyżej Marka Grechuty, Fergal Sharkie, Good Heart, Akron nad Wielkim Wodospadem, Rainbow, Stargazer. Znowu mnie kusiło, żeby tę kompozycję zagrać, no ale była emitowana w zeszłym tygodniu, może za tydzień. Wronski Beat, Small Town Boy, Dire Straits, Brothers in Arms i docieramy do miejsca 68. A tutaj zespół Simple Minds, Don't You Forget About Me. Grant.334 to są SMS-y wspierające konto tej kompozycji, tylko należy je oczywiście wysłać pod numer 7148. Simple Minds.

To był zespół Simple Minds i Don't You, miejsce 68, oczko wyżej. Paul Young, Come Back and Stay, i teraz się rzeczywiście trochę rozpędzę. Od pozycji 66, Demono, Kochać Inaczej, Prince, Purple Rain, Toto Cutugno, Insieme, Madonna, Rescue Me, Phil Collins, Do You Remember, Gary Moore, Surrender, Eagles, Hotel California, Cinderella, Don't Know What You Got It, i docieramy do miejsca 58. A tutaj Axl Rose, Slash i reszta towarzystwa, czyli zespół Guns N' Roses i November Rain. SMS-y wspierające grant.10.41. Oczywiście należy je wysłać pod numer 7148. Guns N' Roses.

Listopadowy deszcz Guns N' Roses. Mikołaj napisał November Rain, Praga, 18 czerwca 2022 roku. Niezapomniany, jeden z najważniejszych dni w moim życiu. No i dołączył stosowną fotografię z koncertu Gunsów właśnie ze stolicy Czech. A teraz będzie taki mały sarkazm z mojej strony. Gdyby nie Mikołaj, no i gdyby nie Jacek jeszcze, to pomyślałbym, że raczej posnęliście po tej drugiej stronie. A na szczęście jest Mikołaj i Jacek i oni mi nie pozwalają zasnąć tutaj przy konsolecie. Zróbcie coś. Czekam. Dobrze. Już wracam do zestawienia. Powyżej zespołu Guns N' Roses i listopadowego deszczu. Mike Oldfield, Misty, Pink Floyd, High Hopes, Leonard Cohen, So Long Marianne. No i docieramy do miejsca 54. No to teraz odpowiednia dawka energii. Frankie Goes to Hollywood. No jeden z największych przebojów w historii dokonań tej grupy. Relax. Grant. 963 to są SMS-y, które jeśli będą wysyłane pod numer 7148, będą wspierać ten utwór. Frankie Goes to Hollywood.

To był zespół Frankie Goes to Hollywood, pozycja 54 utworu Relax. I teraz tak sobie patrzę. Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, Musisz mi pomóc, oczko wyżej. Na miejscu 52 zespół The Doors i Riders on the Storm. I to, co powiedziałem, że teraz tak sobie patrzę, to właśnie liczę. Od pozycji 51, moi drodzy, do miejsca 35. Same polskie utwory. Sam jestem zaskoczony. No, to z tej grupy coś musi jednak zabrzmieć. I najlepiej, żeby to była nie jedna kompozycja. Ale dla porządku. Od miejsca 51. Budka suflera Noc Komety, KSU na krawędzi snu, Dżem skazany na bluesa. O, przepraszam, tu się wdarł na miejsce 48. B.B. King, Please Love Me, a później znowu same polskie utwory. Budka suflera Felicjan Andrzejczak, Czasołowiu, to ten tanc na koniec świata, Recydywa PKP. Docieramy do miejsca 44. A na pozycji 44... TSA i trzy zapałki. SMS-y wspierające wysyłane pod numer 7148 powinny mieć treść grant.699.

Mikołaj napisał: trzy zapałki polskie Since I've Been Loving You. To znowu bardzo trafna uwaga. Ja się spotkałem jakiś czas z taką uwagą, ale powiem szczerze, przez długie lata jakoś w ogóle nie kojarzyłem tych utworów w ten sposób, a jednak i konstrukcja, i solo na gitarze, i klimat, i nawet finał tego utworu, tego, czyli trzech zapałek, przypominają kompozycję Odkąd Cię Pokochałem Zeppelinów. Już wracam do zestawienia, żeby nie marudzić, a powyżej zespołu TSA. Tilt mówią ci, że KSU, Echo Karpat, Dżem, Naiwne Pytania, Dezerter, Spytaj Milicjanta, Tadeusz Nalepa i ze swoim Dżem, Ten o Tobie Film i oto miejsce 38. A tutaj zespół Proletariat i Jak Ptak, SMS-y wspierające, grant.1190.

kawał zespół Proletariat i jak ptak, a w tle już John Mayall i Fly Tomorrow z miejsca 34. No, ale dla porządku powinienem powiedzieć, kto się plasuje między Proletariatem a Johnem Mayallem. Krzysztof Cugowski, Demony Wojny, miejsce 37, oczko wyżej, Toj nad życiem, Armia Niezwyciężony na miejscu 35. Kompozycja Mayalla, Fly Tomorrow, miejsce 34, a SMS-y nią wspierające, grand.1116.

0: Mikołaj napisał John Mayall, ojciec chrzestny białego bluesa. Miałem przyjemność zobaczyć Misza dwa razy na żywca, po raz pierwszy w Zabrzu, a kilka lat później w Krakowie razem z szanownym prowadzącym. Niezapomniane chwile, niezapomniane koncerty. Rzeczywiście. Mayall to była niezwykła osobowość, a przy tym bardzo ciepły, sympatyczny człowiek. I wydawać by się mogło, że powinien jeszcze żyć i żyć, jakby widzieliśmy go z Mikołajem na tym koncercie w Krakowie. A jednak, ile pamięć mnie nie zawodzi, dwa lata później, półtora roku później, już go nie było wśród nas. No cóż, tak to bywa.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
3: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
1: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: No i reklama sprzed chwili przypomniała mi, że może powinienem Państwa albo Was zaprosić, bo tak się zwracamy w Grand Liście, na wieczór, który będzie miał miejsce podczas festiwalu Tarnowianie w piątek. Akurat na ten wieczór szczególnie zapraszam, bowiem podczas tego wieczoru zostanie pokazany niedługi film, ale myślę, że traktujący o bardzo istotnym projekcie muzycznym sprzed lata, jakim był zespół Hyrni, zespół założony i prowadzony przez Kazimierza Ożgę. Zresztą w ogóle Kazimierz Ożga będzie bohaterem tego wieczoru. To i owo opowiem o nim w rozmowie z Moniką Faron, a później właściwie takie zwieńczenie tego wieczoru. Koncert z piosenek Kazimierza Ożgi, również tych skomponowanych dla zespołu Hyrni, w nowych aranżacjach świetnego kompozytora i aranżera, rzecz jasna, jakim jest Bartek Szułakiewicz. To wszystko jest zrobione, ja nie widziałem tego jeszcze, nie słyszałem, ale ponoć zrobione jest to na duży zespół muzyczny i również chór i również zespół Te Fajne Dziewczyny, prowadzone od lat przez Bartka Szułakiewicza. Wieczór poświęcony Kazimierzowi Ożdze, zatytułowany Kazimierz Ożga, artysta totalny, rozpocznie się o godzinie 19 w dużej sali, w sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce w najbliższy piątek. A teraz już wracam szybciutko do zestawienia powyżej Johna Mayalla i kompozycji Fly Tomorrow. Stanisław Węglosz, Skaldowie, Nie widzę Ciebie w swych marzeniach, Zio, Witajcie w Teatrze Cieni, Deep Purple, Perfect Strangers, No Limits, So Nobody Again, Breakout, Modlitwa, Various Manx, Jestem Tobą i na miejscu 27 nie będę zagadywał tego utworu, bo on jest dla mnie zawsze za krótki. Red Sky at Night, Grand.934, to są SMS-y wspierające ten utwór, pod warunkiem, że będą wysyłane pod numer 7148. David Gilmour.

Red Sky at Night z płyty Island, David Gilmour. Oczko wyżej John Lord i Sara Banda, a następnie Stare Dobre Małżeństwo, Czarny Blues o czwartej nad ranem, Ice House, Great Southern Land, Budka Suflera, Wycieczka, no i miejsce 22. To kompozycja Green Onions, kompozycja zespołu Booker T & MGs, ale u nas na liście w znakomitej wersji Roya Buchanana. Grant. 1172. Tak pisane SMS-y i wysyłane pod numer 7148 wspierają ten utwór, który znalazł się na wydanej w 1977 roku płycie Loading Zone. Roy Buchanan.

Roy Buchanan i Zielone Cebule. Miejsce 23, bo moi drodzy, ja sobie przed chwilą odświeżyłem stronę, nie będę uprzedzał. Ci, którzy są akurat przy internecie, to mogą sprawdzić. Jeden z utworów z dalekiego końca powędrował bardzo, bardzo wysoko i tym samym te utwory zostały przeskoczone i wobec tego wcześniej Roy Buchanan na miejscu 22, teraz pozycja 23, a na miejscu 22 Bruce Springsteen, Fender Road, Emilia, Big Big World, Skaldowie i Fioletowa Dama zamykają pierwszą 20, a na miejscu 19 Alanis Morissette i Ironic, natomiast oczko wyżej Karton i Kiedy Myślę. W przypadku Alanis SMS-y wspierające grant.1034, w przypadku Kartonu grant.1192. W obu przypadkach natomiast trzeba je wysyłać pod numer 7148. A zatem najpierw Alanis Morissette, a później Karton.

To był zespół Carton i Kiedy myślę. Miejsce 18, a powyżej. Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, John Mayer, Lie in My Bed, Tilly Savalas, Goodbye Madame, Turbo, Dorosłe Dzieci, a na miejscu 13 również Tilly Savalas. Ale z piosenką Some Broken Hearts, SMS-y wspierające ten utworek, grant.407. Coffee Black.

Some Broken Hearts, Nevermind, Tyle Savala z miejsca 13. Oczko wyżej Metallica, Nothing Else Matters, a na miejscu 11. Raymond i Supergirl, Grant, 488, to są te SMS-y, które jeśli zostaną wysłane pod numer 7148, wesprą konto tej piosenki.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Auto Inc. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
5: No i tak, moi drodzy, przed chwilą Rimo Supergirl, a teraz już pierwsza dziesiątka. Zamykają Ozzy Osbourne z kompozycją Dreamer. SMS-y wspierające grant.938.

Ozzy Osbourne i Dreamer, miejsce 10. Pozycja 9, Jerry Rafferty, Baker Street. Na miejscu 8, Europe, The Final Countdown, a oczko wyżej, Pink Floyd, On the Turning Away. No i pomyślałem sobie, że obie te kompozycje może niechaj razem zabrzmią, a zatem jeszcze dla formalności, The Final Countdown, w tym wypadku SMS-y wspierające grant.203, a w przypadku kompozycji On The Turning Away, grant.913. W obu przypadkach wysyłamy je pod numer 7148. A zatem najpierw Europe, a później Pink Floyd.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
4: No i powracam do zestawienia. Coraz bliżej końca dzisiejszego programu. A zatem na miejscu szóstym Bad Company i Burning Sky, oczko wyżej Renata Lewandowska. Nawet nie wiem, czy była to miłość. Na pozycji czwartej King Crimson in the Court of the Crimson King. I na miejscu trzecim Uwaga na Jerze i Perswazja. Spadek z pozycji pierwszej w porównaniu z ubiegłym tygodniem. A na miejscu drugim, legendarny utwór. Z płyty Deep Purple Rock, jedna z najsłynniejszych kompozycji w historii muzyki rockowej. Child in Time, oczywiście zespół Deep Purple, a SMS-y wspierające grant.487.

Monumentalny utwór, jak przed chwilą Mikołaj napisał, absolutnie genialna kompozycja. No i cóż, na miejscu pierwszym, moi drodzy, to niespodzianka, bo w trakcie programu padło sporo głosów na tę kompozycję, która zamyka dzisiejsze wydanie programu. A na szczycie 477 wydania Grand Listy, pod koniec programu, właściwie na sam koniec programu, Stevie Wonder i Superstition. Dziękując za to, że byliście dzisiaj przy Grand Liście, zapraszam serdecznie na 478 wydanie w przyszłym tygodniu. Cześć!

Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
3: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach koło Tarnowa Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89,900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej ciebie.
4: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
7: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
8: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
9: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
8: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
9: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
6: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.
5: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie między innymi koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz Harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj? Do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autolink. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej!
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego GROT. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: A może by tak na chwilę cofnąć się do przedwczoraj, do czasów, gdy stare przedmioty miały duszę, muzyka grała na żywo, a jarmark był świętem w miasteczku. 12 i 13 września zapraszamy na retro jarmarek przedwczoraj. Będą szpargały, bibeloty, cacka i prawdziwe skarby. Konfekcja z drugiej ręki i wata cukrowa. Do tego kuglarze, cyrkowcy, pan kataryniarz oraz występy muzyczne. Retro jarmarek przedwczoraj w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 12 września 2026 roku od godziny 15 zapraszamy na piknik historyczny do Siedliszowic. Wydarzenie łączące historię, lokalną tradycję i rodzinną zabawę. W programie m.in. koncert orkiestry dętej ze Szczucina, zapowiedź publikacji księdza Łukasza Bochenka, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej oddziału powstańczego 1863 roku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Historycznego Grot. Nie zabraknie również występów zespołów Mali Bobrowianie i Mali Otwinowianie oraz harcerskiego ABC. Na najmłodszych oraz całe rodziny czekać będą historyczne animacje, Akademia Małego Kuriera 1863, dmuchane zjeżdżalnie oraz strefa gastronomiczna. Wieczorem od godziny 19 zaplanowano biesiadę taneczną. Piknik historyczny. Wydarzenie integrujące mieszkańców Siedliszowic. Realizowany w ramach projektu Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W trosce o Kościół. Z życia diecezji tarnowskiej.
2: Z życia diecezji tarnowskiej naszym gościem jest ksiądz biskup Andrzej Jerz, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Księże biskupie, wrzesień dla naszej diecezji jest takim miesiącem iście maryjnym. Trwa odpust maryjny w Bazylice Katedralnej, wielki odpust w Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie, również odpust w Sanktuarium w Okulicach, w Odporyszowie. Jak okiem księdza biskupa kształtuje się taka pobożność maryjna? Dlaczego ona jest ważna i jaki może i ma wpływ na życie naszych diecezjan?
3: Być może niektórzy uważają, że ta pobożność maryjna jest bardzo mocno zaznaczona z niekorzyścią dla pobożności chrystocentrycznej czy trynitarnej, ale patrząc na duchowość naszych diecezjan opartą o pobożność maryjną, dostrzegamy, że Maryja zawsze prowadzi do Chrystusa, zawsze prowadzi do Boga Ojca, do Ducha Świętego i zawsze także ujawnia ludzki los w perspektywie rzeczywistości zbawienia. Stąd też te różne formy pobożności maryjnej, one pozwalają nam nawiązać głębszą relację z Trójcą Przenajświętszą, równocześnie dostrzec, jak ważna jest rzeczywistość Kościoła. Maryja jest Matką Chrystusa, naszą Matką, Matką Kościoła. I także w Maryi możemy dostrzegać piękno człowieczeństwa, które nosimy, bo jest najdoskonalszym reprezentantem ludzkości w obliczu Boga. Stąd jestem przekonany, że odnowa życia małżeńskiego, rodzinnego, wspólnotowego może także dokonywać się dzięki pogłębionej duchowości Maryi.
2: Tydzień temu zakończyła się druga tura egzaminów do Wyższego Seminarium Duchownego. Zostali przyjęci nowi alumni. W tej zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, na co w sposób szczególny powinna być zwrócona uwaga w formacji przyszłych kapłanów?
3: Jestem przekonany, że ważną kwestią jest pogłębienie duchowości. Kandydaci są oczywiście głównie ze środowisk religijnych i wynoszą ze swoich parafii, domu rodzinnego głęboką więź z Bogiem, ale potrzebują teologicznego też pogłębienia. Myślę, że brakuje we współczesnej edukacji wymiaru metafizycznego, a to jest konieczne w posłudze kapłańskiej, to doświadczenie rzeczywistości Boga w rzeczywistości ludzkiej. I tutaj z pewnością i studia z zakresu teologii, filozofii są bardzo ważne, potrzebne, pogłębione. Jestem przekonany, że trzeba zwracać uwagę na szeroko rozumianą humanistykę w procesie wychowania, kształtowania alumnów, bo także w procesie edukacyjnym w szkołach tutaj nastąpiło w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat mocne zawężenie. I równocześnie dobre poruszanie się we współczesnej kulturze. Tutaj trzeba przyznać, że kandydaci do kapłaństwa są dziećmi tego świata, więc rozumieją pewne kwestie dotyczące mediów, dotyczące kultury, w której się poruszają. Jednakże trzeba spojrzenia też krytycznego, to znaczy nie odrzucającego te wszystkie przejawy, które mają wpływać na rozwój człowieka, bądź może, ale przede wszystkim krytycznie, to znaczy jak dobrze wykorzystywać nawet osiągnięcia techniczne czy inne współczesnej ludzkości, a równocześnie te różne procesy prowadzać rzeczywistość zbawienia w Bogu, który ujawnia swoją ponadczasową miłość, obecność w życiu człowieka. Z pewnością wiele wyzwań, ale jestem przekonany, że formacja seminaryjna pozwala integralnie, całościowo, holistycznie rozwijać się młodym ludziom w ich życiu wewnętrznym, duchowym, intelektualnym, emocjonalnym, a przede wszystkim zawsze ze względu na to, aby pomagać innym na drodze spotkania z Bogiem.
1: Kościół w Polsce.
2: Od 13 do 19 września będziemy przeżywać w Polsce Tydzień Wychowania. Episkopat Polski apeluje, aby ten czas stał się okazją do poważnej rozmowy o ożywieniu katechezy parafialnej i o odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za formację religijną dzieci i młodzieży. Jakie działania w tej kwestii wskazałby ksiądz biskup, aby to ożywienie katechezy i ta formacja młodego pokolenia przyniosły rzeczywiście dobre owoce w ich życiu?
3: Z pewnością kwestią kluczową jest przywrócenie takiego modelu w procesie przekazywania wiary, szeroko rozumianej katechezy, formacji młodego pokolenia, przywrócenie roli prymalnej rodzinie. To zostało zachwiane, kiedy jeszcze byłem dzieckiem, wówczas rodziny, rodzice były głównym miejscem przekazu wiary. To gdzieś się nam po drodze rozpadło, więc stawiałbym tutaj przede wszystkim na środowisko rodzinne. Rodzice są pierwszymi katechetami w przekazie rzeczywistości wiary. Z pewnością trzeba jeszcze bardziej wyakcentować rolę parafii obecnie. Więc duchowieństwo, świeccy katecheci, katechiści, grupy, przygotowanie do sakramentów dzieci i młodzieży, także rodziców. I tutaj wydaje mi się, że mamy bardzo dużo do zrobienia, aby w tych złożonych nowych odsłonach życia, w których przyszło działać obecnie Kościołowi, Kościół mógł spełniać tą podstawową funkcję głoszenia Ewangelii także w środowisku katechetycznym. Trzecia kwestia, taki trzeci obszar, wsparcie państwa. Tu mam sporo wątpliwości, czy państwo takie czy inne zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest formacja religijna, duchowa młodego pokolenia. Myślę, że tej świadomości nie ma, wręcz przeciwnie. Ale wsparcie państwa jest tutaj ważne, bo chodzi o wsparcie całego procesu kształtowania młodego pokolenia w takim ujęciu holistycznym, gdzie nie tylko zwracamy uwagę na kwestie intelektualne w rozwoju psychiczne, emocjonalne, ale przede wszystkim duchowe. Wiemy z doświadczenia, że tam, gdzie w społeczeństwie są chrześcijanie bardzo mocno zaangażowani w swój rozwój duchowy, tam także równocześnie polepsza się sytuacja społeczna, w konsekwencji także następuje rozwój ekonomiczny, rozwój kulturalny, intelektualny. Jest ta podstawowa motywacja w rozwoju, która płynie z naszej relacji do Boga. Te trzy, wydaje mi się, obszary są dzisiaj bardzo ważne, jeżeli chodzi o kwestię katechezy.
1: Kościół w świecie.
2: Podczas ostatniej audiencji generalnej papież Leon XIV, podejmując refleksję nad encykliką Gaudium et Spes, poświęconą relacjami Kościoła ze współczesnym światem, powiedział takie słowa: współdzielenie ludzkiego losu nie pozwala chrześcijaninowi zachowywać dystansu wobec tego, co dzieje się z drugim człowiekiem. Wierzący wraz z Chrystusem i wspierani mocą Jego Ducha są wezwani do wzięcia na siebie trudności swoich braci, szczególnie tych, którzy doświadczają niesprawiedliwości, dyskryminacji i przemocy. Księże biskupie, jak te słowa przełożyć na naszą codzienność?
3: Słychać w tych słowach świętego Augustyna, także właśnie względu na formację duchowo-intelektualną papieża Leona XIV. Rzeczywiście tutaj ten dystans wobec tego, co dzieje się z drugim człowiekiem, on jest mocno obecny w naszych relacjach międzyludzkich, w we współczesnej cywilizacji, wyakcentowanie indywidualizmu, zamykania się w sobie, w swoim świecie, bez postawy otwarcia na drugiego człowieka, altruizmu, doprowadziło właśnie do takiej sytuacji, że każdy człowiek wydaje się być taką monadą, która pozostaje sama w sobie i ma siebie jak gdyby zaspokoić, doprowadzić do samozbawienia, uszczęśliwienia, zrealizowania siebie, ale wiemy doskonale, że tutaj antropologia chrześcijańska nam podpowiada, co jest istotą człowieka, wchodzenie w relacje z drugim człowiekiem, dlatego że stworzeni jesteśmy na obraz Boga, więc na obraz Trójcy Przenajświętszej, na obraz Boga, który wchodzi w relacje. Bóg Ojciec miłuje Syna w Duchu Świętym i w nas jest ta potrzeba nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Stąd też te wszystkie pokusy indywidualizmu takiego skrajnego, zamykania się w sobie bez relacji z innymi ludźmi kończą się fatalnie dla człowieka. Dlatego chrześcijaństwo jest, wydaje mi się, dzisiaj religią, która może uleczyć te relacje międzyludzkie, uświadomić nam, że drugi człowiek pozwala nam samym się rozwijać, te relacje do drugiego człowieka. Stąd też bardzo ważna kwestia, aby szczególnie otoczyć opieką, troską tych wszystkich, którzy, jak stwierdził papież w cytowanym tekście, doświadczają niesprawiedliwości, dyskryminacji i przemocy, bo dzisiaj te osoby są spychane zupełnie jako niepotrzebne albo utrudniające życie innym ludziom. Chrześcijaństwo zawsze chroni te osoby, zawsze się o nie troszczy i dowartościowuje każdego człowieka, gdyż niezależnie od naszego statusu materialnego, społecznego, jesteśmy równi wobec Boga, stąd też równi wobec siebie.
1: Z liturgii Kościoła.
2: W przestrzeni medialnej w ostatnim czasie pojawia się temat surogacji, czyli macierzyństwa zastępczego, a to za sprawą planowanych w tych dniach w Warszawie targów surogacyjnych organizowanych przez ukraińską spółkę Biotex.com. W tej sprawie zabrał głos nie tylko Instytut Ordo Iuris, ale także wypowiedzieli się członkowie zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Księże biskupie, przypomnijmy nauczanie Kościoła w sprawie macierzyństwa zastępczego.
3: Kościół już podejmuje ten temat od wielu lat, odkąd pojawiła się ta możliwość surogacji. No, przypomnę, to jest proces, w którym kobieta zachodzi w ciążę, rodzi dziecko, oddaje to dziecko po porodzie rodzicom docelowym, ale tutaj różnie oczywiście definiowanym, mamy tą surogację pełną, kiedy dziecko nie ma genetycznego pokrewieństwa z matką zastępczą, bo zarodek powstaje tutaj z materiału genetycznego przyszłych rodziców, jest wszczepiony w ciało kobiety, która ma doprowadzić do urodzenia tego dziecka i przekazania rodzicom, albo też metodą in vitro, kiedy materiał genetyczny nie jest materiałem przyszłych, powiedzmy, rodziców, bo ja mam tutaj duże wątpliwości w poruszaniu się w tym słownictwie. Widzę mnóstwo sprzeczności. I jest ta surogacja częściowa, kiedy surogatka używa własnej komórki jajowej, co oznacza, że jest też spokrewniona genetycznie z dzieckiem. W taki czy inny sposób nawiązuje z nim oczywiście relacje. I tutaj wydaje mi się, że podstawowym takim stwierdzeniem w nauczaniu Kościoła jest fragment z katechizmu Kościoła katolickiego, że oddzielenie rodzicielstwa wskutek interwencji osoby spoza małżeństwa jest niegodziwe. Dlaczego? Dlatego, że no, dziecko w tej sytuacji surrogacji jest przedmiotem handlu. To jest handel dziećmi. Dziecko w jakiś sposób staje się przedmiotem, a nie podmiotem. Jest, powiedzmy tak, każdy inny towar może być nabywany, zbywany i tak dalej, i tak dalej. Mamy tu problem też kobiety, która jest surrogatką, bo też jest traktowana Pana przedmiotowo. Mamy problem relacji później małżeńskiej. No, często zamawiają z kazus kalifornijski, kiedy para jednopłciowa mężczyzn zamówiła tą usługę u jednej z kobiet. Okazało się, że w trakcie ciąży rozpoznano w tej kobiecie chorobę nowotworową, no więc ta para homoseksualistów zaczęła się wycofywać, zażądała, bo już miała pewne prawa do tego, aby być właścicielami tego dziecka, zażądała jego zabicia po urodzeniu, dlatego że obawiali się, iż będzie mieć problemy nowotworowe to dziecko i inne. Więc widzimy, jakie są potężne problemy tutaj moralne przede wszystkim. Też osoba surogatka przecież jest kobietą, wchodzi w relację z tym dzieckiem. Czy to jest surogacja pełna, czy częściowa, zawsze jednak ta relacja pozostaje i przekazywanie później tego dziecka takim czy innym rodzicom jest tutaj rzeczywiście tragedią dla wielu, wielu osób. Stąd też dziecko ma prawo do urodzenia się z ojca, matki, których zna, którzy są związani węzłem małżeńskim, którzy mają jakiś mocny związek gwarantujący ochronę tego dziecka i przede wszystkim ci rodzice mają bezpośrednią relację z dzieckiem, gdyż ich osoba staje się tutaj w cudowny sposób. Zawsze narodziny dziecka są, poczęcie narodziny są wielkim cudem. Są dla niego tą najbliższą, miłującą rodziną, gdyż są między nimi potężne węzły relacyjne.
1: Słowo pasterza.
3: Drodzy radiosłuchacze, rozpoczynamy wkrótce nabożeństwa, które są dla nas bardzo ważne. Chodzi o nabożeństwo różańcowe. Warto wchodzić głębiej w tajemnicę różańca, który zawsze rodzi ludzi wielkich w Kościele, bowiem rozważając te tajemnice radosne, bolesne, światła, chwalebne, wchodzimy w głęboką relację z Chrystusem i z Maryją, a równocześnie nasze różne odsłony życia, radosne, bolesne, pełne światła i chwalebne, stają się udziałem życia Chrystusa i Maryi. To połączenie powoduje, że nie jesteśmy osamotnieni we wszechświecie, w naszym życiu. Odczuwamy swoją godność, wielkość, swoje ważne miejsce w całym procesie naszej ziemskiej pielgrzymki.
1: W trosce o Kościół.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Nie Rzym, a Tarnów stał się miejscem obrad księży Filipinów z Kanady, Jamajki, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Austrii. Okazją jest zakończenie jubileuszu stulecia erygowania kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w Tarnowie. W klasztorze księży Filipinów w Tarnowie trwa doroczne spotkanie deputacji permanentnej Konfederacji Oratorium. Poprzedziło je posiedzenie Międzynarodowej Komisji Prawnej.
3: Normalnie odbywają się przynajmniej raz w roku obrady deputacji permanentnej w Rzymie. Żeby mogły być poza Rzymem, wymagana jest specjalna zgoda, którą uzyskaliśmy po zaproszeniu ich do Polski, do Tarnowa, by tym faktem, że odbędą się te obrady deputacji w Tarnowie, zaszczycić, uczcić stulecie erygowania naszej kongregacji w Tarnowie.
2: Mówił ksiądz Maciej Mitera, superior Tarnowskiej Kongregacji Filipinów. Polskę w tym międzynarodowym gronie reprezentuje ksiądz Mateusz Kiwior, wicesuperior Tarnowskiej Kongregacji Filipinów.
4: Deputaci są wybierani przez Kongres Generalny, który zbiera się raz na 6 lat, który ma wtedy taką władzę ustawodawczą dla wszystkich Filipinów na świecie, ale ponieważ zbiera się tylko raz na 6 lat, to trzeba w jakiś sposób przedłużyć jego funkcjonowanie. I właśnie deputacja permanentna to są Filipini, kilkunastu Filipinów wybranych z domów na całym świecie, którzy w jakiś sposób przedłużają tę władzę kongresu. Znaczy, kiedy kongres nie może działać, bo go po prostu nie ma, to właśnie deputaci spotykają się i podejmują pewne decyzje, które są potem wiążące dla całej filipińskiej wspólnoty na świecie.
2: W spotkaniu uczestniczy ojciec Michael Palut z oratorium w Port Antonio na Jamajce.
5: Yes, I'm very honored and very happy to be here in Tarnów.
4: Bardzo jestem zadowolony i szczęśliwy, że mogę być tutaj w Tarnowie. Nie tylko miasto jest piękne, ale ludzie są wspaniali. Słyszałem wiele, że polska gościnność jest legendarna, ale teraz już wiem na pewno, że to jest prawda. Mieszkam na Jamajce już prawie 40 lat. Wykonujemy tam przede wszystkim pracę misjonarską. W miejscu, gdzie znajduje się oratorium, jest zaledwie 2% katolików. Jest pewna różnica między tutaj sytuacją, gdzie większość osób jest katolikami. Oni są tam w prawdziwej mniejszości. Często są marginalizowani, a niektórzy nawet prześladowani. Naszym zadaniem jest pokazać im, dlaczego warto być katolikiem, jak obronić to swoją wiarę, jak ją praktykować.
5: And we have to do everything in our evangelization to make them understand the beauty of the Catholic faith and the fullness of the faith.
2: Księża Filipini z różnych zakątków świata będą także uczestniczyć w uroczystości odpustowej na zakończenie jubileuszu stulecia erygowania kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w Tarnowie. Suma odpustowa w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego zostanie odprawiona w poniedziałek o godzinie 19. Gmina Dębica szykuje się do Święta Plonu. Wydarzenie łączy się także z odpustem parafialnym, który w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie odbywa się w połowie września.
6: My w gminie Dębica mamy sanktuarium w Zawadzie, gdzie rokrocznie przyciąga dziesiątki, a były czasy, że nawet setki właśnie delegacji wieńcowych, bo akurat mamy taką tradycję już od wielu, wielu lat i kontynuujemy ją, że dożynki gminne gminy Dębica są na zakończenie Wielkiego Odpustu Sanktuaryjnego właśnie. To jest zazwyczaj druga niedziela września, co powoduje, że jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo delegacji wieńcowych właśnie i jest bardzo uroczyście i bardzo dostojnie, także zapraszamy.
2: A zapraszał wójt gminy Dębica Adam Pieniążek. Uroczysta msza święta w Sanktuarium w Zawadzie zostanie odprawiona w niedzielę o godzinie 11. Liturgii będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Przyszłość, siła i pomyślność naszego narodu zależą od tego, jak zostanie wychowane i wykształcone młode pokolenie, podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jerz. W niedzielę w kościołach będzie czytany komunikat biskupa tarnowskiego. Biskup Andrzej Jerz zaprasza na jubileuszową 25. diecezjalną pielgrzymkę nauczycieli i wychowawców, która odbędzie się w sobotę 26 września o godzinie 10, a miejscem spotkania będzie Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam. Sławię Boga, Boga mego życia.

Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy słuchaczy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dziś modlitwie w radiowym studiu przewodniczyć będą rycerze Kolumba z parafii Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie na Burku.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Módl się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Posłał Bóg anioła Gabriela do dziewicy, której było na imię Maryja. Anioł rzekł do niej: oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, na zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Udali się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret,
0: do Judei, do
2: miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Gdy rodzice wnosili do świątyni Dzieciątko Jezus, Symeon wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu, a Twoją duszę miecz przeniknie.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa. Został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. A Jego matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Lecz On im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinien być w tym, co należy do mego Ojca?
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Modlitwa o kanonizację błogosławionego Michaela McGivney'a, założyciela rycerzy Kolumba. Boże nasz Ojcze, opiekunie ubogich, obrońców wdów i sierot, Ty powołałeś Twojego kapłana, błogosławionego Michaela McGivney'a, aby stał się apostołem rodziny chrześcijańskiej i prowadził młodych do pełnej poświęcenia służby bliźnim. Spraw, aby przykład jego życia i cnót pomógł nam pełniej naśladować Twojego Syna Jezusa Chrystusa, wypełniać Jego przykazanie miłości i budować Jego ciało, którym jest Kościół. Niech przykład Twojego sługi natchnie nas większym zaufaniem do Twojej miłości, abyśmy mogli kontynuować Jego dzieło opieki nad potrzebującymi i odrzuconymi. Pokornie Cię prosimy, abyś raczył włączyć błogosławionego Michaela McGivney'a do grona świętych Kościoła, jeśli taka jest Twoja wola. Za jego przyczyną racz nam udzielić łaski, o którą Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Vivat Jezus! Vivat Jezus! Vivat Jezus!
6: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

w poczuciu niemocy, Jezu, ufam Tobie. Najświętszy Duchu, czyń mą bezsilność siłą, bylebym uczynił tyle, ile mogę. Zdobędę wtedy ja łotr, Królestwo Boże.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Papież Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski podkreślał, że Polacy Bogu Rodzicę powinni przyjmować jako wyznanie wiary, własne credo, katechezę i dokument chrześcijańskiego wychowania. Kultura polska, dodawał, ma swoje źródło w Ewangelii, bez której cywilizacja prawdziwie godna człowieka nie zdoła się rozwinąć. Boża pomoc i opieka Matki Najświętszej od samego początku tworzenia się zrębów polskiej kultury i historii nieustannie nam towarzyszy. Dowodem na to jest cudowne objawienie Najświętszej Maryi Panny w Getrwałdzie na Warmii. O tym cudownym miejscu maryjnego oddziaływania z czasów objawień posiadamy trzy relacje, które razem wzięte dają dość dokładny obraz tej miejscowości. Pierwsza relacja pochodzi od księdza Józefa Kazimierza Łomnickiego, proboszcza w Serocku, który w dniach od 12 do 18 września 1877 roku odbył pielgrzymkę do Getrwałdu i opisał swoje wrażenia. Według niego Getrwałd leży w powiecie olsztyńskim i ma romantyczne, piękne położenie, jak wieś na śląskim Podgórzu. Kościół na wzniesieniu widoczny z wymienionej stacji kolejowej w Biesalu gruje nad miłą wsią i już z daleka budzi radość w pielgrzymie. Stromy stok placu kościelnego w kierunku południowym jest wysadzony drzewami owocowymi, a pojedyncze domy są jakby przylegające do wzgórza. Dołem biegnie wiejska droga nad strumykiem między pięknym zadrzewieniem a schludnymi domami. Do samego placu kościelnego od strony północnej przylega wąski ogród kwietny proboszcza, w którego rogu północno-zachodnim przy samym placu kościelnym i nad drogą stoi piękny klon mający 20 stóp wysokości. Inną relację o Getrwałdzie przekazał nam autor anonimowy książeczki Najświętsza Panna w Getrwałdzie, Poznań 1877 rok. Był on w Getrwałdzie i tak odtworzył jego wygląd. Getrwałd jest to wioska złożona z jakichś 20 kilku domów, krytych staropolską słomą. Szeroki strumień przerzyna ją na dwie nierówne połowy. Nad strumykiem młyn niewielki, most spory, kładka długa, jakoby góralska. Prawa strona rzeki czepia się ściany wąwozu. W środku domków niewiele, na lewej od strumienia jeszcze mniej. Droga źle brukowana, przerzynałaby wioskę w kierunku zupełnie prostym, gdyby nie wzgórze, na którym stoją kościół i plebania. Z powodu tego wzgórza droga zmuszona jest rozdzielić się na dwoje. Jedno ramię prowadzi w prawo, a okrążając górę kościelną ciągnie się dalej na północ, wschód, do Olsztyna. Drugie ramię ciągnie się pod plebanią, skąd też i droga do kościoła przez cmentarz ogrodzony. Kościół stoi główną bramą obrócony ku głównej drodze. Wieża jest od przyjazdu z Biesala. Z daleka wygląda wspaniale. Z bliska widać, że jest stary, mocny, z gotycka stawiany, wielki, lecz wieżę ma tylko drewnianą. Około kościoła zwykły cmentarz wiejski rozciąga się na jakieś 20 kroków w promieniu. Strona jego południowa i zachodnia spuszcza się ku drodze. Północna przytyka do plebańskiego domku, ogródka i sadu. Wschodnia przytyka do dalszych zabudowań wiejskich. Sad plebański spory, widać w nim ze 100 kilkadziesiąt drzew, już nie dzisiejszych. Do uzupełnienia obrazu trzeba dodać, że wieś jest cała brukowana, ale brukowana nieznośnie. Kto chybi kamienia, wpadnie w dół. Interesującą relację o Getrwałdzie napisał ksiądz Weichel w jednym z protokołów. Getrwałd ma obecnie 400 mieszkańców. Wszyscy są katolikami oprócz rodziny żandarma i dwóch mężczyzn, których rodziny są katolickie. Do parafii należy 8 wsi, mianowicie Gietrzwałd, Woryty, Biesal, Nowy Młyn, Naglany, Pęglity, Tomaryny i Łajsy. Z wyjątkiem właściciela majątku Łajsy, w innych wsiach mieszkają tylko katolicy. Żydów nie ma żadnych. Oprócz tego jest jeszcze 49 wsi za rzeką Pasłęką, wcielonych do parafii. Gietrzwałd ma 70 łanów i od kilku lat został podniesiony do miasteczka targowego. Targi odbywają się w każdy czwartek. Oprócz uprawy roli, mieszkańcy są zatrudnieni jako krawcy, szewcy, piekarze, rzeźnicy. Są tu dwie oberże. Jak wynika z powyższych relacji, Gietrzwałd był wioską niewielką, znajdującą się na skraju Warmii i Mazur, ale pięknie położoną wśród falistych pagórków, zielonych lasów i urodzajnych dolin. Kościół gietrzwałdzki był kościołem parafialnym, do którego należało 8 wsi okolicznych na Warmii i 49 wsi na Mazurach, gdzie były nieliczne rodziny katolickie. Sama wieś Gietrzwałd, choć mała, wykazywała jednak tendencje rozwojowe. Skupiała różnych rzemieślników, a nawet pozyskała przywilej targu. W takim właśnie środowisku, wiejskim, ale nieco uprzemysłowionym, rozegrały się ważne wydarzenia, które poruszyły małych i wielkich tego świata.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Gietrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Bar Mleczny 2.0 Brzesko. Legenda wraca na pełnej!
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Współczesny świat potrzebuje świadectwa ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie, powiedział papież na audiencji dla benedyktyńskich mniszek. Brytyjski parlament odrzucił projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Świat jest spragniony autentycznego życia, komunii i pokoju, powiedział Leon XIV do uczestników sympozjum Communio Internationalis Benedictinarum. Papież wskazał, że odpowiedzią na to pragnienie może być benedyktyńskie świadectwo ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie. Podziękował mnichom i mniszkom za ich pokorną i cichą obecność oraz codzienną, ukrytą ofiarę życia.
2: I too recently visited as a pilgrim the monasteries of Subiaco and Monte Cassino.
3: Leon XIV nawiązał do swoich niedawnych pielgrzymek do Subiaco i na Monte Cassino, miejsc szczególnie związanych ze świętym Benedyktem. Wspominając panujące tam ciszę i pokój, porównał rozwój benedyktyńskiej rodziny do ewangelicznego ziarna, z którego wyrosło wielkie drzewo. Wskazał, że zakorzenienie w Chrystusie i życie modlitwą mają dziś szczególne znaczenie. Wasze wysiłki, aby coraz głębiej zakorzenić się w Chrystusie i być na całej ziemi Jego żywymi, rozmodlonymi świadkami, są wielkim znakiem i prorockim darem. Papież przypomniał, że święty Benedykt i jego uczniowie poprzez modlitwę, naukę i pracę, krzyżem, księgą i pługiem przeżyli cywilizację i wartości duchowe. W ten sposób przyczyniali się do budowania jedności pomiędzy różnymi ludami i narodami.
1: W audiencji uczestniczyły też przedstawicielki wspólnot benedyktyńskich z Polski, między innymi siostra Marcelina Kuśmierz i siostra Brygida Olęcka.
4: Było bardzo wzruszające spotkanie. Poczuliśmy jego bliskość, jego modlitwę. A ze słów, które do nas skierował, najbardziej do mnie przemówiło to, abyśmy coraz głębiej zakorzeniały się w Chrystusie i były na całej ziemi jego żywymi, rozmodlonymi świadkami.
5: To, co może najbardziej jakoś tak usłyszałam z ust papieża, to ta zachęta, że możemy być tym małym ziarenkiem, z którego wyrośnie duże drzewo. Czyli jakby nie tyle martwić się może właśnie tym, że jesteśmy niczym nieliczni, ale trzeba robić to, co jakby do nas należy i to, co może być tym zasiewem tego dobra w świecie.
0: Wiadomości ze świata.
1: Brytyjska Izba Gmin odrzuciła projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Zarówno Kościół katolicki, jak i wspólnota anglikańska stanowczo się mu sprzeciwiały, określając projekt jako wadliwy i niebezpieczny. Kościoły wezwały natomiast do usprawniania systemu opieki paliatywnej.
6: Brytyjscy parlamentarzyści odrzucili projekt ustawy, która pozwalałaby śmiertelnie chorym dorosłym w Anglii i Walii na podjęcie decyzji o zakończeniu życia. Głosowanie zakończyło dwuletnią debatę parlamentarną na temat eutanazji. Wcześniej Izba Gmin dwukrotnie poparła eutanazję, przyjmując ustawę o terminalnie chorych dorosłych. Jednak w kwietniu 2026 roku projekt ustawy został skutecznie zablokowany w Izbie Lordów, która była odpowiedzialna za jego rozpatrzenie w związku ze zgłoszeniem blisko 1200 poprawek.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Wielka Boga Człowieka Matko, Bogu Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. 70 dni modlitw odrodzenia rozpoczynamy słowami naszych przodków sprzed 370 i 70 lat. I podobnie jak oni, z wiarą i ufnością powierzamy się Twojej matczynej miłości i trosce. W ramach tego wielkiego święta Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo poświęcił sztandar odrodzenia. Sztandar jest z nami w czasie tego apelu i przypomina nam wielkiego czciciela Pani Jasnogórskiej i syna przedwojennego odrodzenia i jednocześnie ojca odrodzenia powojennego, błogosławionego Stefana, kardynała Wyszyńskiego. Wdzięczni jesteśmy księdzu arcybiskupowi za zaszczyt, który wyświadczył naszemu stowarzyszeniu, że przyjął honorowe członkostwo naszej wspólnoty. Odrodzeniowcy i inni obecni pielgrzymi przychodzimy do domu Matki, do Twojego domu, nasza Matko, jako cząstka narodu, narodu podzielonego i społeczeństwa skłóconego. Podziały są różne. Główny i najbardziej poważny podział to podział na żyjących łaską i na żyjących bez łaski. Wśród drugich są głodni Boga. Wśród pierwszych są w niebezpieczeństwie upadku. Błagamy Ciebie za jednych, za drugich, za wszystkich. Pomóż nam za Twoim wstawiennictwem i przykładem, byśmy stali się wieczystym darem dla Boga. Wspominamy fundamentalny podział, który ujawnia się w podziale naszego społeczeństwa na tych, którzy cenią wartości i zasady, i tych, którzy rozmiłowali się w dostatku i zakochali się w wygodnictwie. Pokusa materializmu wprowadza w nasze dusze i sumienia rozterkę i dylemat. Co wybrać? Nie można dwom panom służyć. Gdy wybierzemy dostatek i wygodnictwo, musimy zrezygnować z wartości i z zasad. Gdy opowiemy się za wartościami i z zasadami, ryzykujemy uszczerbek w dostatku i narażamy się na przeciwności, trudności, prześladowanie. Matko i Królowo, prosimy i błagamy, pomóż nam opanowywać i przezwyciężać strach przed niedostatkiem i niewygodą. Wyproś nam odwagę stawania po stronie wartości i zasad. Słowami błogosławionego Stefana, kardynała Wyszyńskiego, które są mottem 70 dni modlitw odrodzenia, pragnę wyrazić gorące pragnienie i modlitewną intencję. Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy, i nadziei, która nigdy nie zawodzi. O to Ciebie dzisiaj prosimy, Królowo Świata i Polski Królowo, módl się za nami.
1: Dziękujemy za rozważanie apelowe ojcu Markowi Grzelakowi, dominikanowi, asystentowi ruchu Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie. Polecamy Twojej matczynej opiece Kościół Święty, ojca świętego Leona, cały Episkopat Polski, na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Powierzamy Ci posługę księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, wszystkich kapłanów, diakonów, kleryków, siostry zakonne, prosząc o nowe i święte powołanie kapłańskie i zakonne. Powierzamy cały nasz zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, polecamy Twojej opiece naszą Ojczyznę, prosząc o wszelkie łaski dla niej i dla rządzących. Prosimy o pokój na całym świecie, powierzamy Ci diecezję świdnicką, a szczególnie parafię pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Międzygorzu, gdzie przebywa Twój święty wizerunek nawiedzenia. Polecamy Twojej matczynej opiece wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, wszystkich przeżywających rekolekcje Bractwa Królowej Korony Polskiej, pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie odpowiedzialnych za domowy kościół, gałęzi rodzinnej ruchu Światło-Życie, którzy przeżywają swoje ogólnopolskie spotkanie na Jasnej Górze. Powierzamy pielgrzymów z Kleszczów, z diecezji częstochowskiej, pielgrzymkę rowerową z diecezji tarnowskiej, pielgrzymkę z parafii pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny z Przybiornowa z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Powierzamy pielgrzymkę z Mikstad z diecezji kaliskiej, która przybywa do Ciebie w intencji dziękczynnej w 15. rocznicę nawiedzenia Twojej świętej ikony w parafii. Powierzamy i pielgrzymów Zambrów z diecezji łomżyńskiej, pielgrzymów Spisz, pielgrzymów z miejscowości Ławki z diecezji katowickiej. Powierzamy Ci te wszystkie osoby, które tutaj modlą się na apelu, a szczególnie Katolickie Bractwo Motocyklowe imienia świętego Krzysztofa z parafii świętych apostołów Filipa i Jakuba z Żor z archidiecezji katowickiej, wojowników Maryi z Częstochowy z ojcem opiekunem. A w szczególności powierzamy Ci wszystkich członków ruchu kultury chrześcijańskiej Odrodzenie, wszystkich harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy podejmą trud nocnego czuwania w Bazylice Jasnogórskiej oraz rodziny świętego Karola de Foucault, którzy podejmą trud nocnego modlitewnego czuwania w kaplicy Matki Bożej. W tych wszystkich intencjach, z jakimi przychodzimy do Ciebie, Matko, jak i spisanymi w Księdze Apelowej, modlić się będziemy pierwszą tajemnicą chwalebną, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
2: Przyjdź Twoja sława, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu.

0: pod Twoją obronę.
1: Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwale na i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza.

0: O udzielenie apolowego błogosławieństwa prosimy księdza arcybiskupa Wacława.
1: Przed 5 laty, 12 września, cieszyliśmy się darem beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, autora ślubów jasnogórskich narodu. Ta data jest szczególna, bo trzeba przypomnieć, za włoskim reżyserem Renzo Martinellim, który nakręcił film Bitwa pod Wiedniem w 1683 roku. On sam jako autor i reżyser powiedział: to był hołd dla Polski, Polski katolickiej zawsze wiernej, ale jednocześnie wspomniał również żołnierzy polskich, którzy zwyciężyli pod Monte Cassino i otwarli drogę do wolności na Rzym. I trzeci dar, który otrzymaliśmy, jak powiedział, od Polski. Dar Jana Pawła II. Zwyciężajmy tymi osobami. Zwyciężajmy prawdą i miłością. Ale nie trumfujmy jeden nad drugim.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie.
2: Dokładnie tak i ten wieczór jest właśnie dla Państwa. My jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdą sobotę od godziny 21.30 do godziny 23.00. Mamy sobotę, 12 dzień września 2026 roku. Dzisiaj na liście świętujących Maja, Maria, Gwidon, a jutro świętować będą Filip, Jan Chryzostom, także Aleksander, Maria, Julian, Aureliusz. I w tygodniu jeszcze chcielibyśmy przekazać życzenia wszystkim tym, którzy będą świętować imieniny. Roxana, Bernard, także Szymon, Nikodem, Roland, Albin, również Edyta, Kamila, Kornel, Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Stanisław, Irena. Od nas już na dobry wieczór. Wszystkiego co dobre, miłe, piękne i szlachetne.
3: Maja powiedziałeś?
2: Maja też.
3: Dziś jest, lecz nie wiadomo gdzie.

0: rdn.wdc. Dalej radzą sobie państwo sami.
1: 14 6 200 500 to telefon czynny jest, ten telefon czynny jest w czasie trwania audycji do godziny 23. Skrzynka SMS-owa przez całą dobę. No i oczywiście przez cały czas możecie państwo też do nas pisać. RDN Małopolska, ulica Bema 14, 33 Stotarnów z dopiskiem.
0: Obowiązkowo wieczór dla ciebie. Jeżeli państwo gdzieś jeszcze na takie późne wakacje się wybrali, trochę letnie, trochę jesienne, bo gdzieś już tam się pojawiają kolory jesieni, to też na takie kartki czekamy.
1: I wakacje w końcu jeszcze mają cały czas studenci, których gorąco pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy was, studenci, ale się kończą, ostrzegamy was.
1: My w każdym razie jesteśmy zawsze tam, gdzie państwo jesteście, więc z każdego zakątka naszego globu możecie do nas pisać i słuchać nas drogą internetową na stronie rdn.pl. Jesteśmy obecni.
0: Dawno niesłyszany utwór, ale bardzo piękny.
1: Lady Punk.
0: Zawsze tam, gdzie ty.

0: Wysącz, witamy w programie panią Zosię. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Która ma dzisiaj dużo dobrych wiadomości dla nas i dla słuchaczy, prawda?
1: Tak. Pierwsze, że się udało święto darów lasu. Pogoda była fajna, także było trochę ludzi. No jest trochę ludzi. Teraz młodzieży się dużo naszło na zabawę. Także jestem bardzo zadowolona.
0: Ale to nie jest jedyna dobra wiadomość, że święto darów lasu się udało, że pogoda dopisała, ale dopisały także dary lasu.
1: Dary lasu dały grzybki, na zupkę dały.
0: No właśnie, czyli są już grzyby po deszczu.
2: I co tam państwo uzbierali, pani Zosiu?
1: Moja koleżanka to zbierała, Jasia.
2: I? Jakiego okaza żeście znalazły?
1: Oj, piękne, prawdziwe ćpi.
2: A rudy ryc był?
1: Nie było rudego ryca.
2: A już miałam nadzieję. No dobra, to trudno.
1: No, także fajnie się udało, nie było gorąco, nie było zimno, nie deszcz się postraszył troszkę, ale później nie. I dzieci dopisały i starsi dopisali, i młodzieży teraz dużo przyszło. I tak.
2: Czyli się rozkręca?
1: Tak. Teraz chciałam pozdrowić panią Wandzie, pana Jureczka, moją całą rodzinkę. Pozdrowienia dla koła gospodyń z Poli i dziękuję naprawdę tym dziewczynom, wszystkim członkom koła gospodyń, co pomagały w tym przy szykowaniu tej imprezki. Chciałam pozdrowić jeszcze Violę z Jonin i jej całą rodzinkę, Jasię i jej męża, Paulinkę i jej męża, Zdzicha z Gromnika, Jadzie z Gromnika, Marysię z Gromnika i jej męża. Pozdrowienia dla pani Teresy ze Sącza i dla pani Teresy z Tarnowa. Pozdrawiam Zosię i jej siostrę Józię. Pozdrawiam pana Piotrusia Stuchowa, Marysię Stuchowa, pana Józefa ze Świętokrzyskiego, pana Janusza z Woli Rzędziskiej i wszystkich, co słuchają radia. Jeszcze pozdrowienia są dla Ani i Bogusi z Bogoniowic i dla całych jej ich rodzinek.
0: Pięknie pani Zosiu. No, chyba wszystkich pani wymieniła.
2: Sporo dzisiaj było takich szczególnie bliskich sercu, ale to fajnie. Pozdrawiamy pani Zosiu. No fajne to wasze święto. Fajnie świętujecie.
0: I jeszcze proszę tak zapowiedzieć swoich ulubieńców.
1: Piosenka Pektusa, Szkoła Marzeń.
2: Jak DJ-ka, pani Zosiu. Może
1: tak,
2: pani...
1: Jak zwykle.
2: Pięknie. Pozdrawiamy.
1: No ja też pozdrawiam wszystkich, co słuchają radia.

0: 72 48 rdn.wdc i dalej Państwa serdeczne pozdrowienia. Powiedziałeś dzisiaj na wstępie, że świętować będą już niedługo Edycy. I właśnie takie pozdrowienia mamy w dniu imienin dla pewnej Edyty. Ważne słowa. Życzę Ci miłości, tej jedynej i niepowtarzalnej, odwagi, by dążyć do celu i pokonywać przeciwności, wiary w świat i ludzi, choć czasem trudno jest wierzyć, nadziei, gdyż bez niej życie nie miałoby sensu i przyjaciół, tych prawdziwych i oddanych, bez reszty. Tego życzę Ci siostra Karolina.
1: O, ślicznie, że siostra pamiętała o swojej siostrze Edycie, która w połowie zbliżającego się tygodnia świętować będzie imieniny. Tak, dokładnie w środę, 16 września Edyta. Obok Edyty także Kamila i Kornel. Także jeżeli są osoby o tych imionach wśród naszych słuchaczy, no to jest okazja złożyć im życzenia imieninowe z okazji zbliżających się imienin. A przy okazji powiem, że w środę to będzie też piękny dzień, bo będziemy świętować Dzień Bluesa. Czyli gatunek muzyki, od którego właściwie chyba wszystko się zaczęło. Maszyniści będą też świętować. Ostatnio strajkowali, a w środę będą świętować. Czyli co? Możemy się spodziewać znowu później na kolei? Z okazji świąt? Nie, oni będą wtedy pracowici bardzo wtedy.
0: A mi się podoba to wtorkowe święto.
1: A we wtorek?
0: Międzynarodowy Dzień Kropki.
1: O, też będzie piękne.
0: To trzeba będzie umieć postawić kropkę na tych.
1: Maryla Radobisz robi to świetnie.
0: Spróbujemy dzisiaj poświętować troszkę z nią.
1: Tak, ale to później, dobra? Dobra. To za chwilę. No ale przy okazji jeszcze środy, to powiem Ci, że jeszcze będą świętować ci, do których udają się panie bardzo często, mężczyźni również, aby mieć piękną fryzurę cały dzień.
0: Fryzjer?
1: Dzień światowy nawet, dzień fryzjera.
0: No to pozdrawiamy.
1: Tak, to tak.
0: Samych zadowolonych klientek i klientów Państwu życzymy.
1: Tak. A teraz przechodzimy do spraw bieżących, bo tak wybiegliśmy troszeczkę w przyszłość. Najserdeczniejsze życzenia teraz od Kasi i Zbysia dla Luni i Władzia z Rzezawy. Pozdrawiamy cieplutko i prośba o piosenkę...
0: Baciary?
1: Tak jest. Żyje się?
0: Raz.
1: No nie zmienimy tego. Raz. Tu i teraz.
0: Raz. I trzeba to zrobić dobrze.
1: A tak. A później nas kolejne życie czeka.

0: Żyje się raz, za chwilę będzie och i ach, jakie to życie piękne, prawda? Ale to za sprawą pani Krystyny będzie och i ach. Halo, witamy serdecznie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, tak.
0: Witam.
1: Było och i ach i teraz będzie żyje się. Nie żyje się, raz było, teraz nie och i ach.
0: Tak będzie. No ale wcześniej życzenia, kogo dzisiaj pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam wszystkich, całą rodzinę, przyjaciółki, każdy z rodziną, my z dziećmi. Tam nawet było i Paweł, i wszystkich słuchających, i Marysię tak samo, przyjaciółkę z dziećmi i z wnukami. Wszystkiego dobrego im życzę, zdrowia przede wszystkim, a to Marii, a tu wrócę jeszcze do Kasi, bo tam był Gustawa. Ja wszystkiego dobrego mu życzę. Dobrze, że śmierdzę nie to, że ja się nawrócę, ale to nic. A to dobrze się nawrócić. I wszystkiego dobrego wszystkim słuchającym, nawet i moich rodzinę i w Warszawie, i w Norwegii, nie w Norwegii, tylko gdzie, on jest na granicy w każdym razie. Także Katarzynę z Tomkiem, moje wnuki i moją Ewcię w Warszawie pracującą.
0: Pozdrawiamy również.
2: Pozdrawiamy pani
0: wszystkiego
2: Krysiu.
0: Najlepszego.
1: A przede wszystkim was pozdrawiam. Pani Bandziu i pani Jurku.
0: Dobrze, dziękujemy.
2: Dziękujemy, pozdrawiam.
0: Proszę powiedzieć, pani Krystyna, ta piosenka och i ach, to w szczególności dla kogo?
1: Och. Dla wszystkich.
0: Dla wszystkich, po prostu. Wybrała pani ten utwór dla wszystkich.
1: Dla wszystkich piosenka, dla
0: pięknie dziękujemy i pozdrawiamy.
2: I dla pani Krysiu.
0: Tak jest. I pozdrawiamy wszystkich

0: To och i ach przydałoby się każdemu z nas. To prawda. Sylwia Grzeszczak, pięknie. To dla... To piosenka, która powędrowała dla przyjaciół, znajomych, krewnych na Podkarpacie od pani Krystyny. 72-48 zapraszamy do pozdrowień SMS-owych. Z okazji, bez okazji, imieninowych, urodzinowych, rocznicowych, no różnie to bywa. Ale są też takie pozdrowienia, które są takie zwykłe, niezwykłe. Marysiu, dziękuję za spędzone z tobą chwile miłe. Dziękuję za pocieszenie, dziękuję za radość, dziękuję za twój dowcip. Dziękuję tobie za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Te pozdrowienia przesyła Tadeusz.
1: Takie och i ach to przesyłają sobie ludzie zakochani, prawda? Mm-hmm. Jest dużo takiej romantyczności w tym. No i teraz też przydałoby się takie och i ach, bo będzie to rocznica ślubu. Moc gorących życzeń z okazji rocznicy ślubu dla Anety i Tomasza. Samych pomyślnych i radosnych chwil życzy mama. Mama nie napisała, która to jest rocznica ślubu, ale wybraliśmy tutaj z Wandą utwór, który został napisany specjalnie z okazji srebrnego jubileuszu. Tak, Edyta i Łukasz Golcowie podarowali sobie nawzajem z okazji 25-lecia małżeństwa. Taki to właśnie utwór Masz jak ja.

0: Igolec, orkiestra Masz jak ja. Minęła właśnie godzina 22, to oznacza, że przed nami jeszcze 60 minut programu. Wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Nasz telefon 14 6 200 500 czynny jest jeszcze przez całą godzinę. Przenosimy się do Nowego Sącza. Skąd do nas dzwoni Teresa, tak?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witamy.
1: Teresa z Nowego Sącza. Ja chciałam pozdrowić moją mamę, moje siostry, państwa prowadzących, czyli panią Wandzię i pana Jureczka. Pozdrawiam jeszcze Daniela, Grzegorza, Łukasza, Monikę, Asię, Marysię, panią Zosię z Polis. Dziękuję za pozdrowienia. Pozdrawiam jeszcze Zosię i Gosię z Białego Dunajca. No i wszystkich słuchaczy. I prosiłabym o piosenkę Jabłuszko pełne snu w wykonaniu Mieczysława Wolnickiego.
0: Pięknie, dziękuję.
1: Jeszcze pana Józefa z tego wszystkiego pozdrawiam.
0: Pani Tereso, dziękujemy za te wszystkie pozdrowienia. Dziękujemy za pozdrowienia kierowane pod naszym adresem. Również pozdrawiamy wszystkich, których pani wymieniła. Pani Tereso, bliskich, przyjaciół, znajomych. I gorąco pozdrawiamy panią. Dziękujemy, że pani z nami jest. Moje pytanie brzmi, dlaczego właśnie Mieczysław Wojnicki, dlaczego Jabłuszko pełne snu? No tak, utwór, który dosyć rzadko bywa na antenach radiowych w ogóle.
1: No raczej nie pamiętam, żebym kiedy słyszała, ale tak sobie po prostu pomyślałam, zastanawiałam się nad piosenką, tak sobie myślę, dam jabłuszko pełne snu, widziałam takie piękne właśnie jabłuszka na targu.
0: Na targu, no to też pewnie w sadach też teraz jest ten chyba sezon, że tych jabłek jest więcej, skoro wrzesień, tak, to już jesień będzie jabłek pełna kieszeń, jest też takie powiedzenie. No, tak. I dlatego teraz jabłuszko.
1: Tak jest.
2: Czyli bardzo piękna piosenka.
0: Witaminowa.
2: Pani Teresa,
0: dużo
2: bardzo
0: witamin.
2: Piękna. Pozdrawiamy. No i oczywiście dziękuję teraz bardzo. Można sobie ponucić. Kto zna, a kto nie zna, to pozna.
0: Jabłuszko dziękuję tam bardzo. I tu.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc, dziękujemy.
3: Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może całus od gruszek lub na ziemi.

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. Nie dogonił go kapral, choć pogubił

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: To tak kiedyś się śpiewało i o tym się kiedyś marzyło.
1: I tak się też śpiewało, rosną sobie grzybki w sadzie i patrzą na świat ciekawie.
0: I były biedroneczki w kropeczki.
1: Co to będzie, tyle kropeczek jest wszędzie.
0: Dobrze. No różne rzeczy się śpiewało, a teraz się wraca wspomnieniami do tych piosenek i bardzo nas to cieszy. 7248rdn.wdc. Państwo piszą, my pozdrawiamy, dedykujemy muzyczne Państwa marzenia, a przy okazji jeszcze nawiązujemy taką radiową z Państwem przyjaźń. Nie tylko na wakacje, ale także na jesień, zimę, wiosnę, no i kolejne miesiące.
1: Patrzymy w przeszłość, tak jak Wanda powiedziała, właśnie wspominamy te przebojowe kawałki, no ale patrzymy też w przyszłość, bo mówiliśmy, że w środę obchodzimy różne święta, między innymi Dzień Maszynisty, Dzień Fryzjera i jak to Wanda podkreśliła...
0: Bardzo mi się podoba ten dzień. Kropki.
1: To chcielibyśmy postawić kropkę, ale zanim to uczynimy, to prześlemy kolejne pozdrowienia, dobrze?
0: Proszę bardzo. Marku, z okazji urodzin życzę Ci, by każdy nadchodzący dzień był dla Ciebie lekcją, a każda lekcja krokiem do przodu na ścieżce spełnienia. Tego życzy Ci tata Karol.
1: I kolejny SMS. Pozdro dla prowadzących, całej rodziny i wszystkich znajomych. Przesyła Artur. Kropka.
0: Nati. Maryla Rodowicz.

0: No i jeszcze nie stawiamy kropki w wieczorze dla Ciebie w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przed nami ponad 3 kwadranse programu, także możemy powiedzieć, że się dopiero rozkręcamy, prawda?
1: Możemy tak to powiedzieć, a Państwo nam w tym pomagają. Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj zagramy, czy to będzie coś ze wspomnienia, może coś z najnowszych hitów. No zobaczymy. Wszystko pokaże nam czas.
0: A najwięcej ma do powiedzenia teraz pan Józef z województwa świętokrzyskiego, prosto z Kielc do nas dzwoni. Witamy, dobry wieczór.
2: Tak, witam słuchacze radia RDN, mieszkańców Małopolski pięknej. Witam prowadzących ten program, panią Wandzie oraz pana Jurka. Witam słuchających, a przede wszystkim witam bardzo serdecznie ludzi starszych, których obecność na antenie chcę właśnie zaakcentować. I życzyć wam, moi drodzy, miłego czasu w towarzystwie Radia RDN.
1: No przepiękne pozdrowienia.
0: Na początek super.
1: Ja chciałam zapytać, czy świętokrzyskim jesień na paluszkach już się skrada, czy może już tupie? Coś udało się podglądnąć na drzewach? Coś się dzieje?
2: No tak, tak. To już widać, że właśnie jakby te liście bardziej już brązowieją i tak dalej, taki kolor czerwony.
1: Czyli wkradają się kolory.
2: Tak. I już taki czas pół jesienny nadchodzi, tak.
1: No to macie tak jak u nas. To nas zbliżyło do siebie.
2: Tak. A ja dzisiaj tym bardziej mogłem to zauważyć, bo przebywałem, jako sobotni dzień spędziłem na obchodach kolejnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej z roku 1683, na którym zaproponowano, było uroczyście, który był także piknik wojskowy i prezentowano najnowsze uzbrojenie Wojska Polskiego, jako że wczoraj zakończył się salon, Międzynarodowy Salon Obronny w Targach Kielce.
1: No fantastycznie, czyli się działo tam u Państwa bardzo dużo. Grochówka była?
2: Tak, oczywiście.
1: Musiała być, prawda? Jak żołnierze, to kuchnie polowe.
2: Tak, 2 dokładki jeszcze w dodatku.
0: Musiała spasować.
1: Czyli była dobra.
2: Tak.
1: Kucharz się postarał.
2: Tak, każdy mógł sobie spróbować, i dzieci, i starsze osoby, i tak dalej, bo była bardzo łagodna, a że tak powiem, smakowita.
0: I musiało wystarczyć dla wszystkich przecież.
1: Kucharz we wojsku jest najważniejszy.
2: Tak, właśnie.
1: Zaraz po dowódcy.
2: Tak, a chcę zaakcentować, że jutro odbędzie się uroczysty koncert właśnie w naszym amfiteatrze na Kadzielni w wykonaniu Centralnego Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
1: No nie może być, jak żołnierze śpiewają. No pięknie, piosenka zawsze szła do wojska i z wojskiem, i przed wojskiem, i dziewczyny bardzo to lubiły i nadal lubią, chcę powiedzieć.
0: Czy dalej za mundurem?
1: Dalej, sznurem.
0: Tak. No i mieliśmy tutaj doskonałą, też znakomitą relację pana Józefa ze Świętokrzyskiego.
1: No to pięknie to pan, panie Józefie,
0: 12 września 1683
1: pięknie
0: roku.
1: Pięknie pan to zrobił, naprawdę.
0: Mamy tutaj w pigule bitwę wiedeńską, bitwę pod Wiedniem, czyli odsiecz wiedeńską. No dziękujemy serdecznie za te wszelkie informacje.
1: Może będzie tam wycieczka z Małopolski, panie Józefie.
2: No, to na pewno.
1: Tak pan zachęcał, tak pan opowiadał, że no, spodobało się nam.
0: Kadzielnie trzeba odwiedzić jutro, koniecznie, tak?
2: Tak, bo właśnie ten Międzynarodowy Stan Obronny to no, bardzo dużo osób zgromadził i tak dalej. Duże zainteresowanie w związku z tym, że no, taka sytuacja jest, a nie inna na Ukrainie. Mhm.
0: I ja się teraz pytam, co z tym wszystkim ma wspólnego utwór, który pan wybrał do dzisiejszego programu? Komu będziemy go dedykować?
2: Właśnie, no chciałbym przede wszystkim zadedykować go miłym słuchaczom, osobom starszym.
1: Pozdrawiamy zatem wszystkich naszych drogich seniorów, którzy nas słuchają. No i co? I to będzie wspomnienie, powie, w młodości.
2: Tak.
0: Czy kogoś z imienia jeszcze pan chce wymienić, panie Józefie? Czy po prostu absolutnie wszystkich pozdrawiamy?
2: Jak najbardziej ogarniam pamięcią wszystkie te osoby, których mocno lubię i szanuję.
0: Pięknie. To co, zapowie pan teraz utwór?
2: Bardzo proszę o piosenkę Tango Milonga w wykonaniu Ireny Santor dla wszystkich seniorów.
1: Pozdrawiamy.
0: Wszystkiego najlepszego, panie Józefie. Dziękujemy.

0: kantor na życzenie pana Józefa. Dziękujemy pięknie. Kolejne życzenia i pozdrowienia, które spływają do nas drogą SMS-ową.
1: 72 48 RDN.wdc. Tutaj państwo proszeni są o przesyłanie pozdrowień SMS-owych. Zwykle to urodzinowo, imieninowo i rocznicowo mamy. Chociaż dzisiaj pojawiają się rodzynki i teraz mamy taki jeden. Już wiemy, że pan Robert przeszedł na ważny etap w swoim życiu. Nareszcie doczekał się czasu, za którym tęsknił, by zająć się tym, co tak naprawdę zawsze chciał w życiu robić. Więc teraz, panie Robercie, serdeczne gratulacje z okazji przejścia na emeryturę. Niech w twoim życiu narasta teraz czas spokoju, radości, beztroski, spełnienia marzeń. Baw się do rana, nie stresuj się niczym, dbaj o siebie i pamiętaj o swoich byłych kolegach z pracy. Wszystkiego dobrego życzą ci przyjaciele.
0: A tutaj już Andrzej Rosiewicz wyrywa się, aby zaśpiewać na prośbę kolejnego naszego słuchacza, czy też słuchaczki, zaraz chwilę sprawdzę. Wcześniej pozdrowienia. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i prowadzących, a szczególnie dla męża Roberta Jankowskiego. Przesyła te pozdrowienia Basia z Grywałdu, która prosi o piosenkę Pytasz mnie w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza.

0: Andrzej Rosiewicz, pytasz mnie. 14 6 200 500, jeżeli państwo pytają, w jaki sposób można się z nami kontaktować, to właśnie drogą telefoniczną, dzwoniąc pod wymieniany numer 14 6 200 500 albo wysyłając SMS.
1: Pod 7248 rdn.wdc.
0: A teraz korzysta pan Piotr z tej pierwszej drogi, z możliwości. Halo, witamy serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam.
0: My również kłaniamy się i słuchamy pana Piotra podczas dzisiejszego wieczoru w Radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz.
2: No, oczywiście w pierwszej kolejności chciałem złożyć najlepsze życzenia i nowe znajomemu panu Stanisławowi, który będzie w przyszłym tygodniu obchodził imieniny. I życzę mu dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, spełnienia wszelkich marzeń i wszystkiego co najlepsze. No, chciałem też przekazać najlepsze życzenia bratu Andrzejowi, bratowi Idonie z okazji 20 rocznicy ślubu, które obchodziły w zeszłym tygodniu. No i też im życzę wszystkiego najlepszego. Chciałem też podziękować pani Zosi, pozdrowić panią Zosię z Poli, pozdrowić pana Janusza ze Świętokrzyskiego. No, chciałem też pozdrowić panią Marysię Cieśla Olszyn, pani Marysię Rzenka ze Złotej, pana Darka wraz z małżonką Puchowa. Chciałem pozdrowić całą pozostałą rodzinę, wszystkich znajomych, wszystkich tych, którzy chcieli być pozdrowieni, a nie są. No i oczywiście państwa prowadzących.
0: Dziękujemy. Przyłączamy się do wszystkich.
1: Pozdrawiamy.
0: I pozdrowień. Jeszcze utwór, który wybraliśmy dzisiaj, takie wspomnienia sprzed wielu lat.
2: Będzie to utwór Zbigniewa Kurtycza, Cicha woda, brzegi rwie.
0: Co było pierwsze, piosenka czy przysłowie, powiedzenie?
2: Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ale w każdym razie no, utwór jest fajny, także no, warto przypomnieć i powtórzyć.
0: Dobra, no to tak robimy. Cicha woda, brzegi rwie. Brzegi rwie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, to był Piotr Stuchowa.
3: Przez zielony las, a przy brzegu leżał stutki rowy.

0: że to o tych żonkach?
1: No nie wiem, ale wiesz...
0: Że taka cicha woda?
1: No to tak, tak. O żonkach, o mężach też. O wszystkich takich właśnie, co wydawałoby się, że nic, a jednak...
0: A jednak potrafią. No, mają siłę przekonania.
1: A co do odpowiedzi na pytanie, co było pierwsze, no to sama piosenka daje nam odpowiedź, skoro śpiewa, że ma rację to przysłowie, czyli już to istniało. To przysłowie istniało, zanim powstała piosenka w 1953. Po prostu autor tekstu Jerzy Kern wykorzystał to przysłowie w tej piosence i rozpopularyzował tym samym to powiedzenie.
0: Dobrze to zrobił. Śpiewająco.
1: I prawdę
0: poradził sobie z tym.
1: Dobrze, a teraz to do kolejnych życzeń przechodzimy.
0: Proszę.
1: Ja mam zacząć? Dobrze. Tak. Oczywiście. Najlepsze życzenia dla mojej mamy Marysi z Radłowa z okazji urodzin i imienin. Kochana mamo, zdrówka, worka pieniędzy i oczywiście dużo grzybków w lesie. Dziękuję, że jesteś. Po skryptum, niech Zonia czarownica, nie wiem właśnie, czy przez rzet mam to przeczytać, Zonia w każdym razie jest napisane, czarownica zabiera pompkę do lasu. Całuję was obie, podpisała się Kasia.
0: Że rower nawalił.
1: No, nie wiem. Nie wiem. Może będą te grzybki pompować, żeby to były grzyby. Jakieś okazy.
0: To może być. Ale po deszczu to może będzie ich więcej i będą jeszcze piękniejsze. Dobrze. Wspaniale mieć obok siebie tak wyjątkowe koleżanki. Karolinę z Sycylii, ale i córeczki. Martynkę, Julitkę, Miłoszka, Magdę, Kasię, panią Bogusię z Nowodworza. Trochę my się podpiszemy pod tym grodem również, a te wszystkie pozdrowienia przesyła Kasia z Poręby Radolnej, która wszystkich pozdrawia nas również, więc odwzajemniamy. No i Kasia zdecydowała.
1: O tym przyjacielu?
0: Tak, pani Zosia się cieszy,
1: ważny
0: a pektusy śpiewają.
1: Tak. Zapracowani dzisiaj wyjątkowo chłopcy z Bogoniowic. Wszystkiego najlepszego. Przy okazji pozdrawiamy Bogoniowice. Tak jest. Trzymajcie się.

0: wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za chwilę osoba i utwór Perełka. Zawsze takie perełki dla nas wybiera Pani Teresa, którą witamy bardzo serdecznie w programie Wieczór dla Ciebie. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, ja również serdecznie witam. Bardzo mi miło jest słyszeć Panią Wandzie, Pana Jerzego. Bardzo mi tego brakuje, ale...
2: A jak nam, o, Pani kiedyś. Tereso, Pani brakuje. Bardzo się cieszymy, że Pani się odezwała do nas. Ściskamy bardzo mocno.
1: Odezwałam się, Pani Wandziu, dlatego, że mnie kilka pań pozdrawiało i chciałam się odwzajemnić, chciałam te pozdrowienia i podziękować, że pamiętają o mnie. I dla wszystkich, którzy o mnie, o nas pamiętają, będzie piosenka Seweryna Krajewskiego. A jeszcze chciałam się pochwalić, Panie Jerzy, na YouTubie tyle piosenek, które ja wybrałam, królują, a te komentarze Eleni z Ochmanem to takie komentarze, jak żeby anioły śpiewały, że tak pięknie.
0: No to właśnie pani...
1: Cieszę się, bo Baciarów przerobili już covery i już inne i tyle piosenek tam przypomnieli.

0: Miałam iść koło brzegu z tych festiwali, no i zachwyceni słuchacze są i playlisty idą całe i słuchają z przyjemnością.
1: No właśnie.
0: A ja jeszcze chciałam pozdrowić moje wnusie w Warszawie, moją prawnuczkę, ona już jest uczennicą.
2: Pięknie. Jej babci
0: już
2: gratulujemy.
0: Tak, na jej babci już samodzielnie laurkę napisała. Tak się popłakałam, bo nie dała nikomu pomóc tam, tylko sama napisała takie piękne życzenia, że pamiętać będę, dokąd tam, ile moich dni mi zostało.
1: Wspaniała wnuczka i dzielna wnuczka.
2: I to są najpiękniejsze prezenty pani Teresy.
0: I chciałam jeszcze pozdrowić mojego zięcia Tomka. Tomek, dobrze, że jesteś i że pomagasz prostować plecy. Ty życie smaga.
1: Wszystkiego dobrego, pani Tereso.
2: Ściskamy,
1: że otaczają pani, panią.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Ma pani wokół siebie dużo przyjaciół i dużo osób, bo pani nią i pamięta. I my też. I cieszymy się z tego właśnie wyboru, tego utworu Seweryna Krajewskiego, który też zbyt rzadko króluje na gości. Na
2: ale dzięki
1: radiowych.
2: Pani.
1: A dzięki pani właśnie.
2: Dziś sobie go
1: nie tylko ten, ale innych utworów też dużo posłuchaliśmy. Pani o nich przypominała podczas i wciąż, mamy nadzieję, długo, długo jeszcze będzie przypominać różne perełki muzyczne. Bardzo dziękujemy za to.
2: Pozdrawiamy pani Teresę.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Ja przytulamy również mocno. Pozdrawiam i cieszę się, bo ponagrywałam takie różne rozmowy i z Jolą, i z panią Wandzią, z panem Jerzym i mam pamiątki, słucham, wyszukuję, bo mam dużo takich różnych urywków z rozmów, to mam pamiątkę i ostatnie życzenia, które mi złożyła i piosenkę te za wszystkie piękne chwile, to kiedy mi najbardziej ciężko, to zawsze słucham i przypominam sobie. Życzę wszystkim wszystkiego, co najlepsze, wszystko, żeby się los, żeby był łaskawy dla wszystkich i do widzenia.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pani Teresa.
0: No mam nadzieję, do że usłyszenia. Możesz się.
2: Ta piosenka jest też dla pani.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję pięknie.

0: Wszystkim, którzy o nas pamiętają, wszystkim słuchaczom Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, najlepsze życzenia przekazujemy od nas, a także od pani Teresy Starnowara. Jeszcze wszystkiego
1: piękny
0: dobrego.
1: Utwór. Pani Tereso, bardzo za niego dziękujemy.
0: I czekamy na telefon za tydzień i też na kolejną propozycję z pani strony. Wracamy do kolejnych życzeń i pozdrowień, które spływają do nas drogą SMS-ową.
1: Mamy sprawę. Musimy dodać skrzydeł pewnej młodej osobie.
0: Ty zacząłeś już SMS-a, tak? Czytać, tak? SMS już jest.
1: Tak, tak. Choć w życiu, Martynko, zakrętów tysiące, trudne wyzwania stawia los, pamiętaj, po burzy wychodzi słońce, a przy tobie zawsze znajdzie się ktoś. Pod tymi życzeniami podpisali się kochający dziadkowie.
0: O, ślicznie. Teraz pozdrowienia, jak również podziękowania za miłe, spędzone wspólnie chwile. Pozdrowienia te kierują do Agnieszki, Marta. Marta przysłała te pozdrowienia dla Agnieszki, za wspólnie spędzone chwile. Dobrze spędzone chwile, dobrze spędzony czas, na przykład na łonie natury albo w lesie.
1: Kombinujesz z rydzami.
0: O, no tak, bo został ten rydz dzisiaj już wywołany do tablicy. Chyba sezon taki właśnie sierpniowo-wrześniowy jest na rydze teraz, prawda? Mamy smaka na niego.
1: Taka jajecznica na przykład z rydzami. Może

0: pszenica, lepsze pieczarki niż rzyc.
1: I tu będą zdania podzielone. Coś w tych rudych jest. W rydzach.
0: 14 6 200 500. Nasz telefon jest jeszcze do Państwa dyspozycji do godziny 23. Chyba w tej chwili przeniesiemy się do Bochni. Halo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, tu kłania się Wiesław z Bochni. Ten, co ma szczęście w wykonaniu Maryli Rodowicz. Ale to nie chodzi o tą piosenkę. Ja na początku chciałem pozwolić panią Wandę i pana Jerzego.
0: Dziękujemy.
2: I dla wszystkich słuchaczy RDM-u prosiłbym o Komary Kaśki Sochackiej i życzę wszystkiego dobrego i dobrej nocy.
1: Pozdrawiamy.
0: My również dziękujemy.
1: Fajnie.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Całą Bochnię pozdrawiamy, wszystkich bardzo mocno ściskamy i pana bardzo gorąco. Trzymajcie się, pa, pa.
2: Dziękuję serdecznie.

0: To Kaśka Sochacka i Komary na prośbę naszego słuchacza z Bochni. Bardzo dziękujemy za tę propozycję.
1: Ja się zgadzam. One jeszcze są.
0: Są. Jeszcze? Tak? Dają w kość?
1: Tak. Jeszcze jak sobie ciebie upatrzą, jak cię polubią.
0: Konkretnie o mnie mówisz?
1: Nie. Każdego z nas, każdy ponosi takie ryzyko.
0: A podobno jednego bardziej, jednego mniej lubią.
1: To mnie lubią.
0: Ciebie lubią?
1: Tak? Lubią.
0: Jesteś...
1: Nie zawsze z wzajemnością.
0: Ale ty nie jesteś komaru lubna.
1: Nie.
0: Nie odzajemniasz tego.
1: Ale one mnie lubią.
0: Wandolubna jesteś. Dobrze, no nie kontynuujmy tego, bo czas nam ucieka, a mamy jeszcze życzenia tutaj do przekazania. I to całkiem sporo tych życzeń.
1: Aniu, mnóstwo ciepłych pozdrowień dla ciebie. Niech jutrzejszy dzień przyniesie ci same dobre wiadomości i mnóstwo uśmiechu. Te pozdrowienia przesyła Tomek.
0: I kolejne pozdrowienia, które spłynęły do nas drogą SMS-ową. Dla państwa prowadzących dziękujemy i wszystkich słuchaczy od Roberta z Dąbrowy Tarnowskiej. I tutaj prośba o utwór zespołu Ich Troje. Zacznijmy od nowa.
1: To się wydarzy za tydzień.
0: Od nowa wszystko uruchomimy. Skrzynkę SMS-ową, telefon. I także można do nas pisać. RDN Małopolska, ulica Bema 1433, 100 Tardów.
1: Z dopiskiem wieczór dla ciebie.
0: A jeszcze jeden SMS, tutaj prośba była o Rasputina. Tak, dzięki za dziś, pozdrow dla prowadzących, przesyła Piotr. To co, zaczniemy za tydzień od Rasputina.
1: Tak, obiecujemy.
0: A teraz już musimy oddać zespołowi swoje głos. Wanda Wojtanowska.
1: I Jerzy Olszówka.
0: Miłej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.
1: Dużo uśmiechu.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.